0: Dobranoc z Radiem Emaus. Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Maryjne serce Polski znajduje się nie tylko z uwagi na dzisiejszą uroczystość na Jasnej Górze. Po prostu w ikonie Czarnej Madonny przechowywanej w częstochowskim sanktuarium, czy tego chcemy czy nie, rozpoznaje się narodowa wspólnota. Nie diecezja, nie region, ale my wszyscy, których na najgłębszym poziomie łączą wieki wspólnych doświadczeń historycznych, kulturowych, społecznych. I przez cały ten czas ona, Matka Boża Częstochowska, towarzyszyła nam w obrazach, w pieśniach, w modlitwach, ale przede wszystkim towarzyszyła nam w czymś, co daleko przekracza dzielące nas często słowa, języki czy poglądy, w swoim spojrzeniu. Bo to, co uderza w spotkaniu z obrazem Czarnej Madonny, to właśnie jej spojrzenie, które zawsze podąża za obserwatorem. Nieważne, czy stoisz w pierwszym rzędzie jasnogórskiej kaplicy z radością w sercu za okazane łaski, czy może chowasz się za filarem, zawstydzony nieco swymi upadkami, a może tylko przelotnie natknąłeś się na jej wizerunek w biegu swego życia, zajęty swoimi sprawami i religijnie obojętny. Nawet gdy jej obraz przekształcisz, by służył twoim celom, a nie jej synowi, nawet wtedy napotkasz to spojrzenie. Tak jak wszyscy inni przez całe wieki. Smutno mądre, czekające, pełne miłości. Jednocześnie matczyne i Boże.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Tato z Radiem Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Ireneusz powiedział: to, co Ewa związała swoim niedowiarstwem, Maryja rozwiązała swoją wiarą.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na święto plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

0: Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
1: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
6: Jest środa, 26 sierpnia, minęła 7.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
7: Zbliża się kolejna edycja Dni Twierdzy Poznań. Nowa restauracja powstanie na poznańskim rynku. Tramwaje w stolicy Wielkopolski wracają na Hartowa. Forty i podziemia znów otworzą się dla poznaniaków. W najbliższy weekend po raz 14 odbędą się Dni Twierdzy Poznań. Będzie można zwiedzić między innymi forty 2, 4a i 5, a także przeciwatomowy schron dla władz miasta, schron zimnowojenny przy ulicy Kacprzaka i czy rezerwat archeologiczny Genius Joci. Zaplanowano także cieszące się dużym zainteresowaniem spacery. Jak zapewnia prezes Porozumienia dla Twierdzy Poznań Michał Andrzejak, nie będą one dotyczyć wyłącznie obiektów fortecznych.
8: Których zapominamy, że twierdza nie istniała bez całego zaplecza. Z jednej strony są to zespoły magazynowe, koszarowe, ale również na przykład cmentarze garnizonowe. Rzeczy związane z tym. Będzie można iść śladami walk, na przykład zdobywania Dębca czy zdobywania Miłostowa.
7: Szczegółowy program Dni Twierdzy oraz godziny dodatkowych atrakcji są dostępne na dedykowanej stronie internetowej. Do wielu obiektów będzie można dotrzeć specjalną forteczną linią autobusową 101, która rozpoczyna trasę na przystanku Poznań Główny. Na zabytkowym budynku na poznańskim Starym Rynku pojawił się już napis McDonald's, co oznacza, że do otwarcia restauracji popularnej sieci w samym centrum miasta jest coraz bliżej. Sceptycznie do tego pomysłu podchodzi społecznik i przewodniczący Komitetu Rewitalizacji Tomasz Dworek.
9: Wolałbym, myślę, że turyści także woleliby iść na nasze poznańskie specjalności, na pyry z grzybkiem, tak, na nasze głowy, szare kluchy, czy na rogala marcińskiego. Natomiast rzeczywistość, tak, Poznań to firma, czy Poznań to nie firma. Dzisiaj mamy biznes sieciowy przede wszystkim, tak, powinniśmy stawiać na lokalność, na rzemiosło, na to, co jest wyjątkowe.
7: McDonald's ma już swoje restauracje na historycznych starówkach w innych miastach, między innymi we Wrocławiu i Krakowie. W Poznaniu najbliższa restauracja tej sieci znajduje się przy ulicy Półwiejskiej. Najbliższą sobotę tramwaje linii numer 2, 8 i 18 znów pojadą ulicą Dąbrowskiego, a linie numer 1, 16 i 18 przez tunel na Franowie. Z uwagi na powrót tramwajów na ulicy Dąbrowskiego autobusy linii numer 156 i 186 będą dojeżdżać do ogrodów, a powrót kursowania na trasę do Franowa umożliwi likwidację zastępczej linii autobusowej za tramwaj T1. Wrócą też linie tramwajowe numer 19 i 97. Tego dnia rozpocznie się jednak kolejny remont, tym razem na ulicy Roosevelta między rondem Caponiera a Mostem Teatralnym, co wpłynie na zmianę przebiegu tras linii tramwajowych numer 3, 10, 11 i 15. Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk wezmą udział w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbędą się na Westerplatte. Poinformowała o tym prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas konferencji prasowej dotyczącej harmonogramu zaplanowanych uroczystości. Prezydent Gdańska zaprosiła do udziału w obchodach już dzień wcześniej w celu wspólnego upamiętnienia porozumień sierpniowych z 1980 roku.
3: 1 sierpnia i godzina 12. W samo południe już tradycyjnie otworzymy historyczną bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej, wtedy 46 lat temu noszącej imię Lenina. 1 września to także tradycyjnie 4:45 i uroczystość na Westerplatte u stóp pomnika. Jest potwierdzony udział najważniejszych osób w państwie, pana prezydenta, pana premiera, pana wicepremiera.
7: Uroczystości na Westerplatte 1 września rozpoczną się o godzinie 4:14 złożeniem przez prezydenta wieńca od narodu na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego. Na Westerplatte odbędzie się również uroczyste zapalenie znicza pokoleń, odczytanie apelu pamięci, a także oddanie 12 salw armatnich.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: Kolejny pogodny dzień z temperaturą nieco wyższą niż wczoraj, 24 stopnie Celsjusza maksymalnie zobaczymy na termometrze. Zachmurzenie będzie niewielkie, a zachód słońca jest przewidziany na godzinę 19:53. Dane meteo na teraz to 13 stopni Celsjusza i 1022 hektopaskale. Wiatr wieje słaby ze wschodu.

Jest mała sobota, czyli środa. To jest taki dzień, kiedy już zaczynamy od samego rana myśleć o weekendzie. Proszę bardzo, myślmy. W weekend zapowiada się chyba słonecznie, ale na pewno fortecznie, bo będzie można zwiedzać poznańskie i podpoznańskie fortyfikacje. Przy mikrofonie Tomek Wander, jest 6 po 7. Zapraszam na poranny program Radia Emaus. Dzień dobry.

0: Kartka z kalendarza.
1: Jest 10 po siódmej. Zajrzyjmy teraz w historyczne kartki z kalendarza. Przygotowałem ich dzisiaj kilkanaście. W roku 1894, 132 lata temu, w Gliwicach uruchomiono komunikację tramwajową. W roku 1914 trwała I wojna światowa. Tego dnia, czyli 26 sierpnia, rozpoczęła się niemiecko-rosyjska bitwa pod Tannenbergiem. W roku 1934 w Warszawie otwarto ulice Żwirki i Wigury. To ulica w dzielnicach Ochota, Mokotów i Włochy, łącząca lotnisko z Chopina z centrum miasta. Jej długość to 5570 metrów. W roku 1939 eksperymentalna stacja w Warszawie wyemitowała pierwszy film. Był to film Barbara Radziwiłłówna w reżyserii Józefa Lejtesa. Nie wiadomo, jak by potoczyły się losy polskiej telewizji, gdyby nie II wojna światowa, która wybuchła parę dni później. W roku 1941 Benito Mussolini przybył ze swą pierwszą wizytą do kwatery głównej Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu pod Kętrzynem. W roku 1944 trwał 26 dzień Powstania Warszawskiego. Stare Miasto nadal było celem najsilniejszych ataków niemieckich z ziemi i powietrza. W ostrzelanej kamienicy Łyszkiewicza na Nowym Mieście podczas odprawy zginęło 5 członków sztabu Armii Ludowej. W roku 1989 papież Jan Paweł II mianował biskupa Józefa Kowalczyka nuncjuszem apostolskim w Polsce. 24 lata temu na dnie Bałtyku polscy nurkowie odkryli wrak zatopionego przez radziecki okręt podwodny w 1945 roku niemieckiego statku Goya. 15 lat temu w Dęblinie otwarto Muzeum Sił Powietrznych. W roku 1778, 248 lat temu, dokonano pierwszego wejścia na najwyższy szczyt Słowenii Triglav w Alpach Julijskich. 125 lat temu została wydana Biblia w amerykańskim przekładzie standardowym. Anglojęzyczny protestancki przekład Biblii opublikowany został nakładem firmy Thomas Nelson & Sons. W roku 1944 odbyła się defilada wojskowa na polach elizejskich w wyzwolonym Paryżu. W roku 1992 premierzy Václav Klaus i Władimir Meclasz podpisali w Brnie umowę o podziale Czechosłowacji z dniem 1 stycznia 1992 roku. 10 lat temu w Stambule nad cieśniną Bosfor otwarto drogowo-kolejowy most, który nazywa się Jafus Sultan Selim, czyli most Selima Groźnego, zwany też trzecim mostem bosforskim. Jego długość wynosi nieco ponad 2 kilometry. O tej porze zajrzyjmy jeszcze na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów, ale tej listy sprzed 31 lat. Na miejscu pierwszym pojawił się 26 sierpnia Seal z piosenką Kiss from a Rose.

samemu szczycie amerykańskiej listy przebojów 31 lat temu, w roku 1995, znalazła się ta właśnie piosenka Kiss from Rose.

0: Znacznie więcej muzycznych faktów w Radiu Emaus o godzinie 10.45.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: Jest 19 po 7.

Don't Start Now to Dua Lipa. Dziś 26 sierpnia na całym świecie obchodzimy National Dog Day, czyli Międzynarodowy Dzień Psa. Święto wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. 22 lata temu ustanowiła go Colleen Page, która jest ekspertką od praw i stylu życia zwierząt domowych. Z tej okazji będziemy mieli gości w radiu. Będą to psy, jak najbardziej psy z Krajowej z Izby Krajowej Administracji Skarbowej. Naszym gościem o 8.30 będzie Małgorzata Szuszyńska, rzecznik tej Małgorzata Spychała Szuszyńska, rzecznik tejże instytucji, i obiecała, że przyprowadzi ze sobą psy i będzie nam o ich pracy opowiadała. Słuchajcie uważnie o 8.30. Nieco wcześniej, bo jeszcze w tej godzinie przegląd prasy, o 9.15 konkurs filmowy, 10.45 to muzyczna podróż w czasie, czyli kalendarium muzyczne Radia Emaus. Dziś Donovan i Tadeusz Nalepa. O 11.10 Słowo o Słowie, czyli felieton językowy Jerzego Brałczyka. I o 11.30 na sam finał naszego dzisiejszego spotkania Serwis Kulturalny. 26 minut po 7.00.

0: Zbliża się 7.30 w naszym programie. Teraz audycja Bezpiecznie do celu, której partnerem jest Autostrada Wielkopolska. Zapraszam w imieniu Macieja Gładysza, który tę audycję poprowadzi.
1: Lato z Radiem Emaus.
2: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji jest Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl.
3: Maciej Gładysz, witam serdecznie i zapraszam na nasz radiowy kurs jazdy na autostradzie. Naszym gościem jest dzisiaj Marcin Kukawka, Haj Szkoła Jazdy. Witam.
4: Dzień dobry, witam.
3: No i dzisiaj będziemy mówili o takich bardzo podstawowych rzeczach związanych z poruszaniem się po autostradzie, właściwie z tym pierwszym momentem, czyli wjazdem na autostradę. Jakie najczęściej kierowcy popełniają błędy?
4: W mojej ocenie najczęstszy błąd kierowców to jest brak odpowiedniej dynamiki jazdy. Pamiętajmy, że na jezdnię główną autostrady wjeżdżamy z reguły z jakiejś lokalnej drogi poprzez węzeł autostradowy, który jest tak skonstruowany, że umożliwia już rozpędzenie pojazdu do pewnej prędkości. Nie jeszcze prędkości takiej, jaką możemy osiągać na autostradzie, ale już określonej prędkości, która daje nam taki dynamiczny start do tego, żeby wykorzystać pas rozbiegowy i wjechać ostatecznie na jezdnię główną autostrady. Z moich obserwacji, a również prowadzimy czynnie od wielu lat szkolenie w ramach programu Kurs Jazdy na Autostradzie, wynika, że kierowcy bardzo często, wjeżdżając na jezdnię główną, nie potrafią nawet osiągnąć prędkości samochodów ciężarowych, które tam jadą. A wiadomo, że wjeżdżanie pomiędzy samochody ciężarowe i nagle wyhamowywanie tych pojazdów ciężarowych, no z jednej strony pewnie jest frustrujące dla kierowców tych samochodów, ale co ważniejsze, jest niebezpieczne. Więc pierwsza i najważniejsza rzecz, o której musimy pamiętać, to jest odpowiednia dynamika jazdy. Musimy potrafić samochodem przyspieszać, wykorzystać możliwości tego samochodu. No a w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej motoryzacji, no samochody bez najmniejszego problemu osiągają te prędkości, z którymi wtedy już dalej możemy bezpiecznie na autostradzie jechać. Co nie oznacza, że musimy jechać z prędkością maksymalną, bo na przykład warunki atmosferyczne mogą na to nie pozwalać, ale myślę, że w większości przypadków przynajmniej prędkość porównywalna z prędkością tego prawego pasa, czyli głównie pojazdów ciężarowych i różnego rodzaju pojazdów użytkowych, czyli około 90 km na godzinę, mówiąc już o takich rzeczywistych realiach, to powinno być coś obowiązkowego, kiedy na autostradzie się znajdujemy.
3: Czyli w przypadku zjazdu na autostradę wolniej wcale nie oznacza bezpieczniej.
4: Wolniej to może zaistnieć w momencie, kiedy zjeżdżamy z drogi lokalnej i zaczynamy wjeżdżać na węzeł, bo tam jeszcze z reguły są ograniczenia prędkości i tam wolniej jest uzasadnione. Natomiast już w momencie, kiedy rozpoczynamy rozpędzanie, powinniśmy je kontynuować, wybrać odpowiednie miejsce, gdzie możemy wjechać pomiędzy dwa jadące pojazdy i wjechać pomiędzy te pojazdy z taką prędkością, aby te pojazdy naszym zachowaniem nie musiały hamować. Pamiętajmy, że z prawa o ruchu drogowym mamy między innymi przepis, który nam mówi o ustępowaniu pierwszeństwa. I ustępowanie pierwszeństwa to jest takie zachowanie, że inny kierujący nie musi z naszego powodu zmniejszać prędkości jazdy, zwiększać lub zmieniać toru jazdy. Czyli również w tym przypadku, wjeżdżając między te jadące już autostradą pojazdy, wjedźmy tak, aby ich kierowcy nie musieli w zasadzie zrobić nic, za wyjątkiem ewentualnie tego, że troszkę zwiększą odstęp od naszego pojazdu, którym właśnie przed nich wjechaliśmy.
3: No, jak

0: Bo szczególnie może jeszcze niedoświadczeni kierowcy mogą mieć problem, bo widzą nagle sznur samochodów, szczególnie ciężarowych, i teraz w którym momencie oni mają wybrać ten moment, żeby na ten pas wjechać już
1: tak, no,
0: autostrady.
1: Przyjmijmy, że mówimy o takim scenariuszu, nazwijmy to normalnym, czyli kiedy samochody jadące autostradą utrzymują pewien też rozsądny odstęp pomiędzy sobą. No bo oczywiście, jeżeli te samochody będą jechały bardzo blisko siebie, to trudno będzie w tą lukę wjechać. Ale załóżmy, że utrzymują taki rozsądny odstęp. Wtedy kierowca, który wjeżdża pasem rozbiegowym, powinien przyspieszyć, i to często zdecydowanie przyspieszyć do takiej prędkości, żeby zrównać jakby swoją prędkość z tym potokiem ruchu, który odbywa się na pasie głównym na jezdni autostrady. Upewnić się w lusterku nawet 2-3-4-krotnie, czy pojazd, który jedzie za nim, w jakiś znaczący sposób do niego się przybliża, czy też już nie ma takiego efektu. No i to jest ten moment, kiedy z włączonym kierunkowskazem płynnie przed taki pojazd wjeżdża. Pamiętajmy też o tym, że pasy rozbiegowe są dość długie, więc nie ma takiej konieczności, że my musimy ten manewr wykonywać niezwłocznie po tym, jak na tym pasie się znaleźliśmy. Właśnie pas rozbiegowy służy temu, żebyśmy mogli nabrać prędkości i powiedzmy gdzieś tam w okolicy połowy, 2/3 długości tego pasa ten pas ruchu zmienić.
0: Jak sama nazwa wskazuje, jest to pas rozbiegowy. Absolutnie nie powinniśmy też robić tak, że jedziemy tym pasem, na końcu nagle stajemy i się czaimy teraz, kiedy wjechać.
1: Tak, no oczywiście to byłoby bardzo niebezpieczne. No, ja myślę, że możemy przyrównać wjazd na autostradę troszeczkę do startu samolotu, którym czasami podróżujemy na wakacje. No i pilot tego samolotu również, kiedy już wjeżdża na pas startowy, zaczyna się rozpędzać, po czym w odpowiednim momencie startuje. My na pasie rozbiegowym powinniśmy się rozpędzać i w odpowiednim momencie po prostu wjeżdżać w ten główny potok ruchu na autostradzie i dalej tą jazdę kontynuować.
0: Ale też myślę, warto, jeśli już jesteśmy na autostradzie i widzimy właśnie, że ktoś chce na tą autostradę wjechać, jeśli mamy taką możliwość, ułatwić mu ten manewr.
1: Ale oczywiście tak, no tutaj daleko idąca kultura jazdy na pewno będzie sprzyjała bezpieczeństwu, bo jeżeli my zauważymy, że powiedzmy, o, tu możemy odwrócić sytuację, my jedziemy autostradą i widzimy, że z pasa rozbiegowego będzie chciał wjeżdżać samochód ciężarowy albo autobus, który nie ma takiej dynamiki jazdy jak samochody osobowe, to mamy do wyboru. Możemy się upewnić, czy lewy pas autostrady jest wolny, zjechać na ten lewy pas, zostawiając miejsce temu kierowcy. Możemy zdjąć nogę z gazu, mówiąc już bardzo potocznie, i nieznacznie zmniejszając prędkość, jakby wpuścić ten samochód, może nawet dając mu jakiś taki wyraźny dla niego sygnał, że robimy mu to miejsce. Także każdy przejaw takiej kultury jazdy na pewno będzie sprzyjał bezpieczeństwu i kierowcy będą potem dalej wspólnie podróżowali tą autostradą do celu.
0: To, co często też podkreślamy, pamiętajmy, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami tej drogi.
1: No oczywiście, że tak.
2: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji była Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: W najnowszym numerze Gazety Wyborczej możecie przeczytać o premierowej noweli Macieja Siembiedy. Jej tytuł to Gustaw, a także o aferze Zonda Krypto. Czy Kral pogrąży prawicę, jeśli Przemysław Kral faktycznie poszedł na współpracę z prokuraturą? Opozycja może mieć poważne kłopoty. W koalicji rządowej mówią, że dostali na tacy prezent. Więcej na ten temat na stronie pierwszej. Głos Wielkopolski. Profesor Dawid Murawa, chirurg, onkolog i dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, pokazał swoją kolonoskopię w mediach społecznościowych. Badanie wykazało 3 polipy. Profilaktyka w Polsce leży, mówi lekarz, i chce zacząć pospolite ruszenie. Więcej na stronie 4. Na stronie 3 w Głosie Wielkopolskim można przeczytać o tym, że Swarzędz pożegna się z korkami. To największa inwestycja w historii. Mowa o tunelu pod torami kolejowymi, który ma połączyć północ miasta z południem i odciążyć sąsiednią ulicę Kirkora. W najnowszym numerze Newsweeka: co zrobić, żeby system podatkowy był bardziej racjonalny i sprawiedliwy. W Newsweeku także o tym, kto spotyka się z prezydentem Nawrockim w willi Edwarda Gierka i jak bezpiecznie żyć ze sztuczną inteligencją. Rzeczpospolita. Gościem jest dzisiaj Marcin Ociepa. W 2027 potrzebujemy zjednoczonej prawicy 2.0, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości. Korespondencja z Saksonii-Anhaltu na NRD-owskim motorowerze po władze. Skrajnie prawicowa AfD ma szansę utworzyć pierwszy rząd w niewielkim wschodnim landzie Saksonia-Anhalt. Na spotkanie AfD przed landowymi wyborami, które odbędą się na początku września, działacze przyjechali na motorowerach Simpson, znanej NRD-owskiej marce. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. W najnowszym numerze pomoc dla uczniów uzależniona jest od kodu pocztowego. W 102 gminach brakuje psychologa szkolnego. To na stronie 4. Na stronie 3 WZ i plany miejscowe pod znakiem zapytania. Co czeka gminy od 1 września? Zapraszamy do lektury. Tu Radio Emaus za 11.08.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem, modowym kozakiem, co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
3: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie, na studniówkach i komuniach, na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
8: Środa, 26 sierpnia, minęła 8.
9: Informacje Radia Emaus.
0: Zaprasza Mateusz Markiewicz.
10: Poznań już po raz czwarty gości najlepszych kajakarzy na świecie. Stolica Wielkopolski dostosowuje się do przepisów dotyczących transkrypcji małżeństw homoseksualnych. Hala Transpes w Lesznie rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu. Dzisiaj na torze regatowym Malta rozpoczną się Mistrzostwa Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Do walki o medale przystąpi ponad 850 zawodników reprezentujących 79 krajów. Dyrektor Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Ireneusz Pracharczyk spodziewa się, że sporo osób przyjdzie oglądać ich zmagania.
11: Nie pobijemy tej frekwencji z 90 roku, że 20 tysięcy ludzi było na otwarciu, ale myślę, że się zbliżymy. Będzie po otwarciu koncert na finały. Myślę, że trybuny jedna i druga zielona będą pełne.
10: O złoty medal będzie walczyć także reprezentacja Polski, a w jej składzie poznanianka Martyna Klat. Mistrzostwa potrwają do niedzieli. Bilety wciąż są w sprzedaży. W Poznaniu dokonano już pierwszej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci. Bartosz Żurawski i Maciej Kłarski wniosek do Poznańskiego Urzędu Stanu Cywilnego złożyli w maju, ale dopiero wczoraj weszło w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji oraz MSWiA ułatwiające taką transkrypcję. Prezydent Jacek Jaśkowiak przyznaje, że każdy taki wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.
12: Wniosek będzie taki sam, musimy każdy wniosek rozpatrzyć. Mamy kolejne i w tym obszarze to kilka dni te następne wnioski będą musiały poczekać i przeanalizujemy, bo one muszą być też poprawnie złożone.
10: Wczoraj do poznańskiego urzędu wpłynęły już dwa kolejne wnioski. Przypomnijmy, że jeszcze dwa tygodnie temu członkowie grupy Stonewall twierdzili, że urzędnicy ze stolicy Wielkopolski przechodzili szkolenie z odmawiania transkrypcji. Magistrat tłumaczył, że szkolenia z transkrypcji się odbywały, ale dotyczyły różnych zagadnień. W leszczyńskiej hali Trapez trwają przygotowania do nowego sezonu rozgrywek koszykówki i futsalu. Obiekt zwiększył swoją pojemność. Liczba miejsc na trybunach wzrosła z 640 do 710. Dyrekcja hali szuka również rozwiązania problemu dużych okien, przez które do wnętrza wpada światło słoneczne. Kwestia ta była szczególnie uciążliwa podczas meczów koszykarek Tęczy Leszno, które w najbliższym sezonie zagrają w Zaborowie. Z kolei mecze ekstraklasy futsalu i pierwszej ligi koszykówki męskiej zaplanowano na późniejsze godziny, co zdaniem zarządców zmniejsza uciążliwość tego problemu. Rząd i prezydent powinni porozumieć się w kwestii szybkiego uchwalenia przepisów do chroniących pacjentów przed tak zwanymi szarlatanami. Dyskutowali o tym eksperci podczas warszawskiej konferencji Zero Tolerancji dla Dezinformacji w Medycynie. Obecnie przepisy kodeksu karnego czy cywilnego nie dają wystarczającej ochrony prawnej osobom, które ucierpiały w wyniku tak zwanych terapii pseudolekarskich. Natomiast problem dezinformacji narasta, mówi prezes Okręgowej Izby Lekarskiej we Warszawie Artur Drobniak.
13: Medyczna to coś, z czym chyba walczymy od wielu lat i niestety problem narasta. Dochodzi do coraz większej liczby przypadków zgonów, śmierci albo bardzo pokrzywdzonych ludzi przez tak zwanych szarlatanów czy ludzi uprawiających pseudoterapię. Były różne rozwiązania prawne, nad którymi pracowały poprzednie rządy, nad którymi szczególnie intensywnie pracował obecny rząd. Projekt ustawy Lex Szarlatan, której zresztą towarzyszyła bardzo duża dezinformacja medialna na temat tego, co w tych zapisach miałoby się znaleźć.
10: Prezydent skierował ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwaną ustawę Lex Szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie przedstawił własną inicjatywę, czyli projekt nowelizacji kodeksu karnego. Według niektórych przepisów prezydencki projekt nie dotyka sedna problemu, czyli dezinformacji medycznej w internecie.
14: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
8: Słońce dziś będzie rozpieszać nas swoimi promieniami, ogrzeje atmosferę do 24 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie późnym popołudniem, teraz 14 stopni Celsjusza. Na barometrze wysokie notowanie już w tej chwili 1022 hektopaskale. Ciśnienie pozostanie stabilne.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
2: Lubimy mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. A jednak nie zawsze o wszystkim jesteśmy w stanie pomyśleć. Czasem czegoś nam zabraknie. Może to być coś prozaicznego, jak ulubiona herbata, albo coś znacznie poważniejszego, jak cierpliwość wobec drugiego człowieka. Jezus interweniuje, gdy pojawia się brak i gdy zostaje on zauważany oraz wypowiedziany. Cud wydarza się tam, gdzie nie mamy kontroli nad sytuacją. Pomyśl: co czuję, gdy w życiu coś mnie zaskakuje i nie idzie według mojej myśli?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Dochodzi 17 po 8 w Radiu Emaus. O 8.30 naszym gościem będzie pani Małgorzata Spychała-Szuszyńska. Będzie opowiadać o pracy psów w Urzędzie Celno-Skarbowym, jako że dziś Międzynarodowy Dzień Psa. Będzie również w naszym studiu pies i jego opiekun. Początek tej rozmowy o 8.30. Zapraszam.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Jest 8:30.
1: Lato z Radiem Emaus. Poranny gość.
2: Środa, 26 sierpnia, 8:30 dokładnie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa i o psach porozmawiamy. W naszym studiu jest aż trójka gości. Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Młodszy aspirant Mariusz Głów, przewodnik psa służbowego, Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: I musicie nam państwo uwierzyć na słowo, że również jest z nami tutaj pies Argos, czworonożny funkcjonariusz służby celno-skarbowej rasy Labrador. Więc zacznijmy od początku może. Po co właściwie Krajowej Administracji Skarbowej są potrzebne psy i ilu takich czworonożnych funkcjonariuszy liczy obecnie służba celno-skarbowa?
3: Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o służbę celno-skarbową, czyli tą formację mundurową, która wchodzi w skład Krajowej Administracji Skarbowej, to jest około 150 psów. Większość oczywiście z nich pracuje na granicy wschodniej, czyli zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, ale również w takich województwach, które mają lotniska, można spotkać naszych czworonożnych funkcjonariuszy, ale to nie tylko. Dlaczego w naszej formacji są psy? No, myślę, że to jest prosta odpowiedź z uwagi na ich umiejętności, no i ten niesamowity węch. Jest on wykorzystywany do wykrywania różnych substancji zapachowych. Większość psów w Krajowej Administracji Skarbowej szkolona jest na wyroby akcyzowe, wyroby tytoniowe, ale nie tylko, to są również narkotyki, to jest farba drukarska, jeżeli chodzi o przemyt środków pieniężnych. To są również gatunki zagrożone i są również psy, które są szkolone na CITES-y. Mamy też psy dualne, które potrafią pracować na dwa różne zapachy, a wszystko po to, żeby dbać o bezpieczeństwo nas wszystkich.
2: Jeżeli chodzi o miejsce i specyfikę pracy, panie aspirancie, gdzie najczęściej obywatele mogą spotkać państwa patrole? Co tak naprawdę odróżnia pracę z psem w KAS od tego, jak robią to inne służby? To są lotniska, czy nie tylko lotniska?
4: W pierwszej kolejności można spotkać pracę z przewodników na lotniskach, ale również w wielu takich niespodziewanych akurat dla obywatela miejscach, na różnych przeszukaniach akurat to już jest bardzo takie specyficzne, różne te miejsca akurat są, czy garaże, czy pomieszczenia. W dużej też mierze spotkać można pieski na przesyłkach kurierskich, bo tam też w tej chwili jest akurat dużo zajęcia dla piesków.
2: Jeżeli chodzi o wybór i selekcję psów, o rekrutację, pewnie nie każdy pies nadaje się do takiej pracy. Jak wygląda ten wybór, jak wygląda ta selekcja, czego dokładnie szukacie w czworonogach?
4: Pieski no, na pewno muszą być aportujące akurat i to mamy tę swoją szkołę, Krajową Szkołę Skarbowości w Kamionie, tam gdzie pieski są szkolone i tam instruktorzy dobierają, ten piesek przechodzi specjalnie testy akurat w samej szkole, wyjeżdża akurat do miasta, patrzy się na zachowanie pieska, czy jest energiczny, czy ma jakieś skłonności akurat do węchowe i można go później dalej szkolić akurat. To.
3: Powiem tak, że jakby nie ma jakiejś jednej rasy, która jest jakby w takim centrum zainteresowania, jeżeli chodzi o predyspozycje. Myślę, że bardziej te indywidualne cechy psa są istotne i ta relacja ze swoim opiekunem. Stąd te psy, które pracują w Krajowej Administracji Skarbowej, które są naszymi czworonożnymi funkcjonariuszami, reprezentują bardzo różne rasy.
2: Jakie to są na przykład? Labradory? Tak?
3: Przez labradory, po takie bardzo oczywiste jak owczarek niemiecki, czy w ogóle ta grupa psów, ale też i terierki, także to nie jakby rasa decyduje o tym, że pies pracuje z nami bądź nie, ale jego cechy charakteru i ta współpraca ze swoim przewodnikiem, bo to oni potem będą stanowić ten duet, który będzie pracował, a właściwie w formie służby, tak? Mhm. Mówimy tutaj o funkcjonariuszach.
2: A co właśnie KAS odróżnia od innych służb w pracy z psem?
3: Myślę, że chyba to, co nas odróżnia, to to, że w przypadku służby celno-skarbowej pies zawsze jest ze swoim opiekunem, ze swoim przewodnikiem. Czyli tak jak zaczyna się ta relacja i ta przygoda od wyboru konkretnego psa szczeniaka, tak ten pies potem przechodzi cały etap szkoleniowy i pracuje, a po pracy wraca z naszym przewodnikiem do domu i staje się jego częścią takiego życia rodzinnego, bo staje się po prostu członkiem rodziny. Więc nasze psy nie są, tak jak czasami to się zdarza w przypadku innych formacji mundurowych, nie są po służbie, po pracy zamykane w kojcach specjalnych, tylko one po prostu wracają razem ze swoim opiekunem do domu.
2: Czyli bardzo dobrze się tak naprawdę z tym opiekunem
3: znają. Tak, a powiem, że po przejściu na emeryturę po prostu pozostają do końca, są razem.
2: Po drugiej stronie smyczy też zawsze jest człowiek. A jakie predyspozycje musi mieć funkcjonariusz, by takim, by zostać dobrym przewodnikiem psa służbowego?
4: Na pewno musi lubić zwierzęta, lubić pracować z nimi, lubić przebywać z nimi. No też akurat na pewno, znaczy musi mieć dużo predyspozycji, żeby uczestniczyć w szkoleniach, mieć wiedzę na temat piesków, jak pracują, nie tylko jak pracują, nawet jakie choroby różne mogą mieć, jak karmienie tych piesków, że to wszystko też jest, ja będąc na kursie podstawowym w Krajowej Szkole Skarbowości w Kamionie, tam jest nasz ośrodek, to instruktorzy, którzy w sumie od momentu, jak pieska dostaje się do... zabiera się pieska ze sobą już od hodowcy. Poszczególne etapy po prostu są wdrażane stopniowo i jest to szkolenie się odbywa.
2: Pan, panie aspirancie z Argosem, Labradorem, ile lat już jest?
4: 7 lat.
2: I czuje pan tą zmianę u siebie na przykład, jeżeli chodzi o pracę ze zwierzętami?
4: Nie, no na pewno, że tak, to jest inaczej jak ze zwierzętami, to znaczy, bo chodzi panu o porównanie tak praca z pieskami lub bez piesków.
2: Tak, dokładnie.
4: Tak, no zupełnie inaczej to wygląda, bo to już teraz tak jak z Argosem dojeżdżam do pracy na przykład, to sam dojazd akurat to już jest takie, że właściwie nie wyobrażam sobie, że mógłbym do pracy jechać bez niego, że jadąc autem zawsze jest ktoś z tyłu, do którego można się odezwać, a w pracy również akurat trzeba, no nie ma takiego momentu, bo pierwsze jakieś tam może takie przypadki były, że człowiek wychodził z pracy, bo coś gdzieś miał jechać i mógł zapomnieć o tym. Teraz nie ma czegoś takiego, już człowiek się związał, że właściwie cały czas czuje się, że jest z tym pieskiem, nie jest się samemu akurat.
2: A ile trwa takie szkolenie takiego psa, takiego czworonoga?
3: Znaczy to ja jeszcze uzupełnię kwestię tych predyspozycji, bo znaczy oczywiście bezwzględnie trzeba kochać czworonożne psiaki nasze, ale też mieć te predyspozycje, dużo cierpliwości. Samo bycie opiekunem, przewodnikiem psa wiąże też się z różnymi egzaminami, które najpierw trzeba zdać i w taki sposób bardzo konkretny, zweryfikować te swoje umiejętności pracy tak ze zwierzęciem. Mhm. Natomiast szkolenie, no musimy też pamiętać, że nawet po tym szkoleniu podstawowym i uzyskaniu jakby tej certyfikacji i możliwości pracy, to nie jest tak, że ten pies już do końca jakby nie musi niczego uczyć się i nie pracować nad swoimi umiejętnościami. Nasze psy co roku muszą przychodzić ponownie atestacje, podczas której właśnie sprawdza się i weryfikuje, czy ten pies nadal może bezpiecznie pracować. Więc praktycznie to jest taka ciągła praca z psem.
2: Rozumiem. Jeżeli chodzi o mity, one się pojawiają pewnie taki, że psy szukające narkotyków są od nich uzależniane, żeby nie chciały pracować. Jak to wygląda

0: palić papierosy, bo on jest wyszkolony na tytoń. Absolutnie nie. Te psy zupełnie w inny sposób są uczone znaczenia, tak, czy znakowania tego miejsca, gdzie ten zapach znajduje się. Ale myślę, że tutaj kolega może z własnej perspektywy powiedzieć, jak wygląda taka nauka behawioralna psa i uczenie go, że ten konkretny zapach to jest ten, z którym on będzie pracował.
1: Tak, pieski są uczone w zależności od tego, czy ma być na tytoń akurat, czy narkotyki, czy walutę. On jest, powiedzmy do tego, tak jak Argos jest na tytoń szkolony, to jeżeli zaznaczał ten zapach, znalazł, bo piesek ma w naturze żywącha, zostawał nagrodzony akurat w jakiś sposób, czy to głośnym tam akurat potwierdzeniem tego, że znalazł to, że tego i tak stopniowo, czy nagrodą akurat smaczkiem jakimś i później w dalszym etapie szkolenia, to co już na początku mówiliśmy, że jest pieskiem aportującym, dostawał piłkę za ten. I to tak stopniowo. Zaczynało się, że tylko były dwa miejsca. W jednym był zapach tytoniu, w drugim nie. Jeżeli doszedł nosem, czyli wyczuł zapach tytoniu, został nagrodzony. I to tak stopniowo jest rozszerzane, powiedzmy, że zaczynał już szukać tego, bo wie, że to jest fajne coś dla niego, że kończy się to zabawą, nagrodą i tak to został przyzwyczajony, bo to nie jest dla niego jakoś taki obowiązek czy praca, on tego tak nie odbiera, tylko to jest to, że jeżeli znajduje ten zapach, wskazuje, to później jest nagradzany, jest zabawa i to tak stopniowo wchodziło akurat tutaj w pracę Argosa.
2: A jeżeli chodzi o, bo dzisiaj wiadomo, mamy Międzynarodowy Dzień Psa, czy pies pracujący w służbie celno-skarbowej jeździ również na wakacje na przykład, odpoczywa?
1: Tak, zabieramy go, ale to prywatnie, to co tutaj koleżanka mówiła akurat, że pieski są z nami poza służbą też i zawsze on wyjeżdża tam, gdzie może i w tym okresie, w którym może, bo ciężko byłoby właściwie wziąć pieska w okresie letnim gdzieś jakieś miejsce, że on z nami wyjeżdża zawsze październik, listopad, wyjeżdżamy z pieskiem nad morze i tam są wtedy już warunki lepsze, że można spokojnie z nim spacerować i wykorzystywać.
2: Dzisiaj normalny dzień pracy.
1: Dzisiaj normalny dzień pracy, chociaż ten normalny jest troszeczkę inny, no bo to, że jesteśmy gośćmi waszego radia, to również jest troszeczkę inny dzień.
2: Młodszy aspirant Mariusz Głów, przewodnik psa służbowego Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Małgorzata Spała-Słyszyńska, rzecznik prasowej Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To była rozmowa poranna.
3: Poranny gość.
4: Rozmawiał Mateusz Markiewicz.

0: Ладно, берем за что.
1: Реклама. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 4%.

0: Oskal Pad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest środa, 26 sierpnia, minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Już niedługo zostanie wybrany poznański taksówkarz roku. Park Cytadela wraca do życia po Bittersweet Festival. Powiat leszczyński wnioskuje o dofinansowanie dróg w regionie. Zbliżają się obchody Dnia Taksówkarza. W najbliższą niedzielę 30 sierpnia na Placu Kolegiackim będzie można zobaczyć między innymi samochód z numerem 1313, znany z serialu Zmiennicy, a także spotkać Mieczysława Hryniewicza, który w produkcji wcielił się w kierowcę pojazdu. Najważniejszym punktem programu będzie ogłoszenie wyników konkursu o tytuł Poznańskiego Taksówkarza Roku 2026, mówi dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania Joanna Jajus.
3: Wszystkie osoby, które zgłosiły udział w konkursie, zostały zakwalifikowane i spotykają się na teście teoretycznym. W trakcie tego testu sprawdza wiedzę z przepisów tych naszych lokalnych dotyczących przejazdu taksówką, przepisów drogowych. Również sprawdzamy wiedzę na temat Poznania. Natomiast najlepsze osoby przechodzą do testu teoretycznego, który już jest przeprowadzany na profesjonalnym torze i tutaj trzeba się pochwalić swoimi umiejętnościami bezpiecznego i sprawnego kierowania pojazdem.
2: Do jutra można jeszcze zgłaszać kierowców w konkursie. Dzień taksówkarza rozpocznie się o godzinie 16. Trwają prace porządkowe na Cytadeli po drugiej edycji Bittersweet. Festiwal spotkał się z krytyką części mieszkańców ze względu na hałas i lokalizację. Park jest objęty ochroną w ramach programu Natura 2000. Wciąż jednak widać na nim zniszczenia, mówiła w porannej rozmowie Rady Emaus radna miasta Poznania Halina Owsianna.
4: Akurat tam z takiego założenia kwietnego przy placu zabaw został zniszczony dosłownie na jakieś 3-4 metry. Do odtworzenia tam jest pas nasadzeń. Tam jeżówki i trawy były ładnie komponowane w taki okrąg i pewna część tego okręgu z racji tego, że leżały tam takie maty, po którym przejeżdżał transport, no została zniszczona. To musi pewno zostać naprawione, bo widać, że jest przygotowany pod nasadzenia taki łuk.
2: Organizatorzy imprezy zobligowali się do pełnej rekultywacji terenu na własny koszt zgodnie z zaleceniami Zarządu Zieleni Miejskiej. W wydarzeniu muzycznym wzięło udział 96 tysięcy osób. Powiat leszczyński złożył dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na prawie 12 milionów złotych. Pierwszy wniosek dotyczy remontu drogi powiatowej na odcinku Święciechowa-Gołanice. Odcinek ten należy do najbardziej obciążonym ruchem dróg w powiecie leszczyńskim. Drugi wniosek obejmuje pierwszy etap rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej na odcinku Krzyżowiec z Zbarzewo, a projekt obejmuje także budowę nowej drogi dla rowerów, przebudowę infrastruktury w Zbarzewie oraz wykonanie bezpiecznych przejść i przejazdów pieszo-rowerowych. Rozwój Plus nie poprze rządowej propozycji zmian w podatkach, zapowiedział członek ugrupowania Krzysztof Lipiec. W ubiegłym tygodniu premier wraz z ministrem finansów przedstawili propozycje zmian, które zakładają m.in. podwyższenie obecnego progu ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24% stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy. Krzysztof Lipiec mówił w Polskim Radiu 24, że jego zdaniem zmiany powinny dotknąć największych przedsiębiorców.
5: Jak zburzenie w miarę jeszcze przejrzystego systemu podatkowego, który w Polsce funkcjonuje, wprowadzenie kolejnego trzeciego progu podatkowego już poprzez ten sam fakt następuje, że tak powiem, destabilizacja w całym procesie podatkowym. My złożyliśmy konkretne propozycje, które nie uderzają przede wszystkim w polskich przedsiębiorców, bo to oni, szczególnie ci, którzy funkcjonują w sferze małych, średnich przedsiębiorstw, generują największe dochody.
2: Reforma zakłada również podwyższenie stawki daniny solidarnościowej o 1 punkt procentowy do 5%, przywrócenie poprzedniego limitu 250 tysięcy euro warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz modyfikację preferencji IP Box.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Lato jest już powoli w odwrocie. Dziś mamy jeden z ostatnich słonecznych dni. Temperatura maksymalna to 24 stopnie Celsjusza. Ciśnienie jest i będzie wysokie na poziomie 1022 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Pięknie płyniesz, Dawid Podsiadło, albo David Podsiadło, jak mawiają o nim anglosasi. Jest środa, 26 sierpnia, mamy dziś imieninowe pozdrowienia. Tak, mamy oczywiście imieninowe pozdrowienia. Mamy dzisiaj dla Bogumiły, Sandry, Aleksandra, Marii, Natalii, Joanny, Teresy i Adrianny. Przy mikrofonie Radia Maus Tomek Wandel, teraz grupa Coldplay, potem jeszcze jedna piosenka, którą akurat zaśpiewa Sabrina Carpenter i potem już zaproszę do wzięcia udziału w konkursie filmowym. Dziś jedno bardzo proste pytanie do zdobycia, zaproszenie do kina. Zapraszam o 9:15.

0: poranny konkurs.
1: W porannym konkursie dzisiaj tematyka filmowa. Rzecz będzie dotyczyć Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, którego piąta edycja odbędzie się w drugiej połowie września, od 21 do 26 września. Pytanie brzmi, jak nazywa się nagroda przyznawana co roku na tymże festiwalu już od ponad 50 lat, bo w tym roku, tak jak mówiłem, będzie 51 edycja tej imprezy. Jak nazywa się nagroda, którą co roku się przyznaje? Numer naszej SMS-owej linii konkursowej się oczywiście nie zmienił. 71-48. Koszt wysłania wiadomości złoty 23, a w treści wiadomości proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem wasze imię i nazwisko i na końcu proszę odpowiedzieć na pytanie. Jak nazywa się nagroda przyznawana co roku na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni? Czas start.

0: Lordzie? Witamy na salonach.
1: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
0: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem? Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
2: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie!

0: 20% taniej.
1: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
5: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
6: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
7: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
6: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
4: Tej jesieni przyłącz się do nas.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus. Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
3: Autopromocja. Radio Emaus.
8: No muszę stwierdzić, że ta zapowiedź nowej ramówki brzmi bardzo intrygująco, prawda, Mateusz?
9: Tak, prawda.
8: Tak, Mateusz się ze mną zgadza. Nawet słyszałem tam twój głos w tej zapowiedzi. Czy ty wiesz,
9: tak wyszło, jestem tam.
8: Czy ty wiesz może coś więcej niż ja? Bo jak na razie nasz redaktor naczelny Maciej Gładysz nie za wiele
9: ale
8: nam
9: nie
8: zdradza.
9: Nie mogę zdradzać, bo to dopiero, dopiero w poniedziałek wszystko.
8: Ale nawet mi nie możesz powiedzieć. Tak
9: nawet
8: nie.
9: Tobie.
8: Och. No to mnie
9: musisz wytrzymać.
8: To mnie zaskoczyłeś. Jest środa, a środa to taka mała sobota. Czy ty już myślisz o weekendzie?
9: Ja już myślę, tak, o weekendzie myślę, ale nie powiedziałbym, że środa to mała sobota. Bardziej to czwartek, myślę, że
8: tak. Znaczy, tak niektórzy mówią akurat i zacytowałem to, co niektórzy mówią, ale faktycznie ja tak,
9: to ty tak
8: bardziej
9: mówisz.
8: Intensywnie o weekendzie zaczynam
9: ja
8: myśleć również.
9: Ja odwrócę pytanie, czy ty myślisz o weekendzie?
8: Tak, tak, oczywiście.
9: To szybko już myślisz, a dopiero połowa tygodnia.
8: Ja myślę o chęci już w poniedziałek, słuchaj.
9: Rozumiem.
8: Jak tam dzisiaj praca naszych reporterów? Czy będą mieli co robić?
9: Będą mieli co robić. Nie tylko będzie o Poznaniu, będzie również o regionie. No bo w Lesznie na przykład podwyżka podatku o charakterze, mowa tutaj o podatku od nieruchomości na 2027 rok. O ile podwyżka? No to dowiecie się w naszych informacjach. Oprócz tego będzie również o tym, że no to dla ciebie będzie smutna informacja, między innymi, no bo Poznań według rankingu Oponeo jest na ostatnim miejscu w rankingu miast przyjaznych kierowcom. Czy ty byś się zgodził z tym stwierdzeniem, że Poznań nie jest przyjazny kierowcom? Jako kierowca.
8: Poznań na pewno
9: bo
8: nie
9: wiem,
8: jest...
9: że dojeżdżasz tak, samochodem.
8: Poznań na pewno nie jest tak przyjazny rowerzystom, jakbym chciał.
9: Nie jest?
8: Nie, jest, są ścieżki rowerowe, ale cały czas uważam, że jest ich zbyt mało. I ale... przede wszystkim zbyt mało kultury, jeśli chodzi o spotkania kierowców samochodów z rowerzystami. To nie
9: A
8: mówię
9: to
8: tak, że...
9: tak zawsze było, mam wrażenie.
8: Tak, ale to działa w dwie strony. Nie zawsze kierowca jest życzliwy dla rowerzysty i nie zawsze rowerzysta dla kierowcy, niestety.
9: Niestety, mamy nadzieję, że chociaż... poprawi się to trochę. O spotkaniach maryjnych u franciszkanów również będzie w naszych informacjach. Oprócz tego będzie dużo o profilaktyce, no bo ruszają bezpłatne zajęcia z pierwszej pomocy Ruszamy Serca. Będzie również o 800+ dla dzieci z Ukrainy, o składaniu wniosków. Ważny termin upływa 31 sierpnia. Wielkopolski NFZ i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu łączą siły na rzecz profilaktyki. O tym również, no i o tramwajach, bo tutaj chyba na pewno miłośnicy komunikacji, może nie miłośnicy, a ci, którzy podróżują tramwajami się ucieszą, no bo tramwaje wracają na ulicę Królowej Jadwigi.
8: Tak, to już o tym słyszałem.
9: No nie tylko w sumie na Królowej Jadwigi, bo mówiliśmy cię w informacjach, że wracają między innymi na Franowo i na Jeżyce. Więc dobry weekend się zapowiada, jeżeli chodzi o podróżujących komunikacją.
8: Ale tak jak sam powiedziałeś, na myślenie o weekendzie jeszcze za wcześnie.
9: Za wcześnie.
8: Jeszcze ja czwartek, tak piątek. Dziękuję ci bardzo, Mateuszu.
9: Dziękuję również.
8: To był Mateusz Markiewicz, nasz poranny wydawca. Ja jeszcze szybciutko tylko przypomnę pytanie konkursowe. Dziś konkursowo-filmowe. Jak nazywa się nagroda przyznawana co roku na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni? 51. edycja tegoż właśnie festiwalu rozpoczyna się już niebawem, 21 września. 71-48. W treści wiadomości proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko. No i na końcu proszę podać nazwę tej nagrody. Wystarczy jej jedną odmianę, bo jest złoty, srebrny i szafirowy. No ale nie mogę powiedzieć co, bo to jest już wasze zadanie. Zapraszam serdecznie. Kosz wysłania wiadomości tylko złoty 23.

0: 51. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni rozpoczyna się 21 września, potrwa do 26, a nagrody tam przyznawane to lwy. Złote, srebrne, platynowe i szafirowe. Takie odpowiedzi udzielił m.in. pan Grzegorz, który dziś otrzymuje zaproszenie do kina. Serdeczne gratulacje. Kolejny konkurs filmowy jutro o 9.15, na który oczywiście serdecznie zapraszam. Już teraz mogę powiedzieć, że będzie to konkurs dźwiękowy i bardzo prosty. Zapraszam.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na święto plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba, 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie Radio Emaus. Na dobry dzień.
6: Jest to środa, 26 sierpnia, minęła 10.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
7: Przyszła hala lekkoatletyczna na poznańskim Golęcinie wzbudza kontrowersje, tak samo jak nowa restauracja na poznańskim Starym Rynku. Kolejosz wybiera się w delegację do Szwajcarii. Budowa hali na poznańskim Golęcinie wciąż dzieli mieszkańców i magistrat. Wczoraj środowisko sportowe zorganizowało konferencję, podczas której przypomniało, że budowa takiego obiektu jest niezbędna, by młodzi lekkoatleci mieli gdzie trenować przez cały rok. Krzysztof Piechocki z Rady Osiedla Sołacz domaga się przeniesienia inwestycji. Powodem są między innymi utrudniony dojazd na Golęcin oraz obawy o zniszczenie kolejnych terenów zieleni.
8: Te potrzeby. Rozumiemy też taką chęć, żeby ta hala była wybudowana na Golęcinie, dlatego że jest tam już kompleks boiska lekkoatletycznego, boiska, które miało być boiskiem treningowym dla lekkoatletów, właściwie stało się boiskiem piłkarskim. Natomiast są inne względy, które mówią o tym, że lepsze byłoby miejsce inne w Poznaniu, czy to Energetyk, czy teren AZS-u Przepołaskiego.
7: Dodatkowo społecznicy od lat starają się o odkrycie zakopanej w tym miejscu rzeki Bogdanki. Obawiają się, że rozpoczęcie inwestycji może uniemożliwić realizację tych planów. Na razie poznańskie inwestycje miejskie opracowują dokumentację projektową hali. Na zabytkowym budynku na poznańskim Starym Rynku pojawił się już napis McDonald's. To oznacza, że do otwarcia restauracji popularnej sieci w samym centrum miasta jest coraz bliżej. Sceptycznie do tego pomysłu podchodzi społecznik i przewodniczący Komitetu Rewitalizacji Tomasz Dworek.
9: Myślę, że turyści także woleliby iść na nasze poznańskie specjalności, na pyry z gzikiem, tak, na nasze głowy, szare kluchy, czy na rogala marcińskiego. Natomiast rzeczywistość, tak, Poznań to firma, czy Poznań to nie firma. Dzisiaj mamy biznes sieciowy przede wszystkim, tak, powinniśmy stawiać na lokalność, na rzemiosło, na to, co jest wyjątkowe.

0: chociażby tradycyjny jarmark świętojański. Społecznik zachęca zatem do zastanowienia się, czy mamy wystarczająco dużo powodów, żeby przyjeżdżać na stary rynek.
1: Co jest wyjątkowego, unikatowego w tym wszystkim? Czy jako Poznaniak z Jeżyc, z Łazarza, z Wildy czy z Piątkowa ma powód, żeby przyjechać na stary rynek? Po co?
0: McDonald's ma już swoje restauracje na historycznych starówkach w innych dużych miastach, między innymi we Wrocławiu i Krakowie. W Poznaniu najbliższa restauracja tej sieci znajduje się przy ulicy Półwiejskiej. Dopełnić formalności, taki jest cel piłkarza Lecha Poznań przed jutrzejszym rewanżem ze szwajcarskim Thun. Stawką jest awans do fazy ligowej Ligi Europy. Kolejarz w pierwszym meczu wygrał 7-0. Z powodów kontuzji zabraknie Michaela Isaka, Leo Bengtsona oraz Filipa Jagiełło. Mecz w Szwajcarii zostanie rozegrany na sztucznej trawie. W przeszłości podopieczni Nielsa Frederiksena grali na takiej między innymi w Islandii i Gibraltarze oraz niespełna 2 tygodnie temu na Wyspach Owczych. Początek spotkania o godzinie 20. Śledczy powinni zbadać tę sprawę. Tak rzecznik rządu komentuje w TVP Info doniesienia o spotkaniu posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24 ustalili, że doszło do niego w sierpniu 2025 roku na Ibizie. Po tej wizycie członek Sejmowej Komisji Cyfryzacji z Januszem Kowalskim złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptowalutach. Zdaniem Adama Szłapki służby powinny przeanalizować powiązanie polityków opozycji z giełdą.
2: Wątek, który pewnie będzie badany, co komu było potrzebne. Czy politycy PiS, lobbystą jakiejś konkretnej firmie o niejasnych powiązaniach po to, żeby tak przygotowywać regulacje, żeby im się łatwo pracowało. Widzieliśmy to zaangażowanie posłów PiSu w Eta Nawrockiego. Czy jakiś taki mechanizm finansowy był potrzebny politykom, żeby tworzyć operacje finansowe?
0: Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał dziennikarzom, że Michał Moskal nie informował partii o swoim wyjeździe na Ibizę i nie reprezentował tam PiS. Nasza formacja nigdy nie prowadziła interesów z Przemysławem Kralem, podkreślił rzecznik PiS.
3: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
4: W Poznaniu nadal słoneczna, piękna pogoda, wieje wiatr wschodni z prędkością 13 km na godzinę, na barometrze 1022 hektopaskale. Ciśnienie dzisiaj pozostanie stabilne, temperatura jeszcze rośnie, w tej chwili 18 stopni Celsjusza.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Tego dnia w naszym programie czeka nas wyprawa w przeszłość, muzyczna podróż w czasie, na którą zapraszam o 10:45. Dziś będzie ozdobiona piosenkami niejakiego Donovana. To będzie piosenka stara jak świat, jeszcze z lat 60. Wystąpi też Tadeusz Nalepa, a całą tę podróż zaczniemy o 10:45.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Grupa T Love wzięła nas na krótką, 4-minutową niespełna wycieczkę do Warszawy. Ja wam proponuję w najbliższą niedzielę wybrać się do podpoznańskich Komornik. Tam odbędzie się impreza dla miłośników motoryzacji Old Timer and Young Timer Fest 2026. To już czwarta edycja tego wydarzenia. Miejsce i czas akcji to Komornik, ulica Żabikowska 7/9. Czas akcji godzina 13. Jeżeli macie unikatowe auto, którym chcecie się pochwalić, przyjedźcie jako uczestnicy. Tak zachęcają organizatorzy Old Timer and Young Timer Fest 2026. Komorniki godzina 13, a ja jeszcze przypomnę, że we wrześniu, tym razem już w Poznaniu, odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Retro Motor Show od 18 do 20 września, oczywiście na terenie MTP. Będę wam jeszcze o tych datach przypominał. Tymczasem ja wam teraz proponuję jeszcze jedną wyprawę, tym razem w muzyczną przeszłość. Zapraszam na kalendarium muzyczne Radia Emaus.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: Dziś zaczynamy od Tadeusza Nalepy.

0: Tadeusz Nalepa urodził się w roku 1943. Myślę, że tego artysty nikomu przedstawiać specjalnie nie trzeba. Niestety nie ma go już z nami. Zawsze możemy cieszyć się odsłuchem jego płyt, które nagrał solowo z grupą Breakout czy Blackout. To była jedna z jego piosenek zatytułowana Pozwól mi być z tobą tu.
1: Muzyczna podróż w czasie.
0: No to my jedziemy dalej. 88 lat temu urodził się Jet Black, który był współzałożycielem i perkusistą grupy The Stranglers. 72. urodziny świętuje Michael Chetwood, klawiszowiec grupy T-Pau. 69 lat temu urodził się Alban Uzona Mwapa, występujący pod pseudonimem Dr. Alban, czyli jak to mawiał mój kolega Krzysztof Frąckowiak, najlepszy artysta, najlepszy raper wśród dentystów i najlepszy dentysta wśród raperów, no bo taki był. 69. urodziny świętuje dr Alban. 67 lat temu urodził się Danny White, założyciel grupy Matt Bianco, a 21 lat temu w Gdańsku odbył się koncert Jeana Michela Jarre'a, który upamiętniał wtedy 25. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Jeszcze jeden fakt z lat 60. W roku 1966, tak więc równo 60 lat temu, ukazał się trzeci studyjny album Donovana zatytułowany Sunshine Superman. Donovan, czyli Philip Leitch, to artysta prosto ze Szkocji i teraz u nas wystąpi w tytułowej piosence właśnie z płyty Sunshine Superman. Donovan.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Jest środa, 26 sierpnia, minęła 11.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Poznań już po raz czwarty gości najlepszych kajakarzy na świecie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o wnioskach na 800+. Wciąż trwają rozmowy w sprawie stałej bazy wojskowej w Wielkopolsce. Dzisiaj na torze regatowym Malta rozpoczną się Mistrzostwa Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Do walki o medale przystąpi ponad 850 zawodników reprezentujących 79 krajów. Dyrektor Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Ireneusz Pracharczyk spodziewa się, że sporo osób przyjdzie oglądać ich zmagania.
3: Że nie pobijemy tej frekwencji z 90 roku, że 20 tysięcy ludzi było na otwarciu, ale myślę, że się zbliżymy. Będzie po otwarciu koncert na finały. Myślę, że trybuny jedna i druga zielona będą pełne.
2: O złoty medal będzie walczyć także reprezentacja Polski, a w jej składzie poznanianka Martyna Klat.
4: Oczywiście trzymamy kciuki, będziemy się cieszyć, natomiast ja bym nie chciał takiej presji na zawodników w tej chwili kierować, bo oni na pewno dadzą z siebie wszystko.
2: Przekonywał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Mistrzostwa potrwają do niedzieli, bilety wciąż są w sprzedaży. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o obowiązku potwierdzenia tożsamości przez osoby, którym nadano numer PESEL ze statusem UKR, bez ukazania ważnego dokumentu podróży. Status ten został nadany obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Brak potwierdzenia tożsamości może oznaczać utratę statusu, a w konsekwencji także prawa do świadczenia wychowawczego 800+. Mówi o tym rzecznik prasowa ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka.
5: Wychowawczego 800+ dla dzieci z Ukrainy zależy między innymi od posiadania odpowiedniego statusu pobytowego. Dlatego potwierdzenie tożsamości ma bezpośredni wpływ na możliwość dalszego korzystania ze wsparcia wypłacanego przez ZUS.
2: Osoby, które są objęte tym obowiązkiem, powinny najpóźniej do 31 sierpnia zgłosić się do Urzędu Gminy i potwierdzić swoją tożsamość. Po tym terminie status UKR zostanie zmieniony, ochrona czasowa wygaśnie, a dalszy legalny pobyt w Polsce będzie wymagał uzyskania nowej podstawy do pobytu. Stała baza wojskowa Stanów Zjednoczonych w Wielkopolsce to był jeden z tematów rozmów wicemarszałka województwa z sekretarzem do spraw politycznych amerykańskiej ambasady Brettem Harstem. Informuje o tym Radio Poznań. Jeżeli w naszym kraju powstałoby tego typu miejsce, trafiłoby tam 5000 wojskowych. Przyjechaliby oni razem z rodzinami. Oznacza to, że konieczne byłoby miejsce nawet dla 25 tysięcy osób. Wojciech Jankowiak poinformował w Radiu Poznań, że brane są pod uwagę dwie lokalizacje. Mowa o Wrocławiu i Obornikach Wielkopolskich. Obecny rząd zawiódł nadzieję młodych Polaków, dlatego kampus Polska Przyszłości w obecnej formie nie budzi emocji, uważa politolog Kamil Smogorzewski z Res Futura. Wydarzenie organizowane przez Rafała Trzaskowskiego po roku przerwy wraca do Olsztyna. Gośćmi rozpoczynającego się dziś kampusu Polska Przyszłości będą między innymi premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Kamil Smogorzewski mówił w Polskim Radiu 24, że kampus miał większe znaczenie za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.
6: Emocje, które łączyły tych ludzi wcześniej, tam będzie dużo ludzi i będą ważne tematy poruszane. Natomiast czy to będzie miało realne przełożenie na notowania koalicji, na notowania nawet samego Rafała Trzaskowskiego? No bo Rafał Trzaskowski jest młodym politykiem w zasadzie. Jak na polskie warunki, a w ogóle nawet nie polskie, no to jest jednak młody polityk. Może nie starzem, ale tak jeszcze drugie tyle pewnie po kariery przed nim.
2: Kampus Polska Przyszłości to miejsce spotkań z politykami, naukowcami oraz działaczami społecznymi. Weźmie w nim udział ponad 1000 uczestników. Kampus potrwa do 30 sierpnia.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
1: Piękna słoneczna pogoda będzie nam towarzyszyć dzisiaj do momentu zachodu słońca, czyli do 19.53. 21 stopni na termometrze, w tej chwili temperatura oczywiście jeszcze rośnie i 1022 hektopaskale na barometrze. Ciśnienie jest i pozostanie stabilne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel. Jeszcze godzinę będę z wami i za chwilę do mnie dołączy profesor Jerzy Bralczyk. Już teraz w jego imieniu zapraszam na felieton językowy Słowo o Słowie. A teraz George Michael.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Marcelli, myślę, że jest prawnikiem, bo formułuje bardzo w taki charakterystyczny sposób pytanie. Zaczyna, zwracam się do pana z takim oto zapytaniem, a kończy, proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Dlatego też czuję zwiększoną odpowiedzialność, kiedy odpowiadam na takie właśnie pytanie czy na taki list. A jeszcze dwie rzeczy dodam tylko. Ma wątpliwości pan Marcelli, czy mówić, czy otrzymał ktoś tę, czy tą wiadomość. Rozwiewam te wątpliwości. Nadal tę jest o wiele elegantszą formą. I jeszcze jeden drobiazg, zanim przejdę do meritum. Mianowicie używa pan Marcelli określenia, czy jest to aż tak ujmujące w trochę innym sensie. Ujmujące dla pana Marcelego to jest przynoszące ujmę. Otóż ujmujący najczęściej jednak oznacza coś wręcz przeciwnie, miłego. Mówimy o ujmującym uśmiechu, którym ktoś nas ujmuje i dlatego raczej nie używajmy tego w tym zastosowaniu przynoszący ujmę. A teraz już do istoty sprawy. Ma pan kolegę, czy właściwie przełożonego, który otrzymując wiadomość zakończoną zwrotem pozdrawiam, uważa, że jest to forma obraźliwa i tego sobie nie życzy. Istotnie, jeśli chodzi o komunikację internetową, to mamy czasem wątpliwości, czy na początku napisać dzień dobry, czy może witam, tak zwracamy się do ludzi, kiedy rozmawiamy, czy może jednak na przykład szanowny panie, albo drogi Józefie, kiedy używamy formy analogicznej do formy listownej. I myślę, że ciągle jeszcze mail jest bliższy listowi niż rozmowie i dlatego ja na przykład piszę szanowny panie, albo droga Kasiu, albo coś tam jeszcze innego takiego, co piszę na początku listu. Kończę, często pozdrawiam. Nie widzę w tym absolutnie nic niestosownego. Może przełożonemu pana Marcelego brakuje tam serdecznie pozdrawiam, może wolałby z szacunkiem, ale nie sądzę, żeby pozdrowienie było obraźliwe, czy żeby przynosiło ujmę komukolwiek. Sam zresztą często pozdrawiam na końcu listu elektronicznego i nie myślę przestać tego robić, nawet jeśli by komuś się to nie podobało.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Lato z Radiem Emaus.

Something happened on my way to heaven to Phil Collins. Grał i śpiewał. Za chwilę grupa Lady Panga. O 11.30 będę miał dla was kulturalne propozycje na dziś i na nadchodzące dni. Słuchajcie uważnie. Teraz grupa Lady Panga.

0: Radio Emaus. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: Zapraszam serdecznie. Najpierw parę ogłoszeń.

0: dotyczących wydarzeń, które będą miały miejsce w niedalekiej przyszłości. 5 września na zamkowym dziedzińcu wystąpi Legionerka. Ponoć biletów już nie ma, ale zawsze jest ewentualność taka, że ktoś zrezygnuje i ten bilet się znajdzie w kasie. Proszę po prostu być z Centrum Kultury Zamek w tak zwanym kontakcie. Także 5 września, także w zamku, nowa wystawa Świat jak zielnik, czyli natura w sztuce od XVII do XXI wieku. Tę wystawę będzie można w Centrum Kultury Zamek oglądać do grudnia aż. 20 września Wodecki Welcome To to koncert poświęcony twórczości Zbigniewa Wodeckiego, który odbędzie się w Teatrze Wielkim. Wystąpi grupa Polyphonics z Towarzyszeniem Pawła Głowińskiego. Na ten koncert będziemy mieli dla Was zaproszenia. Słuchajcie uważnie. Jeszcze dziś o godzinie 17 w Centrum Szyfrów Enigma kolejne spotkanie z cyklu Lato ze szpiegami. Dziś wykład pod tytułem Zasada ograniczonego zaufania. O 17 w Fyrtlu Głównym na Głównej 42 pracownia rękodzieła, dziś mydełka będzie można zrobić. To może być interesujące całkiem. Na godzinę 21 zaprasza scenę Quadro na Starym Rynku. Tam postawiona jest na lato specjalna estrada w centrum. Dziś spektakl Immunokracja. I jeszcze Kino Bułgarska 19, o czym wie Mariel o 13.30, o 15.00 Kicia Kocia na pikniku, o 15.10 Księga Pustyni, o 16.00 Odzyskany, 16.40 to film Vivaldi i ja, 17.30 Zawieście Czerwone Latarnie, 18.30 Zaproszenie, 19.40 O czym sobie nie mówimy i o 20.30 Moi Wrogowie.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Dziewczyny lubią brąz, Ryszard Rynkowski. Dziewczyny lubią brąz, czyli rzecz o opalaniu. No u nas to słońce troszkę już nie dopisuje, tak jak dopisywało w poprzednich tygodniach. Jeśli chcecie się opalić, no to zapraszam chociażby na Półwysep Apeniński. W Rzymie zauważyłem, że ochłodzenie jest dzisiaj, bo maksymalna temperatura rzymska to dzisiaj tylko 32 stopnie. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Życzę Wam miłego popołudnia. Za chwilę Arek Szymański, a ja zapraszam już niebawem na nasze kolejne spotkanie. Do usłyszenia.

Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.

0: marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: To już 3 minuty po godzinie 12.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa. W Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej trwa wyjątkowy odpust. Jakie będą skutki spotkania Michała Moskala z Przemysławem Kralem, ocenia specjalista od wizerunku politycznego. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa. Czworonożni przyjaciele są nie tylko naszymi domowymi kompanami, ale także wykonują bardzo poważną pracę. Pomagają m.in. funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej. Ich tajną bronią jest oczywiście niezawodny węch, mówi rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
4: Wykorzystywany do wykrywania różnych substancji zapachowych. Większość psów w Krajowej Administracji Skarbowej szkolona jest na wyroby akcyzowe, wyroby tytoniowe, ale nie tylko, to są również narkotyki, to jest farba drukarska, jeżeli chodzi o przemyt.
3: Funkcjonariuszy z psami najczęściej spotkamy na lotniskach oraz w halach, w których sortowane są paczki. W szeregach Krajowej Administracji Skarbowej w całej Polsce służy około 150 psów.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
3: W Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej koło Leszna trwa odpust, który w tym roku jest wyjątkowo uroczysty, ze względu na szczególną okazję, mówi ksiądz Przemysław Wilk, kustosz sanktuarium.
5: W tym roku przeżywamy 60. rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia, która jest z nami od 1410 roku. Główne uroczystości będą miały miejsce w piątek 28 sierpnia. Dokładnie przypada 60. rocznica koronacji. Wtedy przyjadą też zaproszeni księża, którzy 60 lat temu byli diakonami, także będą odprawiać mszę świętą. Ten dzień jest też przeznaczony dla dzieci, więc po sumie o godzinie 11 będzie jeszcze festyn dla dzieci, wiele atrakcji.
3: Odpust potrwa do poniedziałku 31 sierpnia. Tego dnia podczas dwóch mszy świętych o godzinie 8:10 parafianie będą się modlić za zmarłych.
1: Informacje z Poznania.
3: 29 sierpnia tramwaje linii numer 2, 8 i 18 znów pojadą ulicą Dąbrowskiego, a linie numer 1, 16 i 18 przez tunel na Franowie. Z uwagi na powrót tramwajów na ulicę Dąbrowskiego autobusy linii numer 156 i 186 będą dojeżdżać do ogrodów, a powrót kursowania na trasę do Franowa umożliwi likwidację zastępczej linii autobusowej za tramwaj T1. Wrócą też linie tramwajowe numer 19 i 97. Tego dnia rozpocznie się jednak kolejny remont, tym razem na ulicy Roosevelta, między lądem Caponiera a mostem teatralnym, co wpłynie na zmianę przebiegu tras tramwajowych linii numer 3, 10, 11 i 15.
1: Informacje z kraju.
3: O tym, jak spotkanie Michała Moskala z Przemysławem Kralem zostanie odebrane przez opinię publiczną, zdecyduje narracja posła PiS, ocenia ekspert od wizerunku politycznego Sebastian Drobczyński. Według nowych ustaleń TVN24 i Wirtualnej Polski, to po tym spotkaniu Michał Moskal wraz z Januszem Kowalskim złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach. Sebastian Drobczyński mówił na antenie Polskiego Radia 24, że wyborcy wymagają szybkich i konkretnych wyjaśnień w sprawach budzących kontrowersje.
6: No, oczywiście polityka, żeby umiejętnie poza tym, że dał poszczególne zdania jednym z social mediów, wystąpił publicznie i przedstawił swój punkt widzenia. Mówię z perspektywy oczywiście swojego zawodu, sytuacji kryzysowych, umiejętności ochrony wizerunku. Im szybciej to zrobi, tym szybciej będzie potencjalnie umiał przegryźć ten przewód pokarmowy, który będzie szedł w jego kierunku. Jeżeli nie będzie umiał spotkać się z mediami, umiejętnie odpowiedzieć na pytania, umiejętnie przedstawić historię, z pewnością będziemy nawet przez najbliższe 5 dni dyskutowali o tym.
3: Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał dziennikarzom, że Michał Moskal nie informował partii o swoim wyjeździe na Ibizę i nie reprezentował tam PiS. Nasza formacja nigdy nie prowadziła interesów z Przemysławem Kralem, podkreślił rzecznik. Michał Moskal napisał w mediach społecznościowych, że z Przemysławem Kralem rozmawiał raz, podobnie jak z innymi przedsiębiorcami. Ani ja, ani żaden z moich współpracowników, ani żadna z organizacji społecznych, w których działam, nigdy nie podjęli z nim ani z podmiotami z nim związanymi żadnej współpracy, podkreślił poseł PiS. I dodał, że jego fundacja nie przyjęła pieniędzy od Zonda Krypto, a po wewnętrznej weryfikacji zdecydował się zakończyć rozmowy z Kralem.
7: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
2: Przeczyste powietrze dzisiaj w stolicy Wielkopolski i okolicach. Należy się cieszyć tym i można oddychać pełną piersią. Spokojnie, naprawdę świeże powietrze dzisiaj nam będzie towarzyszyć cały dzień i całą noc. Z tego co widzę. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, dość wysokie, ale może nie tak strasznie wysokie. Myślę, że takie w sam raz. 1023 hektopaskale, taka wartość teraz na barometrach. A jeśli chodzi o temperaturę, 21 stopni pokazują termometry. I proszę się tym nie sugerować, bo temperatura odczuwalna z uwagi na delikatny wiatr wynosi 22 stopnie Celsjusza, a więc nieco więcej.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: znajdź jedną różnicę, która różni dzisiejszy dzień, czyli środę od czwartku. Masz taką różnicę?
1: No
0: ja ci
1: pewnie.
0: Od razu ci powiem, że dzisiaj jest prawie bezchmurne niebo, a jutro będzie całkowicie bezchmurne.
1: Myślałam, że chodzi ci o nazwę dni tygodnia, ale nie będę się czepiać.
0: Lilia Łada, nieczepiająca się, i Arkadiusz Szymański. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
2: Lubimy mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. A jednak nie zawsze o wszystkim jesteśmy w stanie pomyśleć. Czasem czegoś nam zabraknie. Może to być coś prozaicznego, jak ulubiona herbata, albo coś znacznie poważniejszego, jak cierpliwość wobec drugiego człowieka. Jezus interweniuje, gdy pojawia się brak i gdy zostaje on zauważany oraz wypowiedziany. Cud wydarza się tam, gdzie nie mamy kontroli nad sytuacją. Pomyśl: co czuję, gdy w życiu coś mnie zaskakuje i nie idzie według mojej myśli?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.
4: To z Radiem Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: ...26 sierpnia. Sandra, Aleksander, Maria, Natalia, Joanna, Teresa, Adrianna, Maksymilian, Ireneusz, Hadrian, Fortunat, Konstancjusz i Symplicjusz. To dzisiejsi solenizanci. Najserdeczniejsze życzenia dla tych, którzy obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Mają dzisiaj święto swojego patrona, ale też najserdeczniejsze życzenia dla tych wszystkich, którzy rozmaite jubileusze albo też inne święta dzisiaj obchodzą 26 sierpnia 2026 roku. Wszystkiego najlepszego.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Już za chwilę o 12.30 na naszej antenie Michał Jóźwiak i jego audycja Zapytaj Księdza. No, można będzie zapytać w tej audycji księdza o coś. O jakie pytanie? Jakie pytanie zada Michał Jóźwiak? Za chwilę się przekonacie. O 12.30 audycja Zapytaj Księdza.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem, modowym kozakiem, co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
3: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie, na studniówkach i komuniach, na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
7: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
8: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
9: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
8: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
6: Tej jesieni przyłącz się do nas.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
10: Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie takie trochę prowokujące, a może nie. Czy jest coś, o co nie można się modlić?
11: Czy odpowiedź nie jest jednoznaczna, dlatego że człowiek może powiedzieć Panu Bogu o wszystkim, ale nie o wszystko powinien Go prosić. To znaczy, można powiedzieć Panu Bogu na modlitwie o tym, co się dzieje w naszym życiu i czasami te uczucia.

0: Uczucia, które nami targają, są bardzo skrajne, ale nie o wszystko powinienem go prosić. To co mam na myśli? No nie można uczciwie modlić się o zło, nie można uczciwie modlić się o krzywdę dla drugiego sąsiada na przykład. Nie można modlić się, nie wiem, o powodzenie oszustwa czy o jakąś zemstę. Dlatego, że Pan Bóg nie może błogosławić temu, co zaprzecza miłości i też godności drugiego człowieka. Co nie oznacza, że no, nie możemy przed Panem Bogiem pokazywać naszych uczuć, bo wolno nam przyjść na modlitwę, nie wiem, z gniewem, z jakimś żalem czy rozczarowaniem. Mamy szereg psalmów, które nam pokazują modlitwę człowieka cierpiącego. Człowieka, który jest zraniony, który jest w jakiś sposób skrzywdzony, w którym są no, różnego rodzaju emocje, ale ten człowiek przychodzi do Pana Boga właśnie z tym i u Pana Boga szuka pomocy. Więc jakaś prośba spełniona nie oznacza jeszcze, że w naszym życiu wszystko jest dobre i podobnie w drugą stronę. Niespełniona modlitwa nie jest dowodem, że Pan Bóg o nas zapomniał. Bo czasami prosimy na przykład o sukces, którego nie otrzymujemy, bo Pan Bóg wie, że mógłby wzbudzić w nas taką pychę, że zatracilibyśmy całe nasze człowieczeństwo. Więc możemy Pana Boga prosić o zdrowie, możemy prosić o pracę, możemy prosić o rozwiązanie trudnej sytuacji. Taka dojrzała modlitwa zawiera w sobie taką gotowość do tego, że może się to spełnić, ale zaznacza też to, że Panie Boże, pokaż mi, co jest naprawdę dobre i daj mi przyjąć Twoją wolę. No, możemy sobie wyobrazić na przykład człowieka, który został niesprawiedliwie zwolniony z pracy. No i pierwszym odruchem takim jest, no, żeby temu przełożonemu wszystko najgorsze się wydarzyło. Natomiast potem, jeśli człowiek jest na modlitwie i modli się szczerze, to może powiedzieć, Panie Boże, no jestem wściekły na sytuację, ale pomóż mi w taki sposób dochodzić sprawiedliwości, żeby ta krzywda uczyniła mnie człowiekiem pełni uczciwym, pełnym miłości. I modlitwa no, nie polega na tym, że mamy przekonać Pana Boga do naszej woli, ale jest zgodą na to, żeby Pan Bóg oczyszczał nasze pragnienia. I taka modlitwa jest dobra. Natomiast no, nigdy Pan Bóg nie wysłucha modlitwy, która zaprzecza właśnie miłości, godności czy rani godność drugiego człowieka, no bo z natury jest ona czymś złym.
1: Zapytaj księdza. Radio Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Lato z Radiem Emaus, a wraz z końcem lata i początkiem nowego rozdziału w naszej historii radia, 31 sierpnia, wkraczamy w nową ramówkę Radia Emaus. Myślę, że będziecie mile zaskoczeni tym, co tu się będzie działo na antenie. 31 sierpnia to już jest przyszły poniedziałek. Myślę, że warto się skupić na tym, co się pozmienia, co będzie po staremu, a może coś nowego się pojawi. Nowa ramówka. Z nową energią radiową wkracza w życie 31 sierpnia. Bądźcie na to przygotowani i nie bądźcie zaskoczeni. O wszystkim będziemy informować Was na bieżąco, ale pamiętajcie o tym, że taki układ ramówki, jak mamy w tym tygodniu, jest tylko do piątku, a od poniedziałku będzie całkiem nowa odsłona naszego Radia Emaus.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: ZUS przypomina obywatelom Ukrainy o obowiązku potwierdzenia tożsamości. W Lesznie wzrośnie podatek od nieruchomości. Poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech i bliscy ofiar nadal wymagają pomocy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o obowiązku potwierdzenia tożsamości przez osoby, którym nadano numer PESEL ze statusem UKR, bez okazania ważnego dokumentu podróży. Status ten został nadany obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Brak potwierdzenia tożsamości może oznaczać utratę statusu, a w konsekwencji także prawa do świadczenia wychowawczego 800+, mówi rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka.
2: Świadczenia wychowawczego 800+ dla dzieci z Ukrainy zależy m.in. od posiadania odpowiedniego statusu pobytowego. Dlatego potwierdzenie tożsamości ma bezpośredni wpływ na możliwość dalszego korzystania ze wsparcia wypłacanego przez ZUS.
1: Osoby, które są objęte tym obowiązkiem, powinny najpóźniej do 31 sierpnia zgłosić się do Urzędu Gminy i potwierdzić swoją tożsamość. Po tym terminie status UKR zostanie zmieniony. Ochrona czasowa wygaśnie, a dalszy legalny pobyt w Polsce będzie wymagał uzyskania nowej podstawy do pobytu.
0: Informacje z Leszna.
1: W przyszłym roku mieszkańcy Leszna zapłacą więcej za swoje mieszkania. Magistrat proponuje miejskim radnym podwyżkę stawek podatku od nieruchomości. Kierownik gabinetu prezydenta Lucyna Gbiorczyk wyjaśnia, że będzie to niewielka, około 4% podwyżka.
3: Stawki, które chcemy zaproponować, będą zbliżone do stawek gmin ościennych. Poza tym nie zamierzamy korzystać z tych maksymalnych dopuszczonych przepisami prawa stawek, a ta podwyżka będzie miała bardziej symboliczny i waloryzacyjny charakter.
1: Dla przykładu podatek od mieszkania o powierzchni 75 metrów kwadratowych znajdującego się na działce o powierzchni 48 metrów kwadratowych wzrośnie o 6 zł rocznie. Projektem uchwały radni zajmą się podczas najbliższej sesji na początku września.
0: Informacje z Poznania.
1: Rozpoczął się nabór zgłoszeń do 28. edycji Nagrody imienia Jana Baptysty Quadro, wyróżniającej najlepsze realizacje architektoniczne w stolicy Wielkopolski. Propozycje obiektów można przesyłać do 10 września, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października. Konkurs organizowany jest przez miasto we współpracy z UWI Inwestycje. Patronat merytoryczny sprawują Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP oraz Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej.
0: Informacje z kraju.
1: Poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech i ich bliscy nadal wymagają pomocy. Wsparcie psychologiczne zapewnia im Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Już w pierwszej dobie po tragedii na Węgry pojechała psycholożka, by zaopiekować się rannymi i ich rodzinami. Po powrocie do kraju nadal mogą korzystać ze wsparcia tak długo, jak to będzie konieczne, zapewnia wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: Telefonu, pod który można w każdej chwili zadzwonić i do domu, do tych osób, do rodzin, do osób poszkodowanych, ale też do ich rodzin bliskich kierujemy psychologa. Mamy listę psychologów, którzy się zgodzili na to, aby taką pomoc świadczyć.
1: Stan trzech osób, które przebywają w węgierskich szpitalach, nadal jest bardzo poważny. Ich transport do Polski nie jest jeszcze możliwy.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
5: W dominującej części naszego regionu na termometrach będzie można dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia zobaczyć 23 stopnie Celsjusza. Ale są trzy takie miejsca i ich okolice, gdzie temperatura będzie o 1 stopień wyższa, czyli osiągnie 24 stopnie Celsjusza. Mowa o Szamotułach, Międzychodzie, tam 24 stopnie, dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia i jeszcze, uwaga, na południu naszego regionu, takie miasto jak Kępno, tam też dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 24 stopnie Celsjusza. Warunki biometeo, bo o to mnie pytaliście, bo nie podawałem tego wcześniej. No to muszę powiedzieć, że nie jest źle, ale no mogłoby być lepiej, bo biometr dzisiaj obojętny. W nocy będzie korzystny, a jutro będzie ten, którego najmniej lubimy, najmniej sympatyczny z wszystkich warunków biometeo, czyli jutro niekorzystny. Może możemy to jakoś przeczekać. Jutro za to temperatura nawet 25 stopni w ciągu dnia. Tak to będzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: jest taki ulubiony moment, ulubiony w cudzysłowie, jak podchodzisz do ekspresu do kawy i bardzo chcesz się napić kawy, a on ci wysyła SMS pod tytułem konieczne odkamienianie. No i wtedy niestety czar pryska i ktoś musi wykonać to odkamienienie.
1: No tak, ale może być gorsza sytuacja.
0: Że?
1: Awaria, wezwij serwis.
0: Albo nie ma wody, na przykład.
1: Oj, tam nie ma wody. Wody można nalać, odkamienić, serwis, ekspres też można. Ale jak już jest poważna sprawa i trzeba wezwać serwis, a pan z serwisu mówi, że będzie w przyszłym tygodniu. To jest dopiero tragedia.
0: No to wtedy zostaje nam tylko kawa rozpuszczalna, ale potrafimy sobie z taką sytuacją poradzić, no bo jak nie my, to kto?

0: Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Ireneusz powiedział: to, co Ewa związała swoim niedowiarstwem, Maryja rozwiązała swoją wiarą.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Kilka prostych akordów na gitarę. Świetny tekst, świetne przesłanie tej piosenki. Wonderwall, bracia Gallagherowie, grupa Oasis. Posłuchajmy.

Jak ja nie lubię, jak Andrzej Piasek Piaseczny śpiewa, że rano to jest tak gdzieś po 8, bo później już nie, czy jakoś tam inaczej. W każdym razie, co on wie w ogóle o porannym wstawaniu? Nic nie wie. Andrzej Piasek Piaseczny kompletnie nic nie wie na przykład o porankach radiowców, gdy radiowcy muszą wcześniej wstawać, żeby spotkać się ze słuchaczami wczesnym rankiem na antenie radia, no na przykład radia Emaus. No, poranki radiowców to jest coś w ogóle wyjątkowego. Kiedyś chyba na ten temat książkę napiszę.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Ta artystka wystąpiła w Polsce. Ja na koncercie nie byłem, ale znam panią, która była. Pani redaktor, która za chwilę przeczyta informację Radia Emaus.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: W środku dnia zaśpiewała nam Alicia Keys. No i tak, za chwilę informacje Radia Emaus przedstawi Lilia Łada, która na koncercie Alicia Keys była. Ja nie byłem, ale może jeszcze kiedyś będę. Alicia Keys piękny głos ma, talent niewątpliwy, więc może będzie jeszcze szansa pozachwycać się tym talentem na żywo podczas jakiegoś jej koncertu. A pan, który teraz się pojawi jeszcze na chwilę przed godziną 14 na naszej antenie, wypełnia stadiony. Śpiewa po polsku, ale wypełnia stadiony. Jest bardzo popularnym artystą. No i robi to doskonale, jeśli chodzi o śpiewanie i o przekaz, który ma w swoich utworach. Zapraszam!

0: Lordzie? Witamy na salonach.
1: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
0: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
2: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon Mody Męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: I jest 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Czy Poznań jest przyjazny dla kierowców? Na Malcie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Marcin Romanowski może współpracować z rosyjskimi służbami, uważa zastępca szefa kancelarii premiera. Czy Poznań jest najmniej przyjaznym miastem dla kierowców? Tak wynika z corocznego rankingu przygotowanego przez portal Oponeo. Z oceną stolicy Wielkopolski zapoznała się nasza reporterka Anna Hajduczek.
4: Przeprowadzili badania w 19 największych polskich miastach. W kategorii miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców drugi rok z rzędu na podium znalazła się Bydgoszcz. Stawkę zamknęły natomiast Łódź i Poznań. Jak podają autorzy rankingu, na słabą pozycję stolicy Wielkopolskiej wpływają m.in. wysoka liczba kolizji, niska prędkość jazdy w centrum, a także wysokie średnie koszty paliwa, wymiany opon i parkowania. Dobrze wypadamy jednak pod względem infrastruktury dla samochodów elektrycznych oraz cen ubezpieczeń. OC. Ranking Oponeo przygotowywany jest już od 10 lat, a Poznań od 2023 roku zajmuje w nim ostatnie lub przedostatnie miejsce. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
3: Dziś na torze regatowym Malta rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Do walki o medale przystąpiło ponad 850 zawodników, reprezentujących 79 krajów. Dyrektor Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Ireneusz Pracharczyk spodziewa się, że sporo osób przyjdzie oglądać ich zmagania.
5: Nie pobijemy tej frekwencji z 90 roku, że 20 tysięcy ludzi było na otwarciu, ale myślę, że się zbliżymy. Będzie po otwarciu koncert na finały. Myślę, że trybuny jedna i druga zielona będą pełne.
3: O złoty medal będzie walczyć także reprezentacja Polski, a w jej składzie poznanianka Martyna Klat. Mistrzostwa potrwają do niedzieli. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wznawia akcję edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa na klatkach schodowych. Na klatkach zostaną wywieszone plakaty przypominające mieszkańcom, że pozostawione w częściach wspólnych przedmioty mogą ograniczać swobodne przejście i utrudniać ewakuację w sytuacji zagrożenia, na przykład pożarem. Dlatego nie wolno tam stawiać mebli, sprzętu AGD, wózków czy rowerów, a przede wszystkim przedmiotów łatwopalnych. Chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, przypomina spółka.
1: Informacje z kraju.
3: Nie można wykluczyć, że Marcin Romanowski zaczął współpracować z rosyjskimi służbami, uważa zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Prawdopodobnie były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości przebywa na terenie Naddniestrza, separatystycznego regionu Mołdawii, kontrolowanego przez Rosję. W połowie sierpnia ze stolicy regionu Tiraspola do Warszawskiego Sądu Okręgowego wpłynął wniosek Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Na pośle PiS ciążą zarzuty wprowadzonym przez Prokuraturę Krajową śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jakub Stefaniak powiedział, że jeżeli Marcin Romanowski unika polskiego wymiaru sprawiedliwości i szuka schronienia na terenie Naddniestrza, to jego współpraca ze służbami jest prawdopodobna.
6: Romanowskiego mamy pewność co do tego, że posiada wiedzę instytucjonalną dotyczącą działania Ministerstwa Sprawiedliwości i pewnie nie tylko. Miał też zapewne dostęp do dokumentów o różnych klauzulach tajności. Więc jest łakomym kąskiem także dla rosyjskich służb. Natomiast czy one go wykorzystują? Ja byłbym w stanie zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli by się na 100% potwierdziły informacje o tym, że jest na terenie kontrolowanym przez rosyjskie służby, to wtedy tak, mogą korzystać z jego wiedzy, bo rosyjskie służby, jeżeli komuś pomagają, to nie robią tego za darmo.
3: Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianiu konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
2: Słupek rtęci w górę. Wniesie 22 stopnie Celsjusza teraz w Poznaniu i bezchmurne niebo będzie już za chwilę. Tak się wydarzy. A potem chmur zacznie trochę przybywać, ale to nie będą chmury deszczowe, tylko takie trochę dające cienia. Bo cień może się dzisiaj przydać w związku z tym, że odczuwalna temperatura, mimo tego, że 22 stopnie widzimy na termometrach, to 24 odczuwamy, więc jest ciepło. A może komuś być nawet gorąco. 1022 hektopaskale na barometrach, jakość powietrza dobra, idealna pogoda spacerowa. Co więcej, jeśli chcielibyście dzisiaj oglądać, jak najbliżej Ziemi położona gwiazda będzie się chować za horyzontem, będzie to możliwe. Zachód słońca przewidziany jest na 19:55, no i wtedy ma być bezchmurne niebo. Bezchmurne, nie prawie bezchmurne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

Three Doors Down, Budka Suflera, Video, Adele, Irene Cara i Rod Stewart pojawią się w tej godzinie na naszej antenie, ale zaczniemy od zespołu, który myślę, że u niejednego słuchacza i słuchaczki może wywoływać dreszcze. To taki zespół, którego nie ma już na scenach światowych, ale piosenki pozostały, no i utwory są niebywałe. I teraz jeden z takich utworów, grupa Queen.

0: Radio Emaus.
1: Kilka dni temu podawałem kilka ważnych informacji, takich cennych informacji, ciekawostek dotyczących wiecznego miasta, Rzymu, dla znajomych, którzy tam się wybierają właśnie. Już teraz w sumie są w Rzymie, są w stolicy Włoch, a tutaj przed sobą mam książka, która trochę do tego miejsca nawiązuje, do Rzymu. Neron, ta powieść wydana przez wydawnictwo Rebis dzisiaj będzie do wygrania w konkursie popołudniowym, więc jeśli chcecie zawalczyć dzisiaj o taką książkę wydaną przez wydawnictwo Rebis, Neron, Kona Inguldena, ta książka, to warto o 15.15 zameldować się jako uczestnik albo uczestniczka konkursu popołudniowego.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Fil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba, 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
5: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
6: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
7: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
6: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
4: Tej jesieni przyłącz się do nas.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
4: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: już 14 lat. 14 lat minęło od tego czasu, kiedy odeszła od nas Whitney Houston. 11 lutego 2012 roku wtedy zmarła. Ta wyjątkowa piosenkarka, wyjątkowa wokalistka, posiadaczka takiego głosu, który kilka oktaw w sobie obejmował, wyjątkowa postać sceny.
1: Lato z Radiem Emaus.
0: To Whitney Houston właśnie wyniosła na szczyt hit Dolly Parton, tę klasę tej piosenki, a Dolly Parton odeszła od nas wczoraj. Ta niesamowita artystka, wokalistka w wieku 80 lat zmarła wczoraj, Dolly Parton.
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.

Arku, Arku, o jaki utwór Dolly Parton chodzi, który wylansowała tak naprawdę Whitney Houston? No o jaki utwór? Ja nie powiedziałem, przepraszam bardzo. Chodzi oczywiście o utwór I Will Always Love You. To była piosenka śpiewana przez Dolly Parton, ale tak naprawdę drugie życie. I to takie życie, no, wieczne tej piosence nadała Whitney Houston. Kiedy ona wyśpiewała ten utwór I Will Always Love You, to wtedy ta piosenka zyskała nowy wiatr w plecy i okazało się, że zdobyła szczyty wielu list przebojów. I tak to przypomnieliśmy dzisiaj niezapomnianą Whitney Houston, która zmarła 11 lutego 2012 roku. I przy tej okazji warto wspomnieć też zmarłą wczoraj Dolly Parton, która jako pierwsza wylansowała utwór I Will Always Love You.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Godzina miłosierdzia.

0: To już 2 sekundy po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Wielkopolsce ruszają punkty edukacyjne w ramach Krajowego Treningu Reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wracają tramwaje na ulicę Królowej Jadwigi w Poznaniu. Będzie obowiązkowa homologacja hulajnóg. 29 sierpnia będzie można skorzystać z porad na temat bezpieczeństwa w 41 punktach w ramach Krajowego Treningu Reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w województwie. Najważniejszym centrum wydarzeń będą dożynki gminne w Stawnicy, informuje zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Tomasz Barłożek.
3: Jest to dobra okazja z uwagi na to, że tak jak w Stawnicy mamy dożynki, więc będą osoby, które zainteresowane przychodzą tam pewnie z innych powodów, a przy okazji my postaramy się do nich dotrzeć.
2: Ważne jest także rozpoznawanie sygnałów alarmowych, mówi zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej, starszy brygadier Tomasz Grelak.
4: Mamy sygnał o zagrożeniu, jest to sygnał modulowany, który jest nadawany przez 3 minuty i to jest sygnał, który powinien sprowokować nas do zweryfikowania, co to za rodzaj zagrożenia. Natomiast kolejnym sygnałem jest sygnał odwołujący, sygnał ciągły, trwający 3 minuty i trzeci rodzaj sygnału to jest sygnał rosnący, malejący, ale rozdzielony 30-sekundową przerwą.
2: Krajowy Trening Reagowania to kolejny etap ogólnopolskiego programu edukacji powszechnej MSWiA realizowanego na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
1: Informacje z Poznania.
2: Po 10 miesiącach od rozpoczęcia budowy trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka tramwaje znów pojadą od węzła Wierzbięcice w kierunku ronda Rataje. Powrócą stałe trasy niektórych tramwajów, informuje Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego.
5: Tramwaje na wprost będą mogły kursować, a to oznacza, że linie numer 6, 12, 18 już nie będą musiały korzystać z objazdu przez ulicę Wierzbięcice i Górną Wildę, czyli nie będą miały tym takim trójkątem w kierunku do Wildy i z powrotem w kierunku do Półwiejskiej, tylko pojadą po prostu prosto.
2: Tramwaje nie będą już jeździły objazdem, dlatego wyłączony z użytku zostanie tymczasowy przystanek przy stacji paliw na Wierzbięcicach. Dojście do przystanków będzie obecnie tylko nowym przejściem naziemnym od strony ulicy Wierzbięcice.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W tegorocznej odsłonie rankingu miast Business Insidera najlepszy okazał się Szczecin, który awansował z 8 miejsca. Drugie miejsce zajął Lublin, a trzecie Łódź. Poznań, ubiegłoroczny zwycięzca rankingu, znalazł się na 4. pozycji. W rankingu wzięto pod uwagę liczby dotyczące bezrobocia, wynagrodzeń i cen mieszkań z drugiej ręki, jak również takie aspekty życia jak dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza. Dane zebrano z 16 miast, po jednym z każdego województwa.
1: Informacje z kraju.
2: Koniec samowoli na chodnikach i sprzedaży potężnych maszyn udających hulajnogi. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt ustawy wprowadzającej obowiązkową homologację hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Polska nie zamierza czekać na unijne wytyczne i wprowadza własne standardy, zapowiedział w TVP Info minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Kwestia taka, że tylko w Polsce mamy tego typu problem. W całej Europie mamy problem, natomiast ja nie zamierzam czekać na ustawodawstwo europejskie. Chcę wprowadzić przepisy polskie. Mało tego, wiemy, że mamy problemy z tymi urządzeniami, które są stosowane w wypożyczalniach i leżą gdzie chcą i utrudniają ruch pieszym, rowerzystom, a czasem nawet to pojawia się na drodze.
2: Nowe prawo uderzy przede wszystkim w importerów sprzętu, a strażom miejskim pozwoli weryfikować moc pojazdów bezpośrednio na ulicy, wyjaśnia ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski.
7: Ten projekt ministerstwa idzie w tę stronę, czyli uderzy w importerów tego chińskiego najczęściej sprzętu i sprzedawców także online. Oni po prostu nie będą mogli sprzedawać pod nazwą hulajnoga elektryczna czy rower pojazdów, które w rzeczywistości nimi nie są. Tam jest jeszcze jeden ważny zapis, że straże miejskie gminne, a nie policja, i to super, przełóżmy to na straże miejskie gminne, będą miały prawo do przenośnych hamowni, którymi będzie można kontrolować moc, na przykład i prędkość.
2: Projekt ustawy według zapowiedzi ma zostać przyjęty jeszcze w tym roku.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Tak, i mamy już maksimum, jeśli chodzi o temperaturę na termometrach. Dzisiaj 23 stopnie pokazały termometry w stolicy Wielkopolski, a odczuwalna temperatura o 1 stopień wyższa, 24 stopnie Celsjusza. Najcieplej na południu regionu, tam temperatura może sięgać nawet 25 stopni. Mowa o takich miejscach jak Kępno na przykład. Tam taka temperatura dzisiaj możliwa. A jeśli chodzi o jutro, jak jutro się to będzie wszystko kształtowało? Jutro będzie cieplej. Jutro gdzieniegdzie w naszym regionie 26 stopni to będzie taka standardowa temperatura w ciągu dnia, ale w Poznaniu jutro maksymalnie na 25 stopni liczyć możemy. No chyba, że coś się zmieni, to będę Was o tym informował. Ciśnienie delikatnie będzie spadać. Dzisiaj wynosi 1022 hektopaskale, a jutro 1021. Dzisiaj biometr obojętny, a jutro będzie niekorzystny, ale za to w nocy będzie taki jak trzeba. Taki, na który wszyscy czekamy, czyli korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Lilio, pytanie takie prywatne o ciebie. Lubisz słuchać głośno muzyki, czy raczej nie?
2: Lubię słuchać muzyki tak w sam raz. To znaczy, żebym słyszała, ale jednocześnie, żeby to nie dominowało.
1: A na przykład basy, jeśli są takie bardzo efektowne, że czujesz je gdzieś tam na ciele?
2: No to właśnie już wtedy nie jest słuchanie, tylko odczuwanie w każdej komórce ciała drgań. To nie jest fajne.
1: No a ja ci powiem, że akurat te basy, które za chwilę usłyszymy, słyszałem na własnym ciele, odczuwałem je na własnym ciele, będąc w wiecznym mieście, w Rzymie, gdy Imagine Dragons występowali na placu Circus Maximus, na dawnej arenie, na której już starożytni Rzymianie się bawili, to tam występowała grupa Imagine Dragons i ten bas z tego utworu dało się słyszeć dużo, dużo, daleko, daleko od tej sceny.

o książkę będziecie dzisiaj grać w konkursie popołudniowym. Jaka to będzie książka? Ja już śpieszę, żeby o tym powiedzieć, no bo myślę, że ta nagroda w dzisiejszym konkursie popołudniowym to jest bardzo cenna nagroda, po którą warto się postarać, żeby trochę wykombinować dzisiaj, poćwiczyć trochę szare komórki i wydedukować, co jest rozwiązaniem zagadki w konkursie popołudniowym. Ta zagadka już za chwilę, już za niecałe 4 minuty na naszej antenie konkurs popołudniowy, będzie zagadka i ktoś, kto prawidłowo rozwiąże zagadkę, ma szansę na wygranie dzisiaj książki Cona Igeldena, Neron. To jest powieść, pierwszy tom trylogii Neron. No i książkę wydało wydawnictwo Rebis. Ta książka przenosi nas w czasy starożytnego Rzymu i na okładce czytamy, że Rzym nie spłonął w jeden dzień. No właśnie, jak to się wszystko wydarzyło? Jak wyglądała ta historia wiecznego miasta wtedy, zapanowania cesarza Nerona? Jaką osobą był Neron? Jakim okrutnikiem był Neron, o tym na pewno w tej książce też przeczytacie. Do tego dołączam dwie zakładki Radia Emaus i już za chwilę, już o 15.15 będziecie grać o tę właśnie książkę w konkursie popołudniowym.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: 15:15 na zegarze. Konkurs popołudniowy, czas zacząć. No i zaczynamy zabawę popołudniową. Con i Golden napisał książkę Neron. To jest powieść. W zasadzie to jest pierwszy tom trylogii Neron. I ta książka dzisiaj, wydana przez wydawnictwo Rebis, jest do wygrania w dzisiejszym konkursie. To jest opowieść o jednym z najokrutniejszych władców Rzymu. W zasadzie jednym z najokrutniejszych władców świata, w historii świata, tak można by było go określić. Najnowsza powieść Cona i Goldena, autora licznych bestsellerów, to rzecz o Neronie, jednym z największych tyranów w historii świata. Matka i dziecko są zmuszeni przetrwać na krwawym rzymskim dworze. Cesarz Tyberiusz skazuje zdrajcę i jego rodzinę na śmierć. W następnej kolejności jego przyjaciół. Taka jest rzymska sprawiedliwość. Czytamy na okładce tej książki. Rzym nie spłonął w jeden dzień. Też tutaj możemy przeczytać. Ta książka dzisiaj do wygrania. W konkursie popołudniowym dołączam do niej dwie zakładki Radia Emaus. Żeby wygrać, trzeba grać. A więc wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać słowo zagadka, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A jest to słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź, która prowadzi Was do dzisiejszego słowa, do rozwiązania zagadki, brzmi demarkacyjna w środku rozwiązania. Można by powiedzieć, łączy dwa punkty. Demarkacyjna w środku rozwiązania albo łączy dwa punkty. Kolejna podpowiedź. Na wstępie rozwiązania aluminium. Na wstępie rozwiązania aluminium. I jeszcze jedna podpowiedź. W powiedzeniu, jeśli takie nogi ma kolos, to oznacza, że coś, co z zewnątrz wydaje się potężne i wielkie, w rzeczywistości jest nietrwałe, bliskie upadku. W powiedzeniu, jeśli takie nogi ma kolos, to oznacza to, że coś, co z zewnątrz wydaje się potężne i wielkie, w rzeczywistości jest nietrwałe, bliskie upadku. Te trzy podpowiedzi macie do dyspozycji i już z tych trzech podpowiedzi wydedukować możecie, o co tutaj dzisiaj chodzi. Jeśli ktoś z Was już wie, jakie to słowo dzisiaj rozwiązaniem do zagadki jest, to wyślijcie SMS pod numer 7148 za złotówkę i 23 grosze, w treści wpisując słowo zagadka, potem stawiając kropkę, następnie wpisując swoje imię, nazwisko, a na końcu trzeba wpisać to słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A przypomnę, że jest to słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Demarkacyjna w środku rozwiązania. Albo łączy dwa punkty w środku rozwiązania. Na wstępie rozwiązania aluminium. Na wstępie rozwiązania aluminium. No i trzecia podpowiedź. W powiedzeniu, jeśli takie nogi ma kolos, to oznacza to, że coś, co z zewnątrz wydaje się potężne i wielkie, w rzeczywistości jest nietrwałe, bliskie upadku. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia! Książka Cona i Goldena, Neron, wydana przez wydawnictwo Rebis, czeka na zwycięzcę.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: No i jeszcze dwie zakładki do tego dodaję. Dwie zakładki Radia Emaus.

0: Chyba, że mocno przyprawiłem tego grilla.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
2: 71 48 71 48. To jest numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y konkursowe od Was. Taki SMS kosztuje Was złotówkę i podatek VAT. Dokładnie 1 zł i 23 groszy i ani grosika więcej. W treści trzeba wpisać słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę. Później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A jest to słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź: demarkacyjna. Demarkacyjna. W środku rozwiązania. W środku rozwiązania, to nie jest rozwiązanie. W środku rozwiązania demarkacyjna. Można powiedzieć, łączy dwa punkty. Na wstępie rozwiązania, a więc to też nie jest rozwiązanie, tylko mówi o tym, co na wstępie rozwiązania. Na wstępie rozwiązania aluminium. Na wstępie rozwiązania aluminium. No i w powiedzeniu, jeśli takie nogi ma kolos, to oznacza, że coś, co z zewnątrz wydaje się potężne i wielkie, w rzeczywistości jest nietrwałe i bliskie upadku. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Con i Golden napisał książkę o Neronie i to jest pierwszy tom trylogii. Książkę wydało wydawnictwo Rebis, dwie zakładki Radia Emaus do tego dołączam. To jest nagroda w dzisiejszym konkursie.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święty Ireneusz powiedział: to, co Ewa związała swoim niedowiarstwem, Maryja rozwiązała swoją wiarą.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Za chwilę wracamy do konkursu, ale najpierw zaśpiewa Garou. Zaśpiewa oczywiście w języku francuskim.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Konkurs popołudniowy.
1: 71 48 71 48. Ten numer telefonu do waszej dyspozycji, bo trwa konkurs popołudniowy. Koszt wiadomości wysłanej na 71 48 to złotówka i 23 grosze. W treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę. Następnie wpiszcie swoje imię, nazwisko, tu już bez kropek. I na końcu wpiszcie rozwiązanie, czyli słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź, demarkacyjna w środku rozwiązania. Dodam, że łączy dwa punkty. Demarkacyjna w środku rozwiązania łączy dwa punkty. Kolejna podpowiedź, na wstępie rozwiązania aluminium. Na wstępie rozwiązania aluminium. Trzecia podpowiedź. W powiedzeniu, jeśli takie nogi ma kolos, to oznacza to, że coś, co z zewnątrz wydaje się potężne i wielkie, w rzeczywistości jest nietrwałe, bliskie upadku. No i może ostatnia podpowiedź, taka już rozwiewająca wszelkie wątpliwości. Takie naczynia są jednymi z najstarszych, najbardziej naturalnych naczyń kuchennych. Podobno przeżywają obecnie swój wielki renesans. Takie naczynia są jednymi z najstarszych, najbardziej naturalnych naczyń kuchennych. Podobno przeżywają obecnie swój wielki renesans. 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Koń Eagleden, Neron, ta książka tego autora, Kona Eagledena, z dwoma zakładkami od Radia Emaus, książkę wydało wydawnictwo Rebis, to nagroda w dzisiejszym konkursie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: Halo, halo, halo, halo. Uczestnicy konkursu i uczestniczki konkursu. Pamiętajcie, że te podpowiedzi mają was prowadzić do rozwiązania. To nie może być tak, że rozwiązanie pasuje tylko do jednej podpowiedzi. Z wszystkich tych podpowiedzi wynika to rozwiązanie. Pierwsza podpowiedź, demarkacyjna w środku rozwiązania. Czyli to nie jest rozwiązanie całej zagadki, tylko mówi o tym, co jest w środku rozwiązania. Demarkacyjna jest w środku rozwiązania, czyli co to jest? Co demarkacyjne może być? W środku rozwiązania, demarkacyjna, dodam, że łączy dwa punkty na przykład. Kolejna podpowiedź, na wstępie rozwiązania, a więc to też nie jest mowa o całym rozwiązaniu, tylko o wstępie, o tym, co jest na wstępie rozwiązania. Na wstępie rozwiązania aluminium. Jak inaczej się mówi na aluminium? Na wstępie rozwiązania mamy aluminium. Kolejna podpowiedź, i tu już jest podpowiedź dotycząca całości. W powiedzeniu, jeśli takie nogi ma kolos, to oznacza to, że coś, co z zewnątrz wydaje się potężne i wielkie, w rzeczywistości jest nietrwałe i bliskie upadku. No i uwaga, i ostatnia podpowiedź, która też już w zasadzie nie powinna zostawiać wątpliwości. Takie naczynia, a więc jakie naczynia? Na to pytanie musi odpowiadać rozwiązanie. Takie naczynia są jednymi z najstarszych, najbardziej naturalnych naczyń kuchennych. Podobno przeżywają obecnie swój wielki renesans. 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Książka Cona Igeldena o Neronie, Neron. To jest pierwszy tom trylogii, wydana przez wydawnictwo Rebis. To jest nagroda w dzisiejszym konkursie. Dwie zakładki Radia Emaus do tego dodaję. W końcu.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Sprawdzamy, czy po drugiej stronie jest ze mną Ania. Aniu, halo, dzień dobry.
2: Tak, witam.
1: Jesteś, ale słabo cię słyszę, bardzo słabo cię słyszę. Z daleka chyba dzwonisz.
2: Z samochodu.
1: A, z samochodu, dobrze. Przemieszczamy się teraz razem z tobą, tak?
2: Tak.
1: No dobrze. A gdzie się zastałem tak naprawdę? Między punktem A i B, to gdzie mniej więcej jesteśmy?
2: W Poznaniu jesteśmy.
1: Dobrze.
2: Jeszcze w Poznaniu.
1: Dobra, jesteśmy na głośno mówiącym?
2: Nie.
1: No to, ale mam nadzieję, że jesteś zaparkowana gdzieś tam, że stoisz gdzieś.
2: Tak.
1: No dobrze, cudownie, żebyśmy tutaj nie mieli za chwilę jakiegoś zdarzenia, którego byśmy sobie nie życzyli. Moja droga, przechodzimy do meritum, bo tu do wygrania książka dzisiaj, Kona Igeldena Neron, wydana przez wydawnictwo Rebis, a zatem pytam cię po kolei, odkrywając poszczególne karty. W środku mamy demarkacyjną, w środku rozwiązania, albo taką, która łączy dwa punkty, czyli co mamy w środku?
2: Lino.
1: Jeszcze raz możesz powiedzieć?
2: Linia.
1: Dobrze, linia. Oczywiście, że tak, bo trochę źle usłyszałem. Na wstępie mamy aluminium. Jak inaczej mówimy na aluminium?
2: Glin.
1: Oczywiście, że glin. Chodzi o glin. No i teraz tak. W powiedzeniu, jeśli takie nogi ma kolos, to oznacza, że coś, co z zewnątrz wydaje się potężne i wielkie, w rzeczywistości jest nietrwałe i bliskie upadku. No i jeszcze ostatnia podpowiedź, do której pewnie nie doszłaś w ogóle. Takie naczynia są jednymi z najstarszych, najbardziej naturalnych naczyń kuchennych. Podobno przeżywają obecnie swój wielki renesans. Rozwiązaniem zagadki jest jakie słowo dzisiaj?
2: Gliniane.
1: Gliniane, oczywiście, że tak. No i teraz pytanie do ciebie. Czy masz u siebie w kuchni naczynia gliniane?
2: Mam, oczywiście.
1: Masz, czyli jest renesans, jest potwierdzone.
2: Jest.
1: Dobrze. Moja droga, no to nie naczynia gliniane dzisiaj wygrywasz, ale wygrywasz w naszym konkursie książkę Kona Igeldena, Neron. To jest powieść, pierwszy tom z trylogii. Dwie zakładki Radia Emaus do tego dołączam. Tę książkę wydało wydawnictwo Rebis i mam nadzieję, że doskonale zagłębisz się w tę historię wiodącą cię do starożytnego Rzymu. A tak w ogóle byłaś w Rzymie kiedyś?
2: Niestety nie.
1: No to może to jest taki przyczynek do tego, żeby zajrzeć do książki i potem pojechać do Rzymu, żeby zobaczyć to wieczne miasto z bliska. Moja droga, gratuluję ci serdecznie. Przekazuję teraz tobie głos. Możesz kogoś pozdrowić u nas na antenie. Proszę bardzo.
2: Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy i moją rodzinę.
1: To tak bardzo ogólnie. Może tak kogoś po imieniu pozdrowimy z rodziny chociaż, co?
2: Moją córę Maryśkę pozdrawiam przede wszystkim.
1: Córa Maryśka, pozdrowiona po imieniu.
2: Tak, zawsze kibicuję w waszych konkursach, także zawsze odbieramy nagrody,
1: to ty tutaj jesteś graczem naszym, a to ja tak dobrze, no to tak cieszę się bardzo. Aniu, w takim razie gratuluję i tobie, i całej rodzinie, i tym, którzy tobie z tobą sympatyzują. Wszystkiego dobrego, zatem gratulujemy ci serdecznie, że dzisiaj poradziłaś sobie idealnie z tą zagadką. Gliniane, tak, masz rację, gliniane to była dzisiaj... To było dzisiaj rozwiązanie dzisiejszej popołudniowej zagadki. Gratuluję ci serdecznie. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie. Wszystkiego dobrego, bezpiecznej podróży, bo wiem, że przemieszczasz się samochodem. No i do zobaczenia w redakcji. Do zobaczenia.
2: Wszystkiego dobrego dla wszystkich.
1: Ania, gra regularnie, proszę bardzo. I dzisiaj wygrała akurat, tak się złożyło.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem, modowym kozakiem, co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
3: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie, na studniówkach i komuniach, na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje, skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 16 na zegarze. Powiem krótko, twierdzę, że dni twierdzy przed nami, ale o tym teraz w informacjach. Lilia Łada.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: NFZ rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Medycznym. W weekend odbędą się Dni Twierdzy Poznań. Sprawa zonda krypto jest mocno związana z prawą stroną sceny politycznej, uważa politolożka. Wielkopolskie NFZ rozpoczyna współpracę z Poznańskim Uniwersytetem Medycznym. Szczegóły w tej sprawie zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Uniwersytet Medyczny imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będą wspólnie realizować działania na rzecz profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Głównym celem współpracy ma być kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych mieszkańców Wielkopolski. Porozumienie zakłada m.in. wspólną organizację wydarzeń o tematyce profilaktycznej oraz dzielenie się wiedzą dotyczącą zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom i kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu. Współpraca obejmie również promowanie wydarzeń oraz narzędzi wspierających profilaktykę i zdrowy styl życia, w tym platform Akademia NFZ oraz diety NFZ. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Forty i podziemia znów otworzą się dla poznaniaków. W najbliższy weekend po raz 14 odbędą się Dni Twierdzy Poznań. Będzie można zwiedzić m.in. forty 2, 4A i 5, a także przeciwatomowy schron dla władz miasta. Zaprasza prezes Porozumienia dla Twierdzy Poznań Michał Andrzejak.
4: O których zapominamy, że twierdza nie istniała bez całego zaplecza. Z jednej strony są to zespoły magazynowe, koszarowe, ale również na przykład cmentarze garnizonowe. Rzeczy związane z tym. Będzie można iść śladami walk, na przykład zdobywania Dębca czy zdobywania Miłostowa.
2: Szczegółowy program Dni Twierdzy oraz godziny dodatkowych atrakcji są dostępne na stronie internetowej imprezy.
1: Informacje z Poznania.
2: Niedziela 30 sierpnia jest niedzielą handlową. Dlatego, jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, autobusy linii numer 180 będą dojeżdżać do Centrum Handlowego przy ulicy Sycowskiej, a autobusy linii numer 193 będą obsługiwać przystanki przy Centrum Handlowym na Marcelinie. Autobusami linii numer 611, 703 i 707 będzie można dojechać do przystanku Sycowska Centrum Handlowe. Natomiast autobusami linii numer 811, 812 i 813 do przystanku Swadzim-Oszą.
1: Formacje z kraju.
2: Według ustaleń Wirtualnej Polski i TVN24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal spotkał się z prezesem giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem na Ibizie w 2025 roku. Krótko po tym spotkaniu Michał Moskal i Janusz Kowalski złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptowalutach. Politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli, że w związku z tym złożą zawiadomienie do prokuratury na Michała Moskala. Politolożka Emilia Zakrzewska mówiła w Polskim Radiu 24, że jednym z wątków w sprawie zonda krypto jest wpływ potencjalnych powiązań giełdy na sposób głosowania posłów prawicy.
5: Posłowie PiS-u, Konfederacji głosowali przeciwko projektowi rządowemu, który to miał na celu wzmocnienie KNF-u, jeżeli chodzi o nadzór nad takimi firmami i ochronę konsumentów. No i 3 weta prezydenta. Na ile to wszystko i osoba sama Przemysława Krala i kwestia zondy krypto miały bezpośredni i pośredni wpływ na to, że decyzje po stronie polityków prawicy i samego prezydenta były w tym, a nie innym kierunku.
2: Ekspertka zwróciła również uwagę, że przekaz o powiązaniach zonda krypto z prawicą może nie przebić się do elektoratu PiS i Konfederacji.
5: Elektorat wyborców prawicowych jeszcze łącznie z mediami prawicowymi może przychylić się ku temu, że idzie kampania wyborcza, więc Donald Tusk, koalicja rządząca, próbuje wymierzyć cios w prezydenta, w środowisko prawicowego do tego, żeby nie wygrali wyborów parlamentarnych 2027 roku. Będzie kwestia interpretacji, że nie ma jasnych dowodów. Wszystko to zależy od tego, jakie informacje będzie ujawniała prokuratura i jakie zeznania, wyjaśnienia będzie składał pan Przemysław Kral.
2: Poseł PiS Michał Moskal twierdzi, że z Przemysławem Kralem rozmawiał raz, podobnie jak z innymi przedsiębiorcami. Śledczy badają związki giełdy z organizacjami związanymi z politykami prawicy. Chodzi m.in. o Fundację Zbigniewa Ziobry i posła Konfederacji Przemysława Wiplera.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: W Poznaniu na termometrach już maksimum, jeśli chodzi o dzisiejszą temperaturę, czyli 23 stopnie Celsjusza. Więcej nie będzie, ale jutro za to będzie więcej, bo jutro w najcieplejszym momencie dnia w Poznaniu 25 stopni pokażą termometry, a w piątek 27 stopni pokażą termometry. Jeśli ktoś myśli, że w sobotę będzie jeszcze cieplej, to jest w błędzie, bo w sobotę maksymalnie termometry w Poznaniu pokażą 25 stopni, no i w sobotę pojawią się chmury deszczowe nad nami. Ale za to czwartek będzie prawie z bezchmurnym niebem, albo całkowicie bezchmurnym niebem nad Poznaniem, więc piękna pogoda spacerowa nam się zapowiada. Gorzej, jeśli chodzi o warunki biometeo, bo one jutro i pojutrze będą niestety niekorzystne. Za to w nocy dzisiaj biomet będzie korzystny. Cieszmy się tym, co jest. Cieszmy się.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania w Radiu Emaus. Słuchacie nas w eterze albo gdzieś w przestrzeni internetowej. Radio Emaus, my nadajemy dla was z Poznania. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. To my jesteśmy z wami dzisiaj na Dobre Popołudnie. Mamy nadzieję, że to Dobre Popołudnie jak najbardziej u was też jest. Warunki biometeo, no jakie są, każdy widzi albo czuje. Natomiast w nocy dzisiaj, pamiętajcie, dzisiaj w nocy korzystny biomet będzie i czy nam się to podoba, czy nie, doczekamy się tego, że w nocy będzie prawie bezchmurne niebo, ale za to z korzystnymi warunkami biometeo. Za chwilę Teddy Swims, a tuż po nim Święci z Nieba Ściągnięci.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Maryjne serce Polski znajduje się nie tylko z uwagi na dzisiejszą uroczystość na Jasnej Górze. Po prostu w ikonie Czarnej Madonny przechowywanej w częstochowskim sanktuarium, czy tego chcemy czy nie, rozpoznaje się narodowa wspólnota. Nie diecezja, nie region, ale my wszyscy, których na najgłębszym poziomie łączą wieki wspólnych doświadczeń historycznych, kulturowych, społecznych. I przez cały ten czas ona, Matka Boża Częstochowska, towarzyszyła nam w obrazach, w pieśniach, w modlitwach. Ale przede wszystkim towarzyszyła nam w czymś, co daleko przekracza dzielące nas często słowa, języki czy poglądy. W swoim spojrzeniu. Bo to, co uderza w spotkaniu z obrazem Czarnej Madonny, to właśnie jej spojrzenie, które zawsze podąża za obserwatorem. Nieważne, czy stoisz w pierwszym rzędzie jasnogórskiej kaplicy z radością w sercu za okazane łaski, czy może chowasz się za filarem, zawstydzony nieco swymi upadkami, a może tylko przelotnie natknąłeś się na jej wizerunek w biegu swego życia, zajęty swoimi sprawami i religijnie obojętny. Nawet gdy jej obraz przekształcisz, by służył twoim celom, a nie jej synowi, nawet wtedy napotkasz to spojrzenie. Tak jak wszyscy inni przez całe wieki. Smutno mądre, czekające, pełne miłości. Jednocześnie matczyne i Boże.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

już za chwilkę na naszej antenie. Ostatni dzisiaj serwis kulturalny, na który serdecznie zapraszam. 16:30. Kilka propozycji kulturalnych dla Was miał będę.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba, 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
5: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
6: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
7: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
6: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
4: Tej jesieni przyłącz się do nas.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
8: Lato ze szpiegami. To pierwsza propozycja, jaką mam dzisiaj dla was, jeśli chodzi o serwis kulturalny o godzinie 16.30, bo to lato ze szpiegami to wykład. Zasada ograniczonego zaufania. Czymże ona jest, jeśli mowa o szpiegach? O tym dzisiaj usłyszycie podczas tego wykładu, który odbędzie się o godzinie 17 w Centrum Szyfrów Enigma przy ulicy Święty Marcin 78. Wstęp wolny na to wydarzenie. Pracownia rękodzieła, mydełka. Dzisiaj będzie można zrobić mydełka. Gdzie? Fyrtel Główna, ulica Główna 42 i tam wstęp wolny na to wydarzenie. O godzinie 17 będziecie mogli wyprodukować mydełko. Dodać kolor, dodać zapach. To wszystko stworzyć od podstaw. Zajęcia poprowadzi pani Grażyna Dyk i ona wam przybliży technikę i sposób tworzenia niesamowitego elementu naszej rzeczywistości, jakim niewątpliwie jest mydło. W tym przypadku mydełko. Kolejna propozycja to spotkanie wokół wystawy Przeobrażenia, czyli Transformations, o godzinie 18. Concordia Design, Poznań, ulica Zwierzyniecka 3 i tam w sali Luna spotkanie z Martą Zgierską, Pawłem Starcem oraz Anką Grzegorczyk wokół wystawy Przeobrażenia Transformations. Prezentowana na przystani sztuki wystawa jest efektem open calla fotograficznego. Zaproszeni goście rozmawiać będą zarówno o wyłonionych w ramach konkursu pracach, jak i o idei, która przyświecała tytułowym przeobrażeniom. Czymże były owe przeobrażenia? O tym przekonacie się, jeśli o godzinie 18 pojawicie się w Concordia Design w Poznaniu przy ulicy Zwierzynieckiej 3. I jeszcze jedna propozycja, Estrada w Centrum, Immunokracja. To spektakl o godzinie 21. Ten spektakl w pasażu Quadro na Starym Rynku się odbędzie. To interdyscyplinarny spektakl badający kondycję współczesnego społeczeństwa w stanie napięcia i podziału. Łączy ruch, muzykę i technologie wizualne, tworząc immersyjne doświadczenie, w którym widz staje się częścią procesu. To refleksja nad wspólnotą, kryzysem i możliwościami odbudowy relacji. To był serwis kulturalny.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Lato z Radiem Emaus.

0: Muszę was ostrzec, że dr Łukasz Gajda, który pojawi się tutaj o godzinie 17.30, może spowodować, że zostawicie wszystko i pojedziecie w Bieszczady. Tak, dr Łukasz Gajda, o Bieszczadach inaczej. Ten program dzisiaj o 17.30 na naszej antenie. Jeśli chcecie posłuchać doktora Łukasza Gajdy, to zachęcam do tego o 17.30 na naszej antenie. Ten program o Bieszczadach inaczej, ale wcześniej jeszcze o 17.15 dookoła świata. I Maciej Gładysz zaprasza. Nie wiem, czy w Bieszczady. Raczej nie. Ale to będzie na pewno też podróż, którą warto z Maciejem odbyć.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 26 sierpnia. Czas przywitać godzinę 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu ruszają zajęcia z pierwszej pomocy. Szpital w Przypolne inwestuje w cyfryzację. Wyjaśnienia posła Moskala są mało wiarygodne, uważa poseł Witczak. Z początkiem września ruszają bezpłatne zajęcia z pierwszej pomocy w Poznaniu. Program obejmuje m.in. ocenę stanu poszkodowanego, resuscytację krążeniowo-oddechową dorosłych i dzieci oraz użycie automatycznego defibrylatora AED, mówi Bartłomiej Banachowicz z Fundacji Reakcja.
3: Edukacja jest zdecydowanie potrzebna, szczególnie, że tak naprawdę 104 Polak w badaniach prowadzonych przez tego stwierdził, że on byłby w stanie na pewno udzielić komuś pomocy, a no powiedzmy sobie szczerze, jakby to zresztą, co pozostałymi 70% mieszkańców naszego kraju, czy mieszkańców Poznania, tak? Jakby dlaczego oni też nie mogliby tej pomocy udzielać, dlaczego oni również nie mogliby zdobyć umiejętności, szczególnie, że statystycznie każdy z nas kiedyś tej pomocy będzie musiał udzielić.
2: Zajęcia będą odbywać się w Poznańskim Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Udział jest całkowicie bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona i obowiązują wcześniejsze zapisy.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznański szpital przy ulicy Polnej inwestuje w cyfryzację. Lecznica otrzymała prawie 12 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy na transformację cyfrową. Dyrektor placówki dr Radosław Mądry zapewnia, że ułatwi to pracę lekarzom i pacjentom.
4: Spojrzeć w wypisy, które pacjenci dostawali 30 lat temu, to była jedna kartka papieru, która zawierała minimalny zakres informacji. My w tej chwili wydajemy kilka zazwyczaj kartek, gdzie pacjent może przejrzeć i uzyskać mnóstwo informacji.
2: W gabinetach pojawi się także nowy sprzęt, mówi zastępca dyrektora szpitala do spraw technicznych i inwestycyjnych Michał Będźmierowski.
5: To są komputery w ilości 300 sztuk, to są monitory w ilości 200 sztuk, które też nabyliśmy w ubiegłym roku i drobne urządzenia, jak też sprzęt do digitalizacji papierowej.
2: Lecznica kupiła także systemy ochronne, które zwiększą odporność na cyberataki. W piątek i niedzielę 28 i 30 sierpnia w zachodniej części Poznania oraz w sąsiednich gminach będą rywalizować uczestnicy zawodów Ironman. W związku z tym zmienionymi trasami pojadą linie tramwajowe numer 1, 6, 13 i 15 oraz linie autobusowe. W piątek będą to linie numer 145, 163, 191 oraz 193, a w niedzielę numer 145, 159, 163, 177, 186, 190. 191 i 193. Linia numer 148 będzie zawieszona. Zostanie uruchomiona dodatkowa linia autobusowa za tramwaj, kursująca z Junikowa do ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego.
1: Informacje z kraju.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal twierdzi, że rozmawiał z Kralem w sprawie ewentualnego wsparcia finansowego dla konferencji o nowych technologiach. Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej Mariusza Witczaka te wyjaśnienia są mało wiarygodne.
6: To jest przedszkolne tłumaczenie, to jest piaskownica. Przecież wszyscy wiedzą, że jeżeli poleciał na spotkanie tak daleko w ramach takiej konspiry, jak mu się wydawało, na Ibizę do luksusowego miejsca, to znaczy, że z jednej strony jak Piesiewicz lgnął do luksusu, a z drugiej strony przecież nie poleciał rozmawiać merytorycznie o blockchainie i o kryptowalutach, tylko przecież poleciał dla pieniędzy. Dla jakich? Myślę, że w śledztwie się dowiemy.
2: Mariusz Witczak uważa, że spotkanie posła Moskala z Przemysławem Kralem to kolejne niewygodne, nie tylko dla PiS, wydarzenie.
6: Myślę, że ta afera zatoczy dużo szerszy krąg niż się komukolwiek wydaje i ślady na pewno pobiegną do kancelarii Karola Nawrockiego, no bo Karol Nawrocki trzykrotnie wetował ustawę, która była pod prąd Kralowi, była pod prąd zonda krypto i była ustawą, która znosiła wolną Amerykankę w dziedzinie kryptowalut na terenie Rzeczpospolitej, a ta wolna Amerykanka przynosiła pieniądze takie, jakie przynosiła takim ludziom jak Kral.
2: Po spotkaniu z Kralem Michał Moskal z Januszem Kowalskim złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach. Politycy Koalicji Obywatelskiej Borys Budka i Jacek Karnowski zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła PiS Michała Moskala. Chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień w celu między innymi nielegalnego wpływania na procesy decyzyjne lub legislacyjne.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Nic się nie martwcie. Jak tylko zajdzie słońce, to zobaczycie, że poczujecie się lepiej. Dlaczego? Dlatego, że warunki biometeo w nocy będą korzystne. Jutro niestety o poranku od razu powróci biomet niekorzystny i zostanie z nami na pewno do piątku. Chociaż z drugiej strony piątek, weekendu, początek, myślę, że wielu z nas na pewno nie będzie czuło się źle i niekorzystnie i w ogóle jakoś rozdrażnionym, tylko będziecie się czuli wręcz przeciwnie, inaczej, lepiej. 1022 hektopaskale na barometrach. Tyle będzie w nocy ciśnienia atmosferycznego. Jutro 1021, no a w piątek spadnie ciśnienie do poziomu 1013 hektopaskali. Dzisiaj w nocy będzie chłodno i sucho, bo temperatura odczuwalna tylko 10 stopni, moi drodzy. A jutro w ciągu dnia 26 stopni będziemy odczuwać, a w piątek 27 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Czy ty masz świadomość tego, że to ostatnia taka środa? Bo w przyszłym tygodniu już nowa ramówka Radia Emaus?
1: Ojej, ale teraz się przeraziłam.
0: Dlaczego się przeraziłaś? Nowa ramówka Radia Emaus, nowe niespodzianki, nowe programy, nowa odsłona naszego radia i myślę, że to jest całkiem dobra propozycja. No i możecie poczuć się zainspirowani do tego, żeby słuchać Radia Emaus w przyszłym tygodniu, bo już od poniedziałku nowa ramówka będzie obowiązywać na naszej antenie. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, my tak naprawdę się dzisiaj z wami żegnamy. Ja tak może nie do końca, bo ja tutaj jeszcze dzisiaj po godzinie 18 tuż po serwisie Radia Watykańskiego pojawię się głosowo, wokalnie, bo zabiorę was dzisiaj do Brytanii za sprawą audycji Trzy Kolory. Byłaś w Brytanii kiedyś?
1: Byłam.
0: A, no proszę to.
1: I to nawet byłam na pokładzie żaglowca.
0: A, no to bardziej z morza oglądałaś tak. Brytanię, tak?
1: Tak, zdecydowanie.
0: A zawijaliście gdzieś do portu?
1: Do Brestu.
0: A, do Brestu. No to tak, ale ja dzisiaj w Breście was nie będę witał. Jeśli chodzi o Trzy Kolory, będą inne punkty na mapie Brytanii i zachęcam, kto nie był, to niech posłucha. Może akurat kiedyś wybierzecie się do Brytanii. No ale nie tylko to, bo dzisiaj, tak jak już mówiłem, o godzinie 17.30 Bieszczady. O Bieszczadach inaczej ta audycja, na którą serdecznie zapraszam, a już za chwilę, bo o 17.15 Maciej Gładysz zabiera nas w swojej audycji Dookoła Świata. No właśnie, pytanie, czy dookoła świata, dokąd nas zabierze, przekonamy się. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, my za dzisiaj już dziękujemy. Do usłyszenia jutro. O godzinie?
1: Tak jest. A to może być różnie, nikt nie wie na pewno.
0: No dobra, ale o 12 powinniśmy tutaj być.
1: O 12 będziemy na pewno.
0: Słuchajcie nas.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś kontynuujemy nasze zwiedzanie kampanii, ale opuszczamy już Neapol, by zobaczyć, co jeszcze ciekawego skrywa ten region. Ma jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc kampanii i jednocześnie jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w całych Włoszech są oczywiście Pompeje. Starożytne miasto będące swego rodzaju pomostem między przeszłością a teraźniejszością. Miasto zostało założone prawdopodobnie w VI wieku przed naszą erą. W kolejnych stuleciach przechodziło z rąk do rąk, a w III i II wieku przed naszą erą było jednym z najważniejszych portów morskich w regionie. Podobno bogactwem architektonicznym przewyższało sam Rzym. W pierwszym wieku naszej ery Pompeje zamieszkiwało 20 tysięcy mieszkańców. Samo miasto otoczone było 3-kilometrowym murem i posiadało własny system kanalizacyjny. Czarną datą w historii tego miasta był 24 sierpnia 79 roku. Tego dnia za sprawą erupcji Wezuwiusza czas w Pompejach zatrzymał się, a miasto na ponad 1700 lat zniknęło z powierzchni ziemi. Wulkan wybuchł niespodziewanie, a erupcja trwała 3 dni i pokryła cały teren warstwą popiołu o grubości około 5 do 6 metrów. Na pozostałości Pompejów natrafiono dopiero w XVI wieku. Odsłanianie miasta rozpoczęto w 1748 roku i trwa ono do dziś, a archeolodzy co rusz dokonują nowych odkryć. Szacuje się, że pod ziemią może być jeszcze 1/3 tego starożytnego miasta. Popiół, który pokrył Pompeje, zakonserwował niejako cały obszar i dzięki temu historykom udało się odtworzyć domy, ulice i poznać codzienne życie mieszkańców. W 1997 roku tutejszy rezerwat archeologiczny został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Najbardziej wartościowe z odnalezionych fresków oraz mozaik podłogowych zabezpieczono i przywieziono do Narodowego Muzeum Archeologicznego w Neapolu, ale w samych Pompejach jest również co oglądać. To m.in. dobrze zachowane domy i wille rzymskie, całe fragmenty ulic, pozostałości forum, amfiteatru czy wielkiego teatru, łaźnie, a także świątynia Apolina czy domy publiczne. Teren jest rozległy i warto zaopatrzyć się wcześniej w mapkę lub zwiedzać Pompeję z przewodnikiem. Nieco mniej znanym miejscem jest Herculanum. Jest ono mniejsze od Pompejów, ale za to lepiej zachowane. Miasto położone było bliżej Wezuwiusza, a podczas erupcji zostało pokryte nawet kilkunastometrową warstwą błota wulkanicznego, a do tego zostało zasypane także popiołem. Paradoksalnie dzięki temu przetrwało ono w stanie niemal oryginalnym. Na pozostałości Herculanum natrafiono na początku XVIII wieku. Dziś jest tam rezerwat archeologiczny, który podobnie jak Pompeje został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Teren znajduje się poniżej poziomu ulicy współczesnego miasta Ercolano i wielu miejsc nie udało się odkryć, bowiem nad antycznym miastem postawiono miasto współczesne. To, co łączy Pompeje i Herculanum, to oczywiście Wezuwiusz, który przyczynił się do upadku tych miast. Wulkan jest prawdziwym symbolem Neapolu i majestatecznie króluje nad całą Zatoką Neapolitańską. Wznosi się on na wysokość 1281 metrów, a średnica krateru wynosi ponad 500 metrów, natomiast jego głębokość to 230 metrów. Jest to jedyny czynny wulkan leżący bezpośrednio na kontynencie europejskim i jeden z 5 najniebezpieczniejszych wulkanów na świecie. Ostatni duży wybuch został odnotowany 13 marca 1944 roku i od tego czasu Wezuw już nie daje oznak aktywności, ale to ponoć tylko kwestia czasu, kiedy znów się przebudzi. W 1995 roku na terenie wulkanu i w jego okolicach ustanowiono park narodowy, aby chronić porastającą go roślinność oraz zamieszkujące tam zwierzęta. Samo wejście na Wezuwiusz nie stanowi problemu nawet dla osób, które rzadko chodzą po górach. Sam krater Monte Somma nie prezentuje się może zbyt okazale, ale przy dobrej pogodzie z jego szczytu rozpościera się niesamowita panorama na Neapol i całą Zatokę Neapolitańską. Jeszcze dalej na południe od Neapolu i Wezuwiusza znajduje się Costiera Amalfitana, czyli Wybrzeże Amalfitańskie. To jeden z najpiękniejszych i najbardziej romantycznych odcinków włoskiego wybrzeża, który o palmę pierwszeństwa walczy z rezerwatem Cinque Terre w Ligurii. To zaledwie około 60 km od Neapolu, a można odnieść wrażenie, jakby trafiło się do zupełnie innego świata. Wysokie wybrzeże pełne malowniczych i kolorowych miast i miasteczek, z których rozpościera się niezwykły widok na morze, romantyczne zatoki i klify, krystalicznie czyste wody, urokliwe plaże i ogniste zachody słońca, a do tego uliczne serpentyny wijące się po wzgórzach tuż nad samym morzem. Co roku przyciągają tysiące turystów. Samo wybrzeże w 1997 roku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Mówi się, że tutejsze wybrzeże jest niczym wielki balkon zawieszony w połowie między turkusowymi wodami Morza Tyreńskiego a błękitem nieba otoczony kwiatami cytryn i pomarańczy. Cały obszar rozciąga się na powierzchni ponad 11 tysięcy hektarów między Zatoką Neapolitańską a Zatoką Salerno i obejmuje 14 gmin. To m.in. Amalfi, Atrani, Conca dei Martini, Minori, Positano, Tramonti czy Ravello. Wioski łączy droga numer 163, uważana za jedną z najpiękniejszych i najbardziej widokowych dróg. Każda z tych miejscowości jest niezwykle malownicza i warta tego, by zatrzymać się tam chociaż na chwilę, by na spokojnie delektować się wspaniałymi widokami i nadmorskimi krajobrazami. Najbardziej znane i najczęściej odwiedzane miasta to oczywiście Amalfi z przepiękną katedrą San Andrea i Positano z licznymi sklepami, warsztatami krawieckimi i malowniczą ścieżką zakochanych. Vietri sul Mare słynie z niezwykle kolorowej ceramiki, Ravello nazywane jest miastem muzyki, a Praiano kusi ognistymi zachodami słońca. Dla miłośników długich spacerów jest natomiast Sentiero degli Dei, czyli ścieżka bogów. To licząca kilka kilometrów trasa wiodąca z Agreoli do Nocelle. Jej nazwa jest nieprzypadkowa, bo zapewnia ona zapierające dech w piersiach widoki na całe wybrzeże i możliwość spoglądania na świat z góry. Na koniec wizyty na Półwyspie Sorrentyńskim warto zajrzeć też do samego Sorrento, miasta pełnego kolorów, bajecznych ogrodów, historii i sztuki. Usiąść przy kawiarnianym stoliku z widokiem na morze i delektować się smakiem limoncello, które przecież pochodzi z tych rejonów. A co w kampanii jest jeszcze warte zobaczenia? To m.in. Zamek Królewski w Kazercie. To największa rezydencja królewska w Europie. Ma 47 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, 1200 pokoi, 4 dziedzińce, przepiękne ogrody, pawilony myśliwskie i fabrykę produkcji jedwabiu. Z tyłu pałacu znajduje się rozległy park o powierzchni 120 hektarów z fontannami, kaskadami i rzeźbami. Cały kompleks wpisany jest też na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pasteum to z kolei jedna z najlepiej zachowanych kolonii starożytnych Grecji. Można tu podziwiać zachowane w dobrym stanie świątynie doryckie Hery, Neptuna i Ateny, a także pozostałości forum czy starożytnego teatru. To kolejny obiekt wpisany na listę UNESCO. W oddalonym o około 20 km od Neapolu pod Souli znajdują się natomiast pozostałości po amfiteatrze Flawiuszów. To jeden z największych i najlepiej zachowanych tego typu obiektów na świecie. Ruiny rzymskiego amfiteatru można podziwiać również w miejscowości Santa Maria Capua Vetere, a w Benevento imponujący łuk Tracjana czy teatr rzymski z II wieku. Warto odwiedzić również tutejsze parki narodowe, no ale to nie jedyne atrakcje, które skrywa kampania, bo nie powiedzieliśmy przecież jeszcze o wyspach położonych niedaleko Neapolu. To przede wszystkim cudowne i bajeczne Capri, ale nie tylko. Może jeszcze będzie okazja do tego, aby właśnie te wyspy w podróży dookoła świata odwiedzić. Na dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: O Bieszczadach inaczej. Na audycję zaprasza dr Łukasz Bajda, historyk, przewodnik beskidzki, autor licznych publikacji poświęconych przeszłości i atrakcjom turystycznym województwa podkarpackiego, pracownik Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO.
1: Od prawie 20 lat jestem przewodnikiem po Bieszczadach. Jak ludzie wybierają się na wycieczkę z przewodnikiem, to często, co znam ze swojego doświadczenia, pada takie pytanie: panie przewodniku, ale jakąś legendę by pan opowiedział. Ja powiem szczerze, ja legend nie lubię. Ja legend nie lubię i już zwłaszcza jak ktoś mnie prosi o opowiedzenie legendy o Bieszczadach, to najeżam się jeszcze bardziej, bo ta legenda, która przychodzi wszystkim na myśl w kontekście naszych gór, naszego regionu, no tak naprawdę nie jest opowieścią, którą przekazywali sobie od pokoleń z ust do ust mieszkańcy naszego regionu. Zresztą sama nazwa Bieszczady pojawiła się stosunkowo późno. Ale oczywiście mówiąc na temat najbardziej znanej legendy, mam na myśli legendę o Biesie i Czadach. I tutaj ja się nie pomyliłem, nie o Biesach i Czadach, jak czasem ludzie chcą twierdzić, ale o jednym Biesie i wielu Czadach. I to jest legenda o tym, jakoby ta kraina miała być przez moce piekielne opanowana i rządził nią zły bies, który do swojej pomocy stworzył Czady, które kiedy przybyli tam ludzie pod przywództwem dobrego Sana, takie miał mieć imię ów przywódca ludzi, Czady się miały zbuntować, zaprzyjaźnić się z ludźmi, no i generalnie skończyło się walką Biesa z Sanem. Obaj zginęli w wodach największej rzeki, ale od tamtej pory ta kraina już nie była opanowana przez moce piekielne, a na pamiątkę dla uczczenia przywódcy ludzi rzekę nazwano Sanem. Tyle ta legenda. Ja tutaj w szczegóły literackie wchodził nie będę, ale chciałbym państwu opowiedzieć o okolicznościach powstania tej legendy, bo twórcą jej w tym najbardziej popularnym brzmieniu był Marian Hess. Rzeźbiarz, osadnik bieszczadzki, trochę przewodnik po naszych górach. Postać niezwykle barwna, człowiek, który urodził się w 1941 roku w bieszczadzkiej Polanie, ale w Bieszczadach za długo w dzieciństwie nie mieszkał, bo wraz z przejściem frontu II wojny światowej znalazł się poza regionem i dopiero jako nastolatek od końca lat 50. zaczął w Bieszczady, w region, gdzie się urodził, Marian Hess zaczął przyjeżdżać. Czyli Marian Hess, twórca legendy o Biesie i Czadach. I jak w 1958 roku przyjechał po raz pierwszy w Bieszczady, tak się tym regionem zachwycił, jeździł tam coraz częściej, a po 10 latach zdecydował się tam zamieszkać ze swoją żoną i babcią, której brakowało wtedy chyba 2 lat do setki. No i państwo Hessowie w miejscowości Dwernik nad Sanem mieli gospodarstwo rolne. To był ten czas, kiedy poszukiwano osadników rolnych w Bieszczady, hodowali tam bydło, później konie. W latach 80. pojawiła się możliwość zarobku przy hodowli owiec, no, która też w połowie lat 80. skończyła się wraz z brakiem odbioru skór i mięsa,

0: ale też właśnie hodowali owce. W 1975 roku postawili sobie dom. Ten dom jest o tyle ważny, że ta Hesówka, jak ją nazywają, stoi do dziś, chociaż rodzina Hesów już tam dawno nie mieszka, bo u progu lat 90. sprzedali to Związkowi Harcerstwa Polskiego i tam jest teraz stanica chówca ZHP z Pabianic, ale ten dom stanął państwa Hesów w 1975 roku. Tam państwo Hesowie wychowali trójkę swoich dzieci i tam właśnie Marian Hess rzeźbił i opowiadał swoją legendę oraz inne historie na temat Bieszczadów. On w ogóle podchodził tak bardzo kompleksowo do swojej twórczości, bo na podstawie tej legendy później rzeźbił postaci Sana, postaci Biesa, postaci Czadów i ten bies hesowski, ten pierwotny bies, on nie miał takiego diabolicznego charakteru. Można powiedzieć, że rzeźba Biesa nawet przedstawia dosyć tą postać sympatycznie. To zupełnie inne rzeczy niż to, co teraz tam gdzieś stoi na wjeździe do Ustrzyk Dolnych i straszy małe dzieci. U Hesa to wyglądało dużo bardziej sympatycznie, ale pomijając te rzeczy, warto wspomnieć, że Marian Hess miał koło tego domu, koło tej Hesówki w Dwerniku plenerową ekspozycję swoich większych prac. Mniejsze rzeźby eksponował w takim domku krytym strzechą i tam również, już bardzo nowoczesne podejście, jak na lata 70. miał magnetofon szpulowy, gdzie odtwarzał swoje legendy, te historie wymyślone przez siebie. On tam co prawda we wspomnieniowej książce twierdził później, że w legendzie o Biesie i Czadach oparł się na wspomnieniach austriackiego oficera z końca XIX wieku. Czy tak było? Nie wiem. Na pewno sam Hess w tych wspomnieniach nazywa siebie fantastą i niewątpliwie był człowiekiem o wielkiej wyobraźni. Ale tutaj pomijając okoliczności powstania tej legendy, to wiadomo, że nazwa Bieszczady mogła z samego swojego brzmienia z tym biesem gdzieś tam się kojarzyć. I tutaj wracając jeszcze do samego pana Mariana Hessa, no tutaj to nie była tam pierwsza lepsza dłubanina w drewnie, chociaż on nie był artystą z dyplomem, nie był wykształcony na Akademii Sztuk Pięknych, no to jego twórczość znalazła pewne uznanie, nawet kiedy pod koniec lat 70. ukazała się taka praca Antoniego Krocha, też znanego regionalisty, Rzeźba Ludowa w Karpatach, to jedna z rzeźb Mariana Hessa znalazła się na okładce tej książki jako właśnie przykład twórczości ludowej, nieprofesjonalnej. Zresztą też do państwa Hessów w Dwerniku przyjeżdżali ludzie ze świata literackiego, filmowego, tutaj w 76 roku poświęcono Marianowi Hessowi i jego twórczości jeden z felietonów kroniki filmowej. Co prawda zniekształcono mu imię i z Mariana zrobiono go Marcinem, ale można jeszcze gdzieś tam w archiwach Polskiej Kroniki Filmowej ten Dwernik, Hessówkę zobaczyć sprzed 50 lat, z czasów, kiedy tam Marian Hess tworzył, mieszkał i opowiadał o Bieszczadach. W sumie państwo Hessowie spędzili aż 20 lat w naszym regionie. No, kiedy skończyła się tutaj koniunktura na hodowlę owiec, zaczął się kryzys ekonomiczny, zdołali ten dom, gospodarstwo sprzedać, tak jak wspomniałem, ZHP i przenieśli się do Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku. Marian Hess, porzuciwszy Bieszczady, powziął myśl założenia galerii obrazów i szkła artystycznego. No, wyjechał do Kanady i Stanów Zjednoczonych, żeby zarobić na realizację tego pomysłu. No ale lata 90., kryzys ekonomiczny, to nie był czas na takie kulturalne biznesy. No i skończyło się tak, że galeria została zamknięta, a pan Marian Hess razem z żoną wyjechał do Niemiec, ale nie zaniechał twórczości. Cały czas też rzeźbił, malował i przebywając gdzieś tam nad Renem, snuł opowieści o gnomach i koboldach, które też miały być inspiracją dla jego twórczości. I tutaj teraz, gdy ktoś opowiada legendę o Biesie i Czadach, mam takie wrażenie, że zbyt często pomija się postać Mariana Hessa, że wiele osób kojarzy w ogóle legendy bieszczadzkie ze skądinąd bardzo sprawnie literacko napisanymi, interesującymi opowieściami i legendami redaktora pana Andrzeja Potockiego, ale tutaj ta pamięć o Marianie Hesie troszeczkę przybladła. A kiedyś w Bieszczadach była to postać znacząca. Ja o tym jeszcze nie wspomniałem, ale kiedy w latach 80. naszym regionem zainteresował się krakowski oddział telewizji polskiej, to w Dwerniku Mariana Hesa były kręcone filmy, programy. No w jednym z nich wystąpiła no, legendarna krakowska grupa Pod Budą, gdzie właśnie Marian Hess tam im przy ognisku swoją legendę opowiadał. Ja pisząc jedną ze swoich bieszczadzkich książek napisałem do pana Andrzeja Sikorowskiego z grupy Pod Budą z prośbą o jakąś refleksję, jakieś tutaj wspomnienie może związane z pobytem w Bieszczadach u Mariana Hessa. To pan Andrzej Sikorowski wspomniał, że wspomina całkiem przyjemnie biesiadowanie z tego okresu, ale tutaj jeżeli chodzi o legendy bieszczadzkie i konkretnie tę legendę o Biesie i Czadach, to jakież było moje zaskoczenie, kiedy już wiele lat po tym, jak poznałem życiorys pana Mariana Hessa, przeczytałem jego wspomnienia, natknąłem się na książkę z lat 50. pod tytułem Bój o Wietlinę. Nie Wetlinę, tylko Wietlinę. Jest miejscowość Wetlina w Bieszczadach, jest Wietlin na Pogórzu, ale nie ma miejscowości Wietlina. No, książka opowiada o trudnych latach 40. w Bieszczadach, o walce z podziemiem ukraińskim i książkę czyta się źle. To nie jest literatura ani pierwszego, ani drugiego lotu, raczej lotów niższych i nie lubię, kiedy czytam książkę, przerywać się, nie zakończywszy, ale w przypadku powieści Norberta Zenona Pika, Bój o Wetlinę, to mój ból był naprawdę jako czytelnika straszny i na ostatnich stronach nagle, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, natknąłem się na opis legendy o Biesie i Czadach. Czyli w momencie, kiedy Marian Hess dopiero zaczynał odkrywać krainę, gdzie się urodził, ale gdzie jednak młodości nie spędził, już ukazała się powieść, w której autor Norbert Zenon Pik, były oficer KBW, opisał tę legendę. I mam takie przypuszczenie, że Marian Hess zainspirował się nie tyle wspomnieniami austriackiego oficera z XIX wieku, co powieścią Norberta Zenona Pika, który po okresie służby w KBW został dziennikarzem i autorem kilku książek. I właśnie ta legenda o tym Biesie i Czadach tam jest zawarta. Ale proszę Państwa, warto pamiętać o Marianie Hessie, warto znać okoliczności powstania tej legendy, ale też warto sięgać po te opowieści, te legendy i te historie, które rzeczywiście mieszkańcy Bieszczadów, czy to Bojkowie, Łemkowie, czy Polacy, opowiadali sobie na co dzień. I możemy sięgnąć po takie źródła historyczne, po wartościowe opracowania na czele z etnograficznymi pracami Oskara Kolberga, czyli Nestora polskiej, twórcy w ogóle polskiej etnografii, który pod koniec XIX wieku kilkakrotnie gościł w Bieszczadach i okolicach, jeżeli ktoś chce być bardzo ścisły, jeżeli chodzi o granice naszego regionu, bo Oskar Kolberg był gościem w dworze w Procisnem, gościł w Bubrce nad Sanem, czyli okolice Soliny, gościł też w Leszczowatem koło Ustrzyk Dolnych i zbierał informacje na temat życia codziennego, na temat obyczajów, zapisywał pieśni, ale zapisywał również legendy. I są w monumentalnej edycji dzieł Oskara Kolberga, która liczy kilkadziesiąt tomów, 3 tomy poświęcone są regionowi krośnieńskie, sanockie. I tam właśnie fonetycznie, gwarą bojkowską albo po polsku zapisane są te legendy, te historie, te opowieści, między innymi o bieszczadzkich zbójnikach, które snuli i opowiadali sobie wieczorami, czy dzieciom na dobranoc, żeby zasnąć nie mogły, żeby im się koszmary śniły. Te legendy właśnie mieszkańcy naszego regionu. Także zachęcam do sięgnięcia po dzieła Kolberga. Jest to do znalezienia w internecie, jest to do kupienia na rynku antykwarycznym za niewielkie pieniądze, a rzeczywiście możecie wtedy sięgnąć po coś, co jest takim dziedzictwem tej kultury niematerialnej. No oczywiście jest to trochę trudne w odbiorze, bo ten zapis fonetyczny dialektu bojkowskiego nie dla każdego będzie strawny w odbiorze, ale na to też jest sposób, bo niedawno wyszła książka pana Roberta Bańkosza, zresztą mojego kolegi, przewodnika, gdzie na podstawie Kolberga, na podstawie prac innych etnografów polskich i ukraińskich, tego materiału zbieranego w czasach, kiedy ten folklor jeszcze w Bieszczadach był żywy, czy to w XIX wieku, czy w okresie międzywojennym, Robert opisał te legendy bieszczadzkie na nowo, właśnie w oparciu o źródła historyczne. Czyli tym samym możemy rzeczywiście opowiedzieć turystom, my przewodnicy, czy państwo, turyści, mogą sięgnąć po opracowanie, gdzie te legendy możemy przeczytać na podstawie tego, co rzeczywiście ludzie sobie opowiadali w dawnych latach w naszym regionie, bo oczywiście ta kultura niematerialna, zawierająca się nie tylko w opowieściach, przesądach, pieśniach, no była bardzo żywa w tym regionie. Tylko wiadomo, że w dawnych latach nie można tego było nagrać i jeżeli nie pojawił się etnograf, nie zanotował tego, nie zawarł tej pamięci na jakimkolwiek nośniku, no to niestety do naszych czasów mogło to nie przetrwać. Ale dzięki temu, że paru takich etnografów było, to coś dzisiaj możemy na ten temat się dowiedzieć. Także polecam książkę Roberta Bańkosza, polecam też wspomnienia Mariana Hessa i polecam również opowieści i legendy bieszczadzkie redaktora Andrzeja Potockiego.
1: O Bieszczadach inaczej. Audycja powstała we współpracy z Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO w Ustrzykach Dolnych.
2: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba, 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
6: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
7: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
8: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
7: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
5: Tej jesieni przyłącz się do nas.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: O potrzebie świadomego i czynnego udziału wiernych w liturgii mówił dziś papież podczas cotygodniowej katechezy. Leon XIV wspominał 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu i zachęcał, by ich treść wciąż inspirowała Polaków. Papieski wysłannik w Moskwie stanowczo apeluje o zakończenie wojny. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Jak w każdą środę, Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie, ostatniej poświęconej konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium, mówił, że soborowa reforma liturgiczna nie zrodziła się nagle, ale wpisała się w tradycję Kościoła i papieskie nauczanie na przestrzeni lat.
3: Pojawiła się potrzeba, aby wierni bardziej świadomie i czynnie uczestniczyli w liturgii, nie jak obcy i milczący widzowie, lecz w pełni uczestnicząc w tajemnicy zbawienia. W ten sposób lud chrześcijański uczy się rozpoznawać rzeczywistość świętą, składać siebie w ofierze wraz z kapłanem i przez jego ręce coraz bardziej otwierać się na przyjmowanie Bożej łaski.
2: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do obchodzonej dziś 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Łączę się duchowo ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj jasnogórskie śluby narodu opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz o wychowanie dzieci i młodzieży będzie ciągle inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Wszystkim Wam błogosławię.
2: Aktualność jasnogórskich ślubów narodu podkreśla też prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, który przewodniczył dziś na Jasnej Górze Sumie, w czasie której zostały one uroczyście ponowione.
4: Chcemy przede wszystkim, żeby to przesłanie dotarło do naszego życia, do naszego serca. Papież Jan Paweł II mówił, że to są punkty do rachunku sumienia, więc myślę, że to przesłanie w każdym pokoleniu także dzisiaj musi nam zadawać pytanie o nasze życie, wolności, w łasce Chrystusowej, o nasze chrześcijańskie powołanie, bo o tym papież nam przypominał, kiedy mówił, że prymas domaga się tego, byśmy byli wierni Bogu.
2: O nabożeństwie do Matki Bożej Częstochowskiej Leon XIV wspomina także w przesłaniu do diecezji świdnickiej, w której rozpoczyna się pierwsza w historii peregrynacja jasnogórskiej ikony.
5: Niech wszyscy, którzy będą wpatrywać się w poranione oblicze Matki Najświętszej, przez jej wstawiennictwo otworzą się na obfitość darów jej Syna Jezusa Chrystusa, czytamy w przesłaniu podpisanym przez substytuta arcybiskupa Paula Rudelliego. Na Jego słowo zawsze warto rzucać sieci oraz w miłosierdziu i prawdzie patrzeć na dzieje świata oraz własną historię oczami cierpiących, a nie z perspektywy możnych.
2: W portalu Vatican News publikujemy dziś także rozmowy m.in. z biskupem charkowsko-zaporowskim Pawłem Honczarukiem oraz pierwszą kobietą na stanowisku rektora sanktuarium. Trwa wizyta szefa papieskiej dyplomacji w Moskwie. Wczoraj po zakończeniu długiej rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem, arcybiskup Paul Richard Gallagher wygłosił oświadczenie w czasie wspólnej konferencji prasowej.
5: Watykański sekretarz do spraw relacji z państwami ponowił apel Leona XIV o zakończenie wojny i cierpienia ludności cywilnej. Podkreślił też, że Stolica Apostolska jest gotowa wspierać wszelkie wysiłki zmierzające do osiągnięcia pokoju w obecnym kontekście międzynarodowym.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Watykan.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. To jest powtórka. Trzy kolory. Zaprasza Arkadiusz Szymański.
1: Urokliwe wioski rybackie, piękne plaże, piaszczyste. Klifowe wybrzeże. To jest miejsce, do którego dzisiaj was zabieram, drodzy słuchacze. Bretania, ta część Francji, dzisiaj ją właśnie za sprawą audycji Trzy Kolory odwiedzimy. Eryk Kotys za sterami dzisiejszej audycji, Arkadiusz Szymański przed mikrofonem i już zabieram was do tego miejsca właśnie, Bretania.

Saint-Malo to jest takie miejsce w tym punkcie Brytanii, które jest chyba najbardziej charakterystyczne. Niektórzy uważają, że właśnie w tym miejscu na świecie narodziło się piractwo, że właśnie stąd wyruszały te wszystkie wyprawy tych opryszków, które miały na celu grabić i rabować przepływające statki, przepływające tą drogą wodną rozmaite pojazdy. Te pojazdy były często dość bogato wyposażone, także piraci mieli tam duże pole do popisu, ale czy faktycznie tam narodziło się piractwo? Pewnie w niektórych źródłach, gdy państwo do nich dotrzecie, znajdziecie taką informację, że właśnie Saint-Malo to ta kolebka piractwa na świecie, ale chyba nie wiem, czy to jest na tyle wiarygodna informacja, bo myślę, że w wielu miejscach na świecie w ten sposób w pewnym momencie ludzie chcieli zacząć uprawiać właśnie ten proceder grabienia, proceder jakichś rozbojów na morzu. Czy Saint-Malo było pierwsze? Nie wiem. Ale tak niektóre źródła podają, że właśnie to ten port, z którego po raz pierwszy wyruszali rozbójnicy na grabieże, na te takie ataki abordażowe innych jednostek pływających, aby po prostu bogacić się w taki sposób bardzo, bardzo przestępczy. Saint-Malo to jest kurort nadmorski w Brytanii. On jest bardzo specyficzny. On jest otoczony murami przede wszystkim. To jest taka miejscowość, która nie dość, że jest bardzo urokliwa, jeśli chodzi o spędzanie tam czasu wolnego nad samym oceanem. To jest też takie miejsce, które jest bardzo pięknie zbudowane, z tymi murami, z tymi zabudowaniami, które pamiętają bardzo, bardzo, bardzo odległe czasy. Można tam naprawdę znaleźć bardzo wiele urokliwych kafejek, urokliwych jakichś tawern. To wszystko ma swoje plusy, oczywiście, ale też ma swoje minusy, no bo nie jest to takie miejsce, gdzie znajdziemy spokój i ciszę. I jeśli ktoś zamierza odpocząć sobie w ciszy i spokoju nad oceanem, w Brytanii właśnie, to tam na pewno tego spokoju nie znajdzie, bo Saint-Malo to jest raczej taki punkt, który tętni życiem, który ma bardzo dużo atrakcji o każdej porze dnia i nocy. I pewnie jeśli ktoś wymaga czegoś innego, takiego wypoczynku nadmorskiego, nadoceanicznego nawet byśmy mogli powiedzieć, to tutaj musi sobie wybrać jakiś może zakątek wybrzeża, jakąś zatoczkę urokliwą, gdzie nikt nie przyjdzie, gdzie nikt nie będzie was niepokoił i nie będzie wam zakłócał tego waszego urlopowego na przykład spokoju. Jeśli chodzi właśnie o spacerowanie brzegami, to jest myślę, że istotna informacja, szczególnie dla nas Polaków, albo dla ludzi, którzy po prostu żyją w tej części Europy, bo miałem okazję doświadczyć czegoś takiego, co prawda nie we Francji, ale chcę państwa uczulić na jedną rzecz. O co mi chodzi? Plaże i te wszystkie miejsca związane z wybrzeżem, tym klifowym wybrzeżem Brytanii, są na tyle piękne, że ma się ochotę po nich spacerować bez końca. Chcemy wyruszyć z jednego punktu i dotrzeć do drugiego. Najlepiej robić to idąc po prostu sobie plażą, gdy woda podmywa nam nogi i co jakiś czas możemy uciekać od tej fali, możemy się tej fali poddawać. No jest to miłe, nie powiem, jest to bardzo przyjemne tego typu spacerowanie. Natomiast musicie państwo pamiętać o tym, że to jest takie miejsce, gdzie są pływy, gdzie występuje przybieranie i odpływ oceanu. I musicie się liczyć z tym, że miejsce, którym przeszliście w jedną stronę, może być niedostępne, gdy będziecie wracać tą samą drogą. I zdarzyło mi się coś takiego, co prawda akurat nie tam, nie w tym punkcie, nie w Saint-Malo, że szedłem sobie plażą w stronę, w jednym kierunku i przyzwyczajony do tego, że w Polsce robimy to niejednokrotnie, że idziemy z jednej miejscowości A do miejscowości B, przemieszczając się plażą właśnie. Tam raczej bym tego nie polecał, dlatego że może się okazać, że trasa, którą szliście państwo, jest już zalana przez ocean, że ocean już rozpoczął przypływ i musicie się wtedy wdrapywać na klif, musicie się wdrapywać na te takie trochę może mniej bezpieczne przejście tą plażą, bo po samej plaży już wtedy nie idziecie, tylko gdzieś tam się skrobiecie po tych skałach przybrzeżnych. Doświadczyłem tego i myślę, że to nie jest taka atrakcja, którą chcielibyście państwo przeżywać. Warto sobie zdać z tego sprawę, że taki spacer niezaplanowany, jeśli nie weźmiemy pod uwagę tych faz księżyca i faz pływowych oceanu właśnie, może się dla nas bardzo nieciekawie skończyć, bo się może okazać, że droga powrotna zostanie nam odcięta i będziemy musieli czekać, aż ocean odpłynie od skał i zrobi nam ponownie przejście w
kierunku naszego miejsca zakwaterowania, żebyśmy mogli w ogóle wrócić do punktu, z którego wyruszyliśmy. Jeśli nie zdamy sobie z tego sprawy, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co nas czeka na przykład nad Bałtykiem, no to możemy się narazić na tego typu niebezpieczeństwa. Warto o tym pamiętać, doświadczyłem tego i powiem szczerze, że dla wielu osób z Europy, dla wielu osób z tej części Europy jest to coś, czego kompletnie nie planujemy. Jest to coś, co może nas naprawdę mocno zaskoczyć. A no lepiej by było nie pozostać gdzieś tam na skałach odciętym od drogi powrotnej i czekać, aż odpływ nastąpi, no bo chyba nie tego żądamy, jeśli chodzi o wrażenia z wakacji. Wolelibyśmy raczej robić sobie piękne zdjęcia i chłonąć piękną przyrodę otaczającą nas, a niekoniecznie tego typu doświadczenia ekstremalne z dużą ilością adrenaliny. No to myślę, że chyba nie tego oczekujemy jednak od wakacji.

Ale pływy, drodzy Państwo, pływy mają też swoje plusy, bo właśnie w Brytanii, właśnie w Saint-Malo powstała pierwsza na świecie elektrownia pływowa. Wydawałoby się, że to nic takiego wielkiego, że ktoś już kiedyś wpadł na to, aby wykorzystać wodę przepływającą z jednego punktu do drugiego, tworząc zapory wodne. Ale wyobraźcie sobie Państwo, żeby wykorzystać to, co dzieje się z oceanem, kiedy on przybiera i kiedy odpływa od brzegów, no to nie da się postawić jakiegoś muru, przez który miałaby przepływać woda wzbierająca, tudzież odpływająca podczas odpływu, tylko trzeba było wymyślić taki sposób, który spowodowałby, że ta energia naturalna zostanie w jakiś sposób skumulowana i wykorzystana później. I właśnie we Francji, właśnie w Saint-Malo, powstała w 1966 roku pierwsza na świecie, drodzy Państwo, taka elektrownia pływowa. Jak ona wygląda? Jak w ogóle wyglądają te elektrownie pływowe? Bo na podstawie tej elektrowni, która powstała tam właśnie w Brytanii, powstawały kolejne. Ja powiem szczerze, znam tylko tę z Saint-Malo i mogę o niej Państwu trochę opowiedzieć. To są takie wirniki. Wirniki umieszczone na takich osiach. Osie są ustawione pionowo w górę. Wirnik obraca się tak jak wirnik helikoptera. Oczywiście on jest umieszczony w takich specjalnych urządzeniach. I w momencie, kiedy morze przybiera, to wirnik obraca się w jedną stronę cały czas w momencie, kiedy ta woda przyrasta. Wody przybywa i podczas przypływu w jedną stronę obraca się ten wirnik. Gdy woda odpływa, no to wiadomo, że wirnik obraca się w drugą stronę. I ta energia skumulowana podczas tego typu zjawisk, no jest wykorzystywana później. I właśnie Francuzi w 1966 roku dowiedli tego, że można zbudować elektrownię, pierwszą na świecie elektrownię pływową właśnie, która będzie wykorzystywała tę energię. Ta elektrownia znajduje się przy ujściu rzeki La Rance do kanału La Manche. Ma 23 turbiny wodne, rewersyjne, bo to jest awers i rewers. Turbina się obraca w jedną stronę i w drugą stronę i daje moc 240 MW, taka elektrownia. To jest sporo, proszę Państwa, i proszę pamiętać o tym, jeśli da się wykorzystać to, co daje nam ta energia naturalna, no to mamy praktycznie takie, no nie jest to perpetuum mobile, tak? No bo to samo z siebie nie działa i samo z siebie tak nie będzie takiej energii stwarzać. Ale możemy wykorzystać coś, co jest dostępne tak po prostu, dostępne dla nas w naturze. Musimy tylko wymyślić, w jaki sposób mamy to z tego skorzystać, w jaki sposób mamy podnieść tę energię, która leży i czeka na podniesienie. I Francuzi wpadli na pomysł, jak to zrobić i właśnie w Saint-Malo taką elektrownię zbudowali. To zjawisko pływowe, jeśli chcielibyśmy się trochę bardziej temu przyjrzeć, to ma ścisły związek z fazami Księżyca, a w zasadzie z siłami grawitacyjnymi tych wszystkich ciał niebieskich, z Księżycem, ze Słońcem. Te ciała niebieskie są powiązane swoimi orbitami ze sobą i ruchy tych poszczególnych ciał niebieskich powodują, że ta siła odśrodkowa na przykład, wywołana przy obrocie kuli ziemskiej wokół środka ciężkości Ziemi, też ma określone działanie na wody, które znajdują się na jej powierzchni. I gdy dołożymy do tego ten cały mechanizm, czyli Księżyc, Słońce i gdzieś tam Ziemia w tym całym układzie i jeszcze siła obrotowa Ziemi i ta siła odśrodkowa Ziemi, która działa w momencie obracania się kuli ziemskiej, no to mamy mniej więcej takie uproszczone zadanie, które rozwiązanie tego zadania, które pokazuje nam, w jaki sposób dzieje się to w ogóle, że ta woda płynie w jedną czy w drugą stronę, że przybiera tudzież odpływa. Dzieje się to kilka razy w ciągu doby, w zasadzie dwa razy w ciągu doby. Następuje przypływ i następuje odpływ. I teraz cały problem polega na tym, aby pamiętać o tym. To mówię teraz do turystów, nie mówię to do mieszkańców Brytanii, ponieważ oni doskonale wiedzą, znają ten cykl na pamięć praktycznie, kiedy woda przybiera, kiedy woda odpływa. Natomiast ktoś, kto przyjeżdża do takiego miejsca, to kompletnie może sobie z tego sprawy nie zdawać. I warto o tym pamiętać, że dwa razy w ciągu doby będzie przypływ i będzie odpływ. I warto sobie to zaplanować, chociażby jeśli chodzi o spacery plażą. Jeśli chodzi o liczbę ludności, to Saint-Malo nie jest wcale tak wyludnionym miejscem. I tutaj też a propos tego, co mówiłem wam wcześniej, drodzy słuchacze, no na wszystkie gminy Brytanii, 1269 gmin jest w Brytanii, Saint-Malo plasuje się na piątym miejscu pod względem liczby ludności. No to jest dość wysokie miejsce, przyznacie sami.
przyłączony do Królestwa Francuskiego zostało w 1491 roku i już w dawnych czasach było właśnie bazą wypadową do Ameryki Północnej, no bo to taki punkt, który faktycznie jest najbardziej wysunięty w stronę oceanu, w stronę Ameryki i warto o tym pamiętać. Być może nie wiecie, ale jedno z miast Wielkopolski jest miastem partnerskim miasta Saint-Malo i to miasto to pierwsza stolica Polski. Tak przynajmniej twierdzą niektórzy, którzy nie są zaangażowani w prace archeologiczne, bo jeśli chodzi o tę pierwszą stolicę Polski, to tutaj chyba trochę są zdania obecnie podzielone, ale nie chciałbym tu jakiejś herezji wprowadzać. Przyjmijmy, że Gniezno nadal funkcjonuje we wszystkich źródłach jako pierwsza stolica Polski, a więc Gniezno właśnie i Saint-Malo to są miasta partnerskie i musicie Państwo o tym wiedzieć, jeśli chcecie się tam wybrać, że też gdzieś to powiązanie z Wielkopolską tutaj jest. Warto też pamiętać, jeśli chodzi o komunikację miejską. Komunikacja miejska w Saint-Malo. Jak to wygląda? Drodzy słuchacze, jeśli chcecie sobie popodróżować po Saint-Malo, to możecie to oczywiście robić na różne sposoby. Natomiast warto wiedzieć o tym, że w 1889 rok i 1949 rok to jest ten przedział czasowy, gdzie w Saint-Malo funkcjonował tramwaj parowy, ale tramwaj parowy no tylko dlatego, że miał taki napęd, natomiast ta komunikacja miejska właśnie w ten sposób tam funkcjonowała za pomocą takich tramwajów parowych. One zostały zelektryfikowane w 1927 roku i od tamtej pory w ten sposób była urządzona komunikacja miejska w Saint-Malo, ale to nie wszystko, bo w lipcu 1948 roku i aż do 1959 roku tramwaje zostały zastąpione przez inny środek lokomocji, który w Polsce też możemy spotkać, jeśli chodzi o komunikację miejską. Na pewno możemy spotkać ten środek lokomocji w Gdyni, na pewno możemy spotkać go w Lublinie. Gdzieś jeszcze w Polsce też. Być może Państwo wiecie. Ale jaki to środek transportu? Trolejbusy. Trolejbusy też pojawiły się właśnie w Saint-Malo i tam do 30 września 1959 roku można było w komunikacji miejskiej spotkać ten środek transportu, a w 59 roku właśnie zastąpiono je już autobusami.

Jak dojechać do Saint-Malo? No na pewno na wiele sposobów można to zrobić. Na pewno można się tam dostać samolotem, ale jeśli chodzi o samolot, to bardziej bym tutaj Państwu zaproponował coś innego. Podróż równie szybka, równie przyjemna, równie efektowna to szybka kolej. Szybka kolej, z której Francuzi też są znani. TGV Atlantique. To jest taka część tej szybkiej kolei TGV, czyli Train de Grande Vitesse, pociąg wielkiej prędkości, która właśnie do Saint-Malo też dojeżdża. I to tak naprawdę dworzec w Saint-Malo, dworzec kolejowy Saint-Malo, jest bardzo blisko położony tych starych dzielnic Saint-Servant i Parané. Te dwie dzielnice zabytkowe są bardzo blisko położone właśnie z stacji TGV. Warto wspomnieć o tym, drodzy słuchacze, że TGV Atlantique to jest to TGV, to jest ta kolej, która ustanowiła rekord prędkości. 515,3 km na godzinę. Taki rekord prędkości zanotowano w 1990 roku 18 maja na pewnym odcinku, którym przejeżdżało TGV Atlantique właśnie. Ten odcinek testowy TGV, tego przejazdu,

gdzie chciano pobić rekord prędkości. To był odcinek na trasie Dagnon, Courtelan i Tour, miasteczko Tour. I teoretyczna prędkość, która była zakładana wtedy, maksymalna prędkość teoretyczna, którą udałoby się osiągnąć, to było 532 km na godzinę. To była prędkość ta krytyczna, natomiast prędkość, którą udało się osiągnąć bez żadnych skutków ubocznych, bez żadnych nieprzyjemności, to właśnie 515,3 km na godzinę i było to w 1990 roku i no, myślę, że to jest prędkość, która zachęca do tego, aby przemieszczać się właśnie koleją do Saint-Malo. I musicie Państwo wiedzieć, że gdy podróżujecie koleją TGV, to jest to naprawdę przyjemność. Jest to porównywalne trochę z podróżowaniem samolotem. Ja już kiedyś tutaj na antenie naszego radia mówiłem o tym, że lubię podróżować samolotem bardzo, że samolot to jest coś, co naprawdę powoduje u mnie no, wielką przyjemność, jeśli chodzi o przemieszczanie się. Natomiast kolej, no to też jest ta kolej właśnie, TGV. To jest też taki środek transportu, który polecam, bo nie dość, że szybko się przemieszczamy, jest to naprawdę coś bardzo efektownego i efektywnego, bo do punktu, do którego zmierzamy, udamy się bardzo, bardzo szybko. To jednak też jadąc chociażby w sąsiedztwie autostrady, o tym też już kiedyś tutaj wspominałem, jeśli jedziecie takim pociągiem, który przemieszcza się z bardzo dużą prędkością, powyżej 500 km na godzinę, no może nie zawsze on jedzie powyżej 500 km na godzinę, raczej rzadko może. Ja tu mówiłem o tym rekordzie 515,3 km na godzinę, natomiast no te 300-400 na godzinę to myślę, że zdarzy się wam, drodzy słuchacze, pojechać pociągiem właśnie TGV. I wtedy, jeśli będziecie jechali w sąsiedztwie autostrady, to zauważycie, że te auta na autostradzie jadą jakoś tak powoli. I warto się wtedy zastanowić, jak szybko jedzie samochód po autostradzie. No jedzie na pewno więcej niż 100 km na godzinę, czasami nawet blisko 200. I jeśli my mijamy te samochody na autostradzie i one wydają się nam jadące powoli, to wtedy wyobrażamy sobie, jaką prędkością my poruszamy się po szynach i już jakoś pojawia nam się w głowie to, jak szybkim środkiem transportu jest właśnie TGV, Tronc de Grande Vitesse. Gdy jedziecie TGV, to też ciekawym efektem jest moment wjazdu do tunelu. Jednak ta siła, która pojawia się przy stłoczeniu tego powietrza, też jest odczuwalna w bębenkach uszu. I to jest coś, co myślę jest charakterystyczne w samolotach, kiedy przełykamy ślinę, aby gdzieś odblokować sobie uszy trochę, aby gdzieś to nam nie doskwierało jakoś specjalnie, to również w TGV miałem okazję doświadczyć czegoś podobnego w momencie, kiedy pociąg z dużą prędkością wjeżdżał w tunel i nagle to powietrze było tam bardzo stłoczone i odczuwało się to w uszach, w bębenkach uszu. No, ciekawe takie doświadczenie, powiem szczerze, i myślę, że ktoś, kto je doświadczył, kto przeżył, to wie, o czym mówię i no nie wiem, na ile to jest przyjemne, na ile to jest nieprzyjemne. Jest to pewnie doświadczenie, z którego warto sobie zdawać sprawę, gdy będziecie podróżować taką szybką koleją. Może odejdźmy teraz troszeczkę od Saint-Malo, bo Bretania to tak, to nie tylko Saint-Malo, Bretania to także Brest. Ten Brest francuski, położony w rejonie Finisterre. I to jest taki punkt, o którym chciałbym wam powiedzieć z uwagi na to, że jest to baza francuskiej marynarki wojennej. Brest, jeśli odwiedzicie, no to od razu rzucą się wam w oczy te jednostki pływające, nowoczesne jednostki pływające, tam właśnie stacjonujące w Breście. I jest to druga co do wielkości i co do ważności baza morska marynarki wojennej francuskiej. Dlaczego druga? Dlaczego nie pierwsza? To też takie pytanie, które warto sobie zadać. Ano dlatego, że teraz ważniejszą z baz morskich, która zepchnęła niejako na drugie miejsce bazę w Breście, stała się baza w Toulonie. Toulon to jest baza morska marynarki wojennej położona nad Morzem Śródziemnym i wydaje się, że właśnie ze strony południowej Francja może liczyć na większe zagrożenie niż ze strony oceanu, ze strony Oceanu Atlantyckiego, ze strony Ameryki. No chyba tak, dlatego też ta baza w Breście stoi na miejscu drugim, jeśli chodzi o ważność tych punktów wojennych, marynarki wojennej francuskiej. Brest leży na obu brzegach rzeki Penfeld i tutaj przecina tę rzekę, przecina dolinę i strome brzegi tej doliny są połączone mostami. Tam tych mostów widać dość dużo, tych przepraw z jednej strony na drugą.
Swoją siedzibę mają w Breście zarówno szkoły morskie, zarówno firmy powiązane z produkcją na rzecz sił morskich. Ten cały system jest tam bardzo mocno powiązany ze sobą, bo znajdziecie tam zarówno École Navale, czyli Akademię Marynarki Wojennej, jak i Uniwersytet Zachodniej Brytanii. I tutaj wszystkie te elementy, zarówno szkoleniowe, jak i firmy, które działają w tym miejscu, to jest taki system naczyń połączonych, że wykonują wiele spraw, które wiążą się z kolejnym elementem, czyli szkoli się tam kadra, są tam fabryki, które produkują jednostki pływające, są firmy, które produkują rozmaite wyposażenie do tych statków pływających. Wszystko to się ze sobą wiąże. Warto też o tym wspomnieć, że Brest jako baza wojskowa to był pomysł sięgający bardzo, bardzo dalekiej historii, bo to już kardynał Richelieu polecił wzmocnić nabrzeże, drewniane nabrzeże, umocnieniami, fortyfikacjami. To było w 1631 roku i wtedy to obraz wybrzeża w Breście mocno się zmienił. Już został tak ufortyfikowany, że można było na niego patrzeć jako na taki punkt, gdzie wpływamy do jakiegoś fortu faktycznie. Hugenoci wtedy dominowali w La Rochelle, bo La Rochelle było takim znanym portem. I poszukiwano alternatywy, żeby jednak gdzieś Francuzi też dominowali. I te siły morskie zgromadzono właśnie w Breście. I od tamtej pory Brest zaczął rozwijać się dużo szybciej, dużo prężniej. I tam właśnie kumulowano te wszystkie siły morskie Francji, aby rozwijać ten punkt na mapie Francji, na mapie marynarki wojennej francuskiej właśnie, żeby marynarka francuska wojenna właśnie tam miała swój zalążek. A później też ten Toulon, o którym wspomniałem, czyli Morze Śródziemne i tam baza, która też mocno, mocno się rozwinęła. Brest dzisiaj jest tak naprawdę bazą tyłową, tak można ją nazywać, czyli ona zabezpiecza tyły i jest też taką bazą badawczo-eksperymentalną, remontowo-modernizacyjną. Tam odbywają się rozmaite testy nowych jednostek pływających, odbywają się modyfikacje statków, które używa Marine Nationale, czyli ta marynarka wojenna francuska. Są takie siły morskie operacyjne, które nazywają się Force d'Action Navale. Te siły stacjonują już na przykład w Toulonie, bo nie widzi się potrzeby, aby stacjonowały one w Breście. Tak jak mówiłem, zagrożenie ze strony Ameryki jest dużo mniejsze niż w chwili obecnej ze strony Afryki, gdzieś tego południa Francji. Dlatego też te siły morskie operacyjne stacjonują w Toulonie, w tamtej bazie, a nie w stronę Atlantyku. Atlantyk jest bardziej bezpieczny dzisiaj, jeśli chodzi o Francję, dużo bardziej bezpieczny w porównaniu z Morzem Śródziemnym.

0: Gdy będziecie w rejonie Bretanii, gdy będziecie w rejonie Saint-Malo albo właśnie Brestu, to na pewno rzucą się wam w oczy te zabudowania portowe, takie bardzo ufortyfikowane. Tam można naprawdę sobie zrobić niesamowite zdjęcia w scenerii bardzo historycznej, takiej bardzo sięgającej zamierzchłych czasów. I wygląda to trochę jak takie zamki wkomponowane w wybrzeże. Jeśli pojedziemy kawałek dalej i nie będzie już zabudowań, nie będzie już tej infrastruktury dodanej przez człowieka, no to spotkamy niesamowite klify, które wznoszą się bardzo, bardzo wysoko nad wybrzeże oceanu. Z tych klifów widok jest po prostu niesamowity i jeśli tam będziecie chcieli Państwo się udać, to też polecam szczególnie wschody i zachody słońca. Chociaż no to też trzeba odpowiednio, myślę, wybrać czas, bo nie każdy chce tak wcześnie wstawać albo tak późno kłaść się spać. Biorąc pod uwagę, że punkt pewnie, w którym będziecie Państwo przebywać, będziecie mieli bazę wypadową, nie zawsze będzie gdzieś wypadał blisko takiego miejsca, ale może uda Wam się tak zorganizować wyjazd, tak zaplanować pobyt, że bazę wypadową zrobicie sobie gdzieś bardzo, bardzo blisko samego nabrzeża. Musicie pamiętać tutaj oczywiście o pływach, żeby gdzieś ta woda Wam nie przeszkadzała. I to też ciekawe, bo możecie sobie zaplanować pobyt w jakimś punkcie i ktoś wam powie, bardzo blisko jest do oceanu, dosłownie parę kroków w czasie przypływu. Ale w czasie odpływu to się może okazać, że te parę kroków to robi się parę kilometrów. Są takie punkty, musicie mi państwo wierzyć, że patrząc z okna widzicie ocean. I to jest w momencie, kiedy jest przypływ, ale gdy jest odpływ, to ten ocean gdzieś tam daleko, daleko ginie nam na tej lagunie, która odkrywa nam się przed nami w momencie odpływu i pojawiają się skały, pojawia się jakieś to, ta część właśnie tego nabrzeża, która wcześniej była zakryta wodą. To też jest ciekawe doświadczenie, jeśli chcielibyśmy się przespacerować takim miejscem, oczywiście zakładając, że mamy szybki odwrót zapewniony, że to, o czym wspominałem, żeby gdzieś tam nas tam ta woda powracająca nie zaskoczyła. To jest ciekawe doświadczenie dla ludzi, którzy lubią eksplorację oceanów, bo tu możemy sobie zobaczyć rozmaite przykłady flory i fauny oceanicznej właśnie. I nawet idąc takimi skałami przybrzeżnymi, to możemy obserwować chociażby w takich zagłębieniach skalnych rozmaite żywe organizmy. I polecam też Państwu takie spacery, to naprawdę jest niesamowite wrażenie. Warto się jednak wyposażyć w specjalne obuwie, nie robić tego boso, drodzy Państwo, nie chodzimy tam boso, bo się może okazać, że coś, co będzie chciało bardzo blisko się z Państwem zapoznać, jakieś zwierzątko, no będzie to dla Was trochę później uciążliwe, żeby wyleczyć jakieś rany, wyleczyć jakieś ukąszenia albo ukłucia przez jakieś stworzenia, które w oceanie sobie żyją, poczują się zaatakowane i mogą Państwa zaatakować, może nie jakoś specjalnie mocno, ale na tyle mocno, że nie będziecie mogli kontynuować waszej wycieczki już, spaceru waszego nabrzeżem, więc warto się zabezpieczyć w jakieś takie buty, które mogą być zalewane co jakiś czas przez wodę, a jednocześnie chronią waszą podeszwę przed tym, żeby jej nie przebić jakimś kolcem jadowym, jakimś, no na przykład jeżowiec, takie stworzonko, którego ukąszenie i zostawienie kolca no może być bardzo, bardzo uciążliwe. Warto o tym pamiętać. Oczywiście udając się do Brytanii też na pewno skosztujecie Państwo tamtejszej kuchni. Jeśli mamy dostęp do oceanu, no to ten ocean daje nam też olbrzymie bogactwo fauny oceanicznej. I ta fauna, którą też spożywamy, te wszystkie zwierzątka, ryby oceaniczne, naprawdę Bretończycy wiedzą, jak je przyrządzać i niektóre specjały smakują wyjątkowo i tylko tak, i tylko tam, w tym miejscu na świecie możemy dane specjały sobie zjeść. Eryk Kotes, Arkadiusz Szymański. Dzisiaj to już wszystko. Myślę, że trochę zachęciliśmy Państwa, aby wybrać się do Brytanii, aby odwiedzić tę część Francji. Nasza audycja Trzy Kolory ma właśnie też to na celu, aby trochę Państwa zachęcać do udawania się chociażby w wirtualne podróże w tamtą część świata, no bo jest to naprawdę olbrzymie bogactwo. Jeśli chodzi o zwiedzanie, o turystykę, o florę, o faunę, te wszystkie zjawiska, które możemy tam sobie obserwować, to na pewno myślę, że warto sobie zobaczyć.
1: Trzy kolory. To była powtórka. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Małe, bystre oczy Araba zabłysły zrozumieniem, a Ben Hur, pocieszony w swym smutku, rzekł serdecznie: nie myślę ci zaprzeczać, ale cóż dalej? Alboż to nie dosyć, mój synu. Znalazłszy powody i rozważywszy je, zrozumiałem, że jest wolą boską, aby dziecię pozostało w ukryciu. Uzbroiłem więc moją wiarę w cierpliwość i czekam. Tu podniósł oczy jaśniejące świętą wiarą i ufnością, mówiąc wpółprzytomnie: czekam, a on żyje i zachowuje swą tajemnicę. Chociaż nie pozwolono mi pójść do niego, ani znać wzgórza czy doliny, którą zamieszkuje, to przecież wiem, że żyje jako kwiat lub właśnie dojrzewający owoc. Dość mi, skoro wiem, że żyje, bo wierzę i jestem pewny obietnicy Pana. Uczucie czci napełniło duszę Ben-Hura, a w tym uczuciu gasną wszelkie wątpliwości. Gdzie, jak sądzisz, może przebywać? Spytał cichym głosem, jak zwykle ten, który czuje na swych ustach świętą pieczęć milczenia. Baltazar spojrzał nań łagodnie i odpowiedział jeszcze z odblaskiem uniesienia: nad Nilem w moim domu, co stoi tak blisko rzeki, że płynąc wodą widzisz nie tylko dom, ale i jego odbicie w przejrzystych falach. Otóż w tym domu siedziałem przed kilku tygodniami i pogrążyłem się w głębokiej zadumie. Człowiek, mający 30 lat, mówiłem sobie, powinien mieć pole życia swego już uprawione i zasiane, bo potem idzie lato, a w nim nie ma czasu na zasiew. Dziecię nie ma jeszcze 27 lat, ale czas zasiewu już blisko. Jak widzisz, postawiłem sobie to samo pytanie, co ty, mój synu, a w odpowiedzi wybrałem się tu jako do miejsca bliskiego ziemi, danej od Boga ojcom twoim. Gdzież miałby się słuszniej ukazać, jak nie w Judei? Gdzież snadniej miałby rozpocząć swe dzieło, jak nie w świętej Jerozolimie? Któż pierwej godzień otrzymać błogosławieństwa, jakie przyniesie, jeśli nie dzieci Abrahama, Izaaka i Jakuba? Wszak oni są ukochanymi dziećmi Pana. Gdybym otrzymał rozkaz szukania go, to poszedłbym do wsi, miasteczek wzdłuż gór Judei i Galilei, tam, gdzie spadają w dolinę Jordanu. On jest tam i stojąc w drzwiach swego domu lub na szczycie wzgórza, patrzył dziś na zachodzące słońce, myśląc, że oto jeden dzień bliżej do chwili, w której sam stanie się światłem ziemi. Milczenie, jakie zapadło po tych słowach, przerwał Ben-Hur, mówiąc: widzę, czcigodny Baltazarze, że otrzymałeś wiele łask. Widzę również, że posiadłeś mądrość. Nie jest w mojej mocy powiedzieć ci, jak wdzięczny ci jestem za to, co mi oznajmiłeś. Oczekuję wielu rzeczy i zaczerpnąłem od ciebie wiary, ale uzupełnij twe dzieło i powiedz, proszę, jakie będzie posłannictwo tego, którego oczekujesz i którego ja od dziś oczekiwać będę, jak przystoi wierzącemu synowi Judy. Mówisz, że ma być Zbawicielem. Czy będzie zarazem królem żydowskim? Synu mój, rzekł łagodnie Baltazar, posłannictwo jego jest dotąd postanowieniem, w łonie Boga spoczywającym. Wszystko, co myślę, wysnuwam z owych wyrazów, które wymówił głos, i z modlitwy, która została wysłuchana. Czy mam o nich mówić? Wszak tyś nauczycielem. Ludzie upadli przez brak wiary. Upadek ten był przyczyną mej troski, która zrobiła ze mnie kaznodzieję w Aleksandrii i w wioskach nad Nilem. Ona zapędziła mnie w samotność, gdzie mnie duch nawiedził. Cierpiałem nad nędzą ludzi, nie ludzi jednej warstwy społecznej, ale nad nędzą wszystkich. Upadek ich był tak straszny, iż czułem, że tylko Bóg może przeprowadzić dzieło odkupienia. Więc błagałem Go, aby przyszedł i abym Go mógł ujrzeć. Dobre Twoje uczynki zwyciężyły, Odkupienie zbliża się, a ty ujrzysz Zbawiciela. Czyż nie tak mówił głos? Poszedłem, wiedziony przez gwiazdę, aż do Jerozolimy. Któż ma być odkupiony? Cały świat? W jaki sposób on przyjdzie? Wzmocnij twą wiarę, mój synu, bo powiem ci. Ludzie mniemają, że nie będzie pomyślności, póki Rzym nie zniknie ze wzgórz swoich, a jednak nie mniemam, aby tak być miało. Gdyby Rzym miał zniknąć, znaczyłoby to, że złe nie ma źródła w nieznajomości Boga, ale płynie ze złych rządów panujących. Czy mam powtarzać, że rządy ludzkie nie są nigdy rządami religijnymi? Czyś słyszał o wielu królach, którzy by byli lepsi od swych poddanych? Nie, istokroć nie. Odkupienie nie może mieć celów politycznych. Nie może usuwać jednych władców, aby drugim zgotować miejsce. Gdyby tym miała się zajmować, mądrość boska przestałaby być niedoścignioną. Mówię ci, wprawdzie jako ślepy do ślepego, ten, który przyjdzie, będzie zbawicielem dusz. Odkupienie oznacza, że Bóg zejdzie na ziemię, a na to, aby mógł na niej zamieszkać, panować musi cnota. Na twarzy Ben-Hura widać było rozczarowanie. Pochylił głowę, a choć nie był przekonany, nie chciał się sprzeciwiać wywodom Egipcjanina. Inaczej Ilderim. Na wielkość Boga, rzekł namiętnie. Sąd taki sprzeciwia się wszelkim pojęciom. Drogi, którymi idzie świat, są stałe i nie dadzą się zmienić. W każdym narodzie musi być ktoś, przy kim jest władza, inaczej zmiany byłyby niemożliwe. Baltazar odparł poważnie. Mądrość twoja, szejku, jest ze świata, a zapominasz, że odkupienie ma nas właśnie wyzwolić z więzów świata. Ujarzmić ludzkość dla siebie pragnie król. Bóg natomiast chce pozyskać dusze ludzkie. Ilderim wstrząsnął przecząco głową, a Ben-Hur podjął się odpowiedzi za obu. Ojcze, pozwól się tak nazywać. O kogo miałeś się pytać w bramie jerozolimskiej? Szejk spojrzał z wdzięcznością na młodzieńca. Miałem się pytać, odpowiedział Baltazar spokojnie, gdzie jest ten, który się narodził, król żydowski. I widziałeś go w jaskini betlejemskiej? Widzieliśmy go. Oddaliśmy mu cześć i dary. Melchior złoto, Gaspar kadzidła, ja mirrę. Gdy mówisz o rzeczach, które się stały, ojcze, słucham cię i wierzę, rzekł Ben-Hur, ale w rzeczach, które przyjść mają, nie mogę zrozumieć, jakiego króla widzisz w dziecięciu. Nie mogę oddzielić panującego od jego władzy i obowiązków. Synu, rzekł Baltazar, zazwyczaj zastanawiamy się nad rzeczami, które przypadek do nóg nam rzucił, a przeciwnie na rzeczy trochę oddalone, zaledwo przelotne rzucamy spojrzenie. Tak i ty widzisz tylko tytuł, król żydowski. A ja ci mówię, podnieś wyżej oczy i sięgnij aż do tajemnicy poza tym tytułem, a znikną twoje powątpiewania. O tym tytule powiem jeszcze słowo. Lud izraelski miał niegdyś lepsze dni, dni, w których Bóg nazywał go swoim narodem i obcował z nim przez swe proroki. W owych czasach obiecał mu Zbawiciela, którego widziałem, i wtedy obiecał go jako króla żydowskiego, więc ukazanie się jego musi się zgadzać z obietnicą, choćby ze względu na świat. Rozumiesz teraz powód mego pytania u bramy? Sądzę, że tak, więc idę dalej. Zastanawiasz się nad godnością dziecięcia. Czy myślisz, że jest wielkim zaszczytem być następcą Heroda? Czyż pan nie mógł swemu ukochanemu zgotować lepszego losu? Czy możesz, wyobrażając sobie wszechmocnego ojca, przypuścić, aby zechciał dla swego syna pożyczać tytułu od grzesznych ludzi? Czemuż w takim razie nie kazał mi pytać u bramy o Cezara? Wierzaj mi, jeśli chcesz poznać istotę tego, o czym mówimy, to patrz wyżej, błagam cię i pytaj raczej, nad kim będzie królem ten, którego oczekujemy. W odpowiedzi na to pytanie jest klucz tajemnicy, której nikt nie zrozumie bez niego. Tu wzniósł oczy do nieba i mówił dalej. Jest królestwo na ziemi, chociaż nie jest ziemskie. obszar jego większy niż obszar ziemi, większy niż ziemia i morze. Istnieje ono rzeczywiście, tak jak istnieją nasze serca, a my żyjemy od kolebki do grobu, nie widząc ich. Żaden człowiek nie pozna tego królestwa, a więc nie pozna swojej duszy, bo ono nie stworzone dla jego duszy. Chwała zaś tego królestwa jest tak wielka, że sobie jej wcale wyobrazić niepodobna. Jest jedyna, z niczym nieporównana. To, co mówisz, ojcze, jest dla mnie zagadką, rzekł Ben-Hur. Nigdy nie słyszałem o takim królestwie. Ani ja, dodał Ilderim. I ja o nim nie mogę nic więcej powiedzieć, rzekł znów Baltazar, spuszczając oczy. Jakie jest to królestwo? Dlaczego takie jest i jak się tam dostać? Nikt się nie dowie, póki nie przyjdzie dziecię, aby objąć swą własność. Dziecię przyniesie klucz od niewidzialnej bramy, otworzy ją dla wybranych, którymi będą ci, którzy kochają, bo oni tylko będą odkupieni. Tu nastąpiło długie milczenie, a Baltazar uważał je snać za najstosowniejsze, aby zakończyć rozmowę, bo rzekł: Czcigodny szejku, jutro lub pojutrze udam się na jakiś czas do miasta, albowiem córka moja pragnie widzieć przygotowania do igrzysk. Czas wyjazdu oznajmi później, ciebie zaś, synu mój, zobaczę jeszcze, a teraz pokój wam. Szejku Ilderimie, powiedział Ben-Hur, gdy Egipcjanin opuścił namiot. Dziwne zaiste rzeczy słyszałem dzisiaj. Pozwól mi iść nad jezioro, abym o tym wszystkim mógł pomyśleć. Idź, a ja przyjdę później.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Radio Emaus. Reklama.
3: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Fil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na święto plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba, 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej
3: jeszcze więcej dobrej muzyki,
4: jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji
5: i jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
1: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. To jest powtórka. Między nami mówiąc.
6: Dzień dobry, tutaj audycja Między nami mówiąc. A dzisiaj w specjalnym wydaniu przed mikrofonami
7: Antoni Syrysko
6: i Gabrysia Wanaszak. Tematem dzisiejszego odcinka jest unihokej, ale też trochę bycie młodym trenerem właśnie tego sportu. I naszym gościem jest Szymon Wiśniewski, który jest trenerem drużyny UKS Salezjanie Poznań w sekcji żeńskiej U16 i U19, ale też zawodnikiem drużyny Regen Projekt Floorball Team Poznań. Cześć Szymon.
8: Witam bardzo serdecznie.
6: Może tak na sam początek zaczniemy od tego, żeby trochę wprowadzić, czym w ogóle jest ten sport, bo szczerze mówiąc, myślę, że każdy z nas miał z nim styczność może w szkole, na WF-ie, ale nie jest to jakiś bardzo popularny sport, więc może nam przybliżysz, na czym on w ogóle polega.
8: No mam tą świadomość, że to jest raczej jeszcze niszowy sport i w większości właśnie tutaj ludziom się kojarzy z taką szkolnym jakimś przerywnikiem na WF-ie. No ale jeżeli chodzi o ten taki profesjonalny unihokej, to z takich sekcji technicznych, to jest gra zespołowa rozgrywana na boisku o wymiarach 20 na 40 metrów. To jest takie samo boisko jak do piłki ręcznej. I całość jest ogrodzona bandami wysokości tak, mniej więcej do kolana, to jest pół metra, może troszeczkę więcej. I to rozgrywane jest z pięciu zawodników rozgrywających w polu z kijami, plus jeden bramkarz bez kija na bramce. No i celem jest zdobycie większej ilości goli niż przeciwnik.
7: Ale czasowo to wygląda chyba trochę inaczej niż piłka nożna na przykład, że tam nie ma połów, tylko są tercje, tak?
8: Tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o czas i rozgrywania meczu, to jest to najbardziej zbliżone do hokeja na lodzie, czyli mianowicie trzy tercje, każda po 20 minut i to jest czas efektywny, czyli zatrzymywany na każdy out, każdy faul, więc to jest tak naprawdę godzina czystej gry podzielona właśnie na 20-minutowe tercje.
7: No to jakbyś miał, powiedzmy, w jednym zdaniu, już nie będziemy się bawić w trzy słowa, ale w jednym zdaniu opisać takie najważniejsze cechy tego sportu, to co byś wskazał, żeby spróbować zachęcić może ludzi, którzy nigdy nie widzieli takiego sportu?
8: To na pewno szybkość tego sportu, bo to jest jeden z najszybszych sportów halowych. Jeżeli dobrze kojarzę, to w top 3 najszybszych sportów halowych. I zespołowość, bo to jest zdecydowanie sport, gdzie jednostki, owszem, mogą pomóc drużynie, ale tak naprawdę cała zgrana drużyna jest w stanie osiągnąć jakikolwiek długotrwały sukces w tym sporcie.
6: A powiedz nam, jak w ogóle to się zaczęło u ciebie, ta przygoda z unihokejem, bo już parę dobrych lat, jak nie nastu, trenujesz ten sport. Jak to się zaczęło?
8: No, rzeczywiście musimy się cofnąć troszeczkę w czasie, bo takie moje pierwsze wspomnienia z unihokejem to jak moja starsza siostra wstawała wcześniej przed lekcjami i chodziła na siódmą do szkoły właśnie na zajęcia. Wtedy to było bardzo takie bardziej SKS-y, no nie w takiej formie jak dzisiaj mamy treningi zdecydowanie, bo to był sprzęt jakiś taki szkolny, nasz WF-ista wtedy to prowadził. I ona chodziła i mnie to bardzo inspirowało, że można wstawać wcześniej tylko po to, żeby pobiegać i pograć. Ja tak naprawdę troszeczkę ślepo za jej przykładem zacząłem też wstawać, chodzić i to była trzecia bądź czwarta klasa podstawówki. Teraz nie jestem w stanie tego dokładnie określić. No i od tamtego czasu tak to zostało.
7: Okej, ale bo wspomniałeś o szkole, że szkoła tutaj odegrała taki swoją rolę w rozwoju tego sportu, no i przede wszystkim właśnie w twojej historii z tym sportem. Mówimy tutaj dla naszych słuchaczy, którzy niekoniecznie muszą wiedzieć, o szkole salezjańskiej na Ratajach imienia Błogosławionej Piątki Poznańskiej, ale ja miałem przyjemność chodzić z Szymonem do klasy, więc ja pamiętam mniej więcej, jak to się wszystko zaczynało, ale ten sprzęt przecież od początku no nie był jakiś tam wybitne. Jak to się w ogóle działo, że to się rozwijało u nas w szkole?
8: No, ten sprzęt nie był wybitny, ale absolutnie. To się zaczęło tak naprawdę od pasji jednego człowieka, wtedy ówczesnego naszego przyjaciela WF-u, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, bo dzięki niemu to się wszystko zadziało, który się zaczął po prostu interesować, zaczął sam przychodzić i organizować te wszystkie treningi, zaczął się dokształcać w temacie tego sportu. Im on to bardziej profesjonalnie robił, tym więcej było chętnych. I tak w miarę z czasem za treningami zaczęły przychodzić pierwsze sukcesy. W początku właśnie w rozrywkach szkolnych na terenie Poznania. I potem z biegiem lat te sukcesy się tylko tak naprawdę rozrastały poprzez właśnie zawody szkolne na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim. I potem właśnie przy szkole powstał właśnie nasz klub UKS Salezjanie Poznań, który zaczęliśmy, po prostu drużyny zostały wystawione już do rozgrywek ligowych, nieszkolnych. I tam też tak naprawdę z roku na rok coraz więcej dzieciaków trenowało i już coraz bardziej właśnie ten sprzęt profesjonalny, coraz większa też wiedza właśnie trenera, wtedy jednego, który prowadził to wszystko. I zaczęły przychodzić sukcesy. Im większe zainteresowanie, to tu trochę pieniędzy się pojawiło na ten sprzęt. Im lepszy sprzęt, tym dzieciaki chętniej przychodziły. Też te treningi mogły być na wyższym poziomie. No i po troszeczku, po kroczku aż do dzisiaj.
7: A pamiętasz jakieś takie kamienie milowe, które w rozwoju całego sportu? Bo ja też pamiętam, że no to wszystko faktycznie było takie bardzo małymi krokami. No dzisiaj w perspektywie wszystkich lat, no to już widać, że ten sport po prostu swoją drogę przeszedł. No ale od takich bardzo płaskich kijów dla naszych słuchaczy, generalnie kije do unihokeja są lekko zakrzywione, łopatki właściwie, nie sam cały kij.
8: No są profilowane względem graczy, którzy grają na lewą stronę bądź prawą stronę, i te profesjonalny sprzęt, no to są, żeby tutaj może trochę przybliżyć temat, różnice takie, że wtedy kije w tej szkole, no nie pamiętam dokładnie, ale mogły jeden kij kosztować maksymalnie chyba z 50 zł. No w tej chwili wszyscy gracze grają kijami po 400-500 i w górę. To jest kwestia wytrzymałości tego kija, wagi tego kija, ciężaru i właśnie tej profilu tej łopatki, który wpływa po prostu na grę.
7: Ale zacząłem właśnie o tych kamieniach milowych. Pamiętasz może jakieś takie wydarzenia, które mogły stanowić właśnie taki duży krok do rozwoju? Czy to były jakieś sukcesy, czy może właśnie zakup nowego sprzętu? Czy gdzie byś upatrywał takich momentów, które dzisiaj, jak sobie przypominasz, mogły wpłynąć na to, że faktycznie ten sport postawił kolejny krok w rozwoju?
8: Wydaje mi się, że to były zwycięstwa na coraz wyższych szczeblach, coraz bardziej wymagających. I że to były takie rzeczywiście, że im więcej wygrywaliśmy, tym mówiąc my, nie do końca mam zawsze myśli

0: tam się różnie rozkładały między te dwie kategorie. No ale im więcej było tych zwycięstw, tym nam zawodnikom się bardziej chciało. I przede wszystkim trenerowi naszemu się bardziej chciało, więc on poświęcał na to więcej czasu, coraz bardziej profesjonalnie się do tego przykładał. Też się zwiększały długości tych treningów, liczba tych treningów, jakość tych treningów. I to wszystko się napędzało tak właśnie od zwycięstwa do zwycięstwa, troszeczkę poszerzanie w ogóle takich marzeń i granic w ogóle, co jeszcze możemy dalej zrobić, bo jak się już wygrywa, no nie wiem, pamiętam jak wygraliśmy Mistrzostwo Poznania, to teraz już jesteśmy na szczycie, a się okazało, że tu jeszcze jest Wielkopolska, tu jest jeszcze Polska, a tak naprawdę prawdziwy uniohokej się zaczyna od tego uniohokeja ligowego w lidze, gdzie rywalizujesz po prostu z innymi klubami z całej Polski.
1: Ale pamiętam, jak my wygraliśmy to Mistrzostwo Poznania. To było niesamowite. Ja ze szczerym uśmiechem to wspominam i do dzisiaj pamiętam, jak w gazetce szkolnej, no tutaj, żeby nie zdradzać personaliów, ale jeden z naszych kolegów został zapisany jako właśnie strzelec z bramki na zwycięstwo i do dzisiaj, jak sobie czasami można wejść w internet i przeczytać, to ja mam ciarki. Nawet w tym momencie mówiąc o tym, to była tak niesamowita rywalizacja dla takich gagatków małych, jak my wtedy byliśmy, a to było tak ogromne osiągnięcie, to było niesamowite. Mhm.
2: Ale właśnie tak biorąc pod uwagę to, że byliście jeszcze w takim młodym wieku, no to czy ty, Szymon, zaobserwowałeś w ogóle rozwój tego sportu w Poznaniu, ale w ogóle w Wielkopolsce? Czy on jakby stał się bardziej popularny? Czy to jest tak, że on już był popularny, a ty po prostu będąc w naszej szkole widziałeś to spopularyzowanie się go w naszej szkole?
0: No jeżeli chodzi o samo miasto jako Poznań, to nie był popularny. Wiadomo, co roku były rozgrywki szkolne, gdzie tam przyjeżdżało ileś szkół, ale no to mówię, rozgrywki szkolne, gdzie to jest bardziej taki charakter, że uczniowie jadą, żeby nie być na lekcjach. I, no i tak to trochę wyglądało. Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to w Wielkopolsce oni hokej ma się dobrze. Mamy dużo klubów, patrząc na taką średnią, krajową, to w Wielkopolsce jest dużo klubów. Są to głównie kluby z mniejszych miejscowości. I to, że akurat w Poznaniu, powiedzmy jako w większym mieście, gdzie daje dużo możliwości, to powstanie tutaj tej struktury i właśnie klubu UKS Arezjanie Poznań i też klubu seniorskiego dało możliwość rozwoju dalszego właśnie tym wszystkim dzieciakom z tych mniejszych klubów, no bo w tej chwili u nas w klubie strzelam troszeczkę, ale przewinęło się już na pewno z różnych graczy z 8-10 innych klubów właśnie z Wielkopolski, którzy albo tu przyjeżdżają na treningi na tyle, ile im pozwala po prostu sytuacja, albo którzy trenują u siebie w klubach macierzystych i z nami grają po prostu w lidze. Więc to na pewno daje takie dużą możliwość, ta centralizacja lekka, rozwoju takiego długofalowego i dłuższego, bo bardzo często niestety to się zdarza, że są kluby w miejscowościach, ale tylko na przykład do właśnie U16 i zawodniczka, którzy wyrastają z tego wieku, no koniec.
2: No właśnie, no to jest niestety właściwie nie tylko związane ze sportem, ale gdzieś tam czy z muzyką, czy w ogóle, że ta dostępność w mniejszych miejscowościach no zawsze jest troszkę słabsza. No ale przejdźmy może w ogóle do istoty tego naszego dzisiejszego spotkania. Jak to się stało, że ty postanowiłeś przejść z roli zawodnika do roli trenera? Czy pojawiła się w twojej głowie kiedyś taka myśl, że właściwie to chciałbym uczyć tego sportu innych, czy to są jakieś zbiegi okoliczności, czy zostałeś po prostu wypatrzony przez trenera? Jak to wyglądało?
0: Dużo zbiegów okoliczności. To nie było żadnego planowania u mnie. Na zasadzie, że w gimnazjum, w liceum sobie stwierdziłem, a będę trenerem i w tą stronę się kształtowałem. Też, żeby może trochę doprecyzować, chyba wcześniej byłem trenerem niż zawodnikiem nawet. Bo przez to, że w moim roczniku nie było wtedy, jak ja byłem w rocznikach tych młodszych, to nie graliśmy jeszcze w lidze, więc ja tak naprawdę trenowałem, ale nie grałem i dopiero tak naprawdę od 3 lat tak sam przed sobą mówię sobie, że jestem zawodnikiem, czyli od po prostu momentu, kiedy powstał ten seniorska drużyna, gdzie rzeczywiście mogę uczestniczyć na te treningi seniorskie i grać w lidze. Wcześniej, troszeczkę wcześniej się zaczęła właśnie, powiedzmy, moja przygoda trenerska. Bardzo naturalnie to wyszło, tak na,

0: prawdę, bo ja się bardzo wkręciłem w ten sport. Tak naprawdę chodziłem na wszystkie treningi, jakie się dało. I też się angażowałem w takie inicjatywy właśnie dookoła tego sportu, bo to było chyba gimnazjum, sobie zrobiłem patent sędziowski. I zaczynałem troszeczkę od sędziowania zawodów, na zasadzie, żeby nie mając możliwości grać, żeby mieć styczność z tym sportem i być na boisku chociaż tej roli sędziego. I sędziowałem właśnie zawody głównie szkolne, ale też ligowe, też mi się zdarzało sędziować. I z racji na dobrych kontaktów właśnie z nauczycielem, potem trenerem, teraz potem prezesem, a teraz no chyba mogę to powiedzieć znajomym moim, bo cały czas tutaj krążę wokół postaci pana Łukasza Włocha, który prowadził moje wychowanie fizyczne od chyba czwartej klasy podstawówki przez wszystkie lata edukacji. Teraz aktualnie jest właśnie prezesem tutaj Poznańskiego Unii Hokeja, że tak się wyrażę. Dużo się angażowałem w ten sport po prostu jeszcze w szkole i na zasadzie, że właśnie przychodziłem sobie obserwować treningi młodszych roczników. Tam coś pomagałem, na zasadzie co rozstawić słupki, bo tak naprawdę od tego się zaczynało. Aż do momentu, gdzie w liceum mi się zdarzało prowadzić pojedyncze treningi, jak Łukasz Włoch nie mógł. I pamiętam, że tak naprawdę takie oficjalne zostanie trenerem. Ja sobie jeszcze zaraz w liceum sobie zrobiłem patent trenerski. Zaraz jak mogłem, tak się złożyło, że była taka możliwość zrobienia patentu trenerskiego.
1: To w wieku 18 lat już można było zrobić?
0: Czy no, musisz być pełnoletni, musisz mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej. I potem jest egzamin taki dwuczęściowy. Jest na początku część ogólna sportowa, którą muszą zrobić, z tego co wiem, wszyscy trenerzy, nieważne jaki sport. I potem jak zdasz część tą ogólną sportową, to jest drugi taki egzamin i kursy wewnętrzne w związkach, gdzie właśnie Polski Związek Unii Hokeja przeprowadzał. I ja pamiętam, że wtedy w wieku 18 lat sobie po prostu zrobiłem ten patent. Chyba jeszcze to było chwilę przed maturą. W zasadzie, że on jeszcze nie funkcjonował, ale po ukończeniu matury wtedy powiedzmy, że już byłem wpisany w rejestr trenerów.
2: A wielu było tam takich młodych trenerów jak ty? Albo spotkałeś się z takimi ludźmi, którzy właśnie robiliby taki patent w tak młodym wieku?
0: No na tamten czas pamiętam, że go robiłem z naszą serdeczną koleżanką Martyną Wawrzyniak i wtedy sobie razem zrobiliśmy ten patent. Jej droga trochę bardzo odeszła od Unii Hokeja na ten moment. A aktualnie, tak jak się obserwuje sytuację w Polsce, to oprócz siebie znam... Jest jeszcze jedna trenerka z Zielonej Góry, Zuzia, też pozdrawiam. A oprócz tego, to no raczej starsze osoby. Mhm. Takie czasem bardzo starsze, a czasem tak trochę starsze.
1: Myślę, że to jest moment, w którym możemy zaprosić naszych słuchaczy na krótką przerwę muzyczną i wrócimy już za chwilkę, będziemy kontynuować naszą dzisiejszą audycję. Rozmawiamy z Szymonem Wiśniewskim, który jest aktualnie trenerem drużyny UKS Salezjanie Poznań.

0: Między nami mówiąc.
1: Wracamy po krótkiej przerwie do audycji Między nami mówiąc. Dziś rozmawiamy z Szymonem, trenerem UKS Salezjanie Poznań sekcji żeńskiej do lat 16 i 19 oraz zawodnikiem Regen Project Floorball Team Poznań. Skończyliśmy ostatnio nasz wątek na tym, w jaki sposób rozwijała się twoja kariera, jak w ogóle ona przechodziła od takiego młodego zawodnika do nadal bardzo, bardzo młodego trenera. Skończyliśmy na tym, że robiłeś pod koniec liceum, robiłeś patent na trenerski. Jak to się potoczyło dalej?
2: No i tak naprawdę po zakończeniu tego kursu i zdobyciu tego patentu nie miałem żadnego planu konkretnego, jakiejś wizji. To w zasadzie dalej udzielać się i tam pomagać trenerowi Łukaszowi. I zacząłem trochę częściej przychodzić i na jeden trening w tygodniu miałem taki, że go prowadziłem pod okiem właśnie trenera Łukasza. I zdarzało mi się iść na zawody też właśnie, na zasadzie będąc na ławce też trenerskiej i obserwując tak naprawdę na początku. I pamiętam, że tak naprawdę takim przełomem było to, jak pojechałem na pierwszy turniej. Pamiętam, że to był turniej na Podhalu, w Nowym Targu. To był na szczęście turniej towarzyski, więc bez żadnych presji, gdzie tak naprawdę chwilę przed wyjazdem dowiedziałem się, że ja tam zjadę sam, jako jedyny trener i że nie będzie nikogo ze mną na ławce. No to było takim troszeczkę szokiem, szczególnie, że to był turniej międzynarodowy wtedy. Dzisiaj bardzo dobrze go wspominam, bardzo fajnie nam to poszło wtedy z drużyną. I to był taki pierwszy krok i drugim takim właśnie krokiem, co rzeczywiście już oficjalnie tak naprawdę zostałem trenerem, to było to, jak na pewnym tam kolejnym już etapie rozgrywek w lidze był turniej w Poznaniu i właśnie trener Łukasz był na hali, no bo byliśmy organizatorem, no ale jakby ławka była moja. I on w żaden sposób nie ingerował tak naprawdę w nic, tylko oddał mi tak naprawdę pełen ster. No tak, jakby te dwa momenty tak bym określał jako początek mojej przygody trenerskiej.
3: Myślę, że w ogóle to jest takie odważne i takie pewnie wpłynięcie na głęboką wodę, jak byłeś sam tym trenerem w spotkaniu towarzyskim, ale właśnie na pewno sprawił, że gdzieś tam poczułeś się pewniej w tej roli.
1: To takie kamienie milowe, jeżeli chodzi o faktycznie twoją obecność na ławce, ale zdaję sobie sprawę, że turnieje to jest tylko taki etap, taka właściwie mały wycinek. Większość pracy wydaje się trenerskiej we wszystkich zawodach, znaczy we wszystkich sportach odbywa się chyba właśnie przede wszystkim na treningach, trochę w szatni. Powiedz, jakie są największe wyzwania, z którymi taki młody trener jak ty, albo w ogóle trenerzy muszą się mierzyć?
2: No, po części na pewno godzenie to z obowiązkami takimi codziennymi, czy to nauka, czy to praca, czy to też życie prywatne, bo tu też trzeba poświęcić dużą część swojego prywatnego życia, z czego, o czym ty, Antonio, dobrze wiesz, bo nieraz zdarzało mi się odwoływać spotkania z powodu sportu. A takim drugim aspektem to jest na pewno, że bycie trenerem, to większość ludzi, tak mam wrażenie, że postrzega w aspektach sportowych, a tak naprawdę bycie trenerem drużyn młodzieżowych to jest odpowiedzialność po prostu, bo dostajesz pod pieczę młodych ludzi, którzy dopiero dorastają, przeżywają swoje trudności, swoje dramaty i tak naprawdę nigdy nie wiesz, w jakim humorze, z jaką energią przyjdą na trening. I też im dłużej masz pod sobą pewną grupę, tym bardziej poznajesz ich też prywatnie i się zżywasz z nimi, więc tak naprawdę jeżeli na ten moment bym miał określić największe wyzwanie, to są na pewno bagaż emocjonalny i psychiczny, jaki to ze sobą po prostu niesie.
1: Ale myślisz, że ty jako młody trener masz trochę właśnie większą łatwość w zwracaniu uwagi na te aspekty, bo jednak mam wrażenie, że my jako takie pokolenie

0: łatwe do przekroczenia, ale potem gdzieś trudno jest znaleźć taki balans pomiędzy byciem trenerem a kolegą, czy może zupełnie to jest jakaś taka abstrakcyjna i takich problemów nie ma?
1: No rzeczywiście, patrząc na jakąś średnią czy standardy, to no, między mną a moimi zawodniczkami jest no, dość niewielka różnica wieku, bo to jest 5, 6, 7, 8, coś takiego lat. Więc to, no, to jest kawałek czasu, szczególnie dla młodych ludzi, no ale w takiej szerszej skali to rzeczywiście jest niewiele. Czasami jest problem dla mnie, żeby złapać właśnie ten balans między byciem kolegą a trenerem, bo gdzieś na wyjazdach w autokarze, no to wiadomo, gdzieś sobie śmieszkujemy. Ale jednak potem musimy wejść na mecz i zdarzają się sytuacje, gdzie gdzieś nagle muszę zareagować pod emocjami, czy podjąć decyzję, która wiem, że personalnie zaboli tą daną zawodniczkę, ale no, muszę myśleć o całej drużynie tak naprawdę. Więc no, ja na co dzień tak naprawdę w czasie treningów i turniej no, pracuję w takim troszeczkę dualnym systemie. Ale mam wrażenie, że mój młody wiek i to, że rzeczywiście jestem w stanie zbudować z nim jakąś taką, no bardziej taką bliższą relację, bo tak ją na ten moment postrzegam, to im jest łatwiej dotrzeć do nich, zauważyć problemy niektóre i tak dalej, a potem one są bardziej skore, żeby się otwierać i no i nie mają problemu, żeby przyjść i powiedzieć gdzieś, że no o swoich problemach.
2: Myślę, że też dodatkowym wyzwaniem jest to, że to jest sekcja żeńska, więc myślę, że dziewczyny w tym wieku właśnie takim dojrzewania na pewno tych problemów takich emocjonalnych mają dużo więcej i pewnie gdzieś tam na ten czas one są dla nich duże, więc myślę na przykład o sobie, to dla mnie byłoby to wyzwaniem, więc myślę, że dla ciebie też. Ale jeszcze jedna kwestia mnie zastanawia, bo ja jestem instruktorką żeglarstwa, no to gdzieś tam jest zupełnie inny obszar, ale no też jest to sport, też jestem młodą instruktorką i zdarzyło mi się, że ludzie po prostu na pierwszy rzut oka nie traktują mnie poważnie ze względu na wiek. I czy tobie też się to zdarza? Gdzieś spotkałeś się z tym, czy raczej są tacy otwarci na młodych?
1: No na ten moment już coraz rzadziej, z racji, że już jakby trzeci rok się tym zajmuję, a że świat unihokeja w Polsce nie jest taki ogromny, więc tak naprawdę w kółko przecinamy się z tymi samymi osobami. Więc raczej rzadko. Teraz to się zdarza, ale pamiętam, że były raczej zabawne dla mnie sytuacje, gdzie pamiętam sytuację w Warszawie, gdzie wchodziliśmy na halę. Ja właśnie idę jako pierwszy, dziewczyny idą za mną i podchodzę do nie wiem kto to był, ale wyglądał, że wie co się dzieje tutaj. I podchodzę i się pytam, no, że dzień dobry, że my przyjechaliśmy z Poznania i że którą szatnię mamy. No i ten pan tak patrzy na mnie, no szatnia ta i ta i potem proszę powiedz trenerowi, żeby podszedł coś tam podpisać. Ja mówię, okej, przekażę. I po jakimś czasie przyszedłem do niego, no. Więc on się na pewno czuł z tym gorzej niż ja, no bo tak. Ja tam nie oczekuję żadnego niesamowitego respektu i tak dalej, tylko ja sobie przyjechałem zrobić tutaj swoje, a co sobie ludzie myślą, to ich sprawa.
0: Jeszcze na chwilę chciałbym wrócić do wcześniejszego wątku, który poruszyliśmy, bo mówiłeś o trudnych decyzjach, które czasami trzeba podjąć, czasami trochę emocjonalnie, może też godzących w niektóre zawodniczki, ale koniec końców u nich hokej jest sportem zespołowym i liczy się dobro zespołu. Czy pamiętasz jakąś taką najtrudniejszą decyzję, którą przyszło ci podjąć, albo taki moment, w którym wiedziałeś, że bez reakcji właśnie z ławki jakieś wydarzenia na boisku potoczą się gorzej, albo jeszcze w jakiejś innej sytuacji, gdzie taka decyzja po prostu była kluczowa dla rozwoju drużyny?
1: No mam na świeżo taką sytuację niestety, bo w sumie to jest sytuacja sprzed miesiąca, gdzie jedna zawodniczka moja przyjechała już z chorym kolanem i w czasie dość ważna zawodniczka, bramkoszczelna i gdzieś w czasie meczu na to kolano upadła, gdzie tam się skończyło wyniesieniem i interwencją medyka, no i podjąłem taką decyzję, że no do końca turniej nie zagra. W sensie z obawy o jej zdrowie, gdzie mimo tego, że ona po jakimś czasie jak ochłonęła, to mówiła, że jest okej, że może grać, że ją to nie boli, no ale no podjąłem taką decyzję, że no nie zagra. W trosce o jej zdrowie.

0: zdrowie, nie chcąc też no, mieć na sumieniu jakiejkolwiek kontuzji długotrwałej u tej zawodniczki, no to się skończyło płaczem. Moim blisko, ale jej zdecydowanie też, gdzie też, no to dla mnie strasznie trudno było. No takie, jak widziałem po prostu taki ból, rozczarowanie, zawiedzenie. No.
1: Myślę, że też ty jako właśnie zawodnik najlepiej możesz się wczuć w tą sytuację, nie? Że...
0: Mm-hmm. No zdecydowanie, jak miał sobie wyobrazić, że jadę przez kawał Polski i to pamiętam, że mieliśmy tego dnia 3 mecze i to był dosłownie pierwszy mecz, połowa tego meczu. No i potem te następne mecze, gdzie siedzisz na ławce i nie możesz pomóc drużynie, gdzie pomoc tej zawodniczki Ineski naszej małej na pewno byłaby nam potrzebna. No to są takie decyzje, gdzie ja muszę gdzieś potem wrócić do domu i one jeszcze siedzą mi w głowie.
1: No właśnie, mówisz tutaj o tych takich trudnych sytuacjach i o tym, jak gdzieś musisz podejmować odpowiedzialne decyzje. No ale są też momenty, właściwie cały czas na pewno, w których musisz motywować drużynę. Nawet mimo jakichś niepowodzeń, to ty jesteś w tej roli, która musi wzmocnić morale. Jak to robisz?
0: Mam nadzieję, że dobrze, chociaż różnie to mi wychodzi. Ja mam takie podejście, że na etapie meczu, samego meczu, no to najważniejsze jest to wsparcie takie emocjonalne i psychiczne, bo to najbardziej szwankuje właśnie u moich zawodniczek przed meczem i w czasie meczu. W zasadzie takiej wiary w siebie, uwierzenia, że przegrywając 3 bramkami możemy nadal wygrać i dostrzegania mimo jakichś złych ich zagrań i tak dalej, to dostrzegania tych dobrych i pchania im, że nawet jeżeli coś im nie wyszło, to zdarza się, każdemu się zdarza, czy to w sporcie, czy w życiu prywatnym, i no, że najważniejsze jest teraz podnieść głowę i iść dalej i po prostu zrobić to jeszcze raz, tylko lepiej.
2: To też w sporcie w ogóle się pojawia, szczególnie w takim dużym, no to są media. Wiadomo, że w przypadku sportów niszowych czy rozwijających się to ma trochę mniejszy tutaj udział, ale też właśnie dzisiaj myśląc sobie chociażby o trenerze Realu Madryt, gdzie w bardzo trudnym momencie przejął drużynę, tam coś nadal nie idzie, pojawiają się kolejne doniesienia o tym, że tu drużyna nie gra tak jak powinna, albo że nie szanuje trenera i tak dalej, ale to co próbuję naświetlić to, że takich rozmów zakulisowych dotyczących pracy trenera, no odbywa się całe mnóstwo. Właśnie w przypadku trudnych decyzji, o których przed chwilą rozmawialiśmy, o właśnie w przypadku motywacji, no bo czasami też się, mówiąc jednak cały czas do zawodników, w ogóle pracując z ludźmi, no czasami się powie coś nie tak. Coś po prostu właśnie, tak jak mówisz, zdarzy się jakiś błąd i to jest jak najbardziej ludzkie, ale trenera, zawodnicy między sobą zawsze trochę będzie trochę trudniej usprawiedliwić. I mimo wszystko wydaje mi się, że pojawia się taka trochę presja, której trudno jest uniknąć. I jak właśnie trenerzy, jak wy sobie z tym radzicie? Bo z tego, co my rozmawialiśmy, to u was jest 3 trenerów naokoło właśnie UKS Salesianie i Regen Project Floorball Poznań.
0: No teraz już chyba nawet więcej. Bo w samej strukturze UKS-u właśnie naszego tutaj poznańskiego i tej drużyny seniorskiej to są powiązane struktury, one mają inne nazwy, ale to jest jeden pion, jeżeli chodzi o kształcenie to sportowe. No i w tej chwili no to seniorska drużyna ma jednego, żeńskie właśnie te U19, U16, teraz od tego sezonu mam jeszcze drugiego trenera Mikołaja, który mnie wspomaga w tym wszystkim. Też u chłopaków na tych samych rocznikach też jest 2. Jest jeszcze 2 trenerów, którzy prowadzą zajęcia dla dzieci takich mniejszych. Jest jeszcze Łukasz Włok właśnie, który nadal tam prowadzi treningi. I od tego roku wiem, że zaczęliśmy treningi od 3 roku życia. Już przychodzą dzieciaczki grać.
2: No to myślę, że dzieciaki za dużo o trenerach nie gadają.
0: One nie, ale no jest więcej tych trenerów teraz. Ale zawodnicy na pewno rozmawiają. Ja z racji na to, że gdzieś tam mam dobry kontakt z dziewczynami, to wiem, że dużo tematów albo sam wywołuję, albo one są w stanie wywołać i jesteśmy w stanie po prostu usiąść, przedyskutować je. W zasadzie, że no były sytuacje, gdzie wprost mi powiedziały, czy to indywidualnie, czy to na forum, że to źle, to nie działa, to lepiej. I ja sobie to bardzo cenię, mimo tego, że to są no, czasem gorzkie słowa, no ale dopóki ja czegoś się nie dowiem, no to nie będę mógł działać.
2: Ale macie jakieś takie rozmowy w gronie trenerskim, które faktycznie czasami po prostu przychodzisz do Łukasza Wocha i mówisz, że no słuchaj, po prostu już nie mogę, nie mam siły, bo coś tam mnie denerwuje w tych zawodniczkach, a jednak nie można im tego powiedzieć, no bo jednak to są takie rzeczy, które czasami po prostu właśnie lepiej powiedzieć komuś trzeciemu niż bezpośrednio rozwiązywać, bo czasami są takie jakieś bardzo małe sprawy, ale które bardzo człowieka denerwują. Są jakieś takie rozmowy w gronie trenerskim?
0: No pamiętam, że na początku tego sezonu mały kryzys, jeżeli chodzi o treningi i o wygląd tych treningów, jeżeli chodzi o motywację i podejście do treningów. I to wtedy rzeczywiście się spotkałem z prezesem Włochem i sobie porozmawialiśmy właśnie, co można lepiej zrobić i co zmienić. A jeżeli chodzi o takie codzienne, no to bardzo dużo rozmawiam o tym właśnie z Mikołajem, z moim drugim trenerem, gdzie w dwójkę prowadzimy teraz od tego roku dziewczyny. No i to bardzo dużo. Tak naprawdę po każdym treningu w szatni jeszcze omawiamy ten trening na zawodach. Czy to gdzieś bardziej zdalnie, to dużo omawiamy i całą drużynę, i konkretne zawodniczki, i podejście na zasadzie właśnie, co tu nie grało, co tu lepiej, dlaczego tak. No a czasem są po prostu rozmowy na zasadzie, że no, my też jesteśmy ludźmi, gdzieś musimy te emocje wrzucić. I czy to on wspiera mnie, ja czasem wspieram jego. Gdzieś jesteśmy zmęczeni jakimś zachowaniem po prostu i też gdzieś to musimy wyrzucić, to najczęściej między sobą po prostu rozmawiamy i taką bezpieczną strefę sobie zrobimy, gdzie wiemy, że wszystko możemy sobie powiedzieć, omówić i tak, żebyśmy my lepiej prowadzili, żeby dziewczynom było lepiej końcowo na treningach, a potem żeby to w nas nie siedziało, tylko żebyśmy mogli gdzieś to oddać.
2: Wątek, którego jeszcze tutaj nie poruszyliśmy, mimo tego, że jakoś tak chciałem poruszyć go w miarę na początku, jest też, są twoje sukcesy, które już udało ci się odnieść tutaj na arenie, można powiedzieć, ogólnopolskiej, ponieważ z zawodniczkami do lat 16 udało ci się zdobyć mistrzostwo kraju jako 22-letni trener. Wydaje mi się, że w ogóle osiągnięcie takiego zdobycia takiego mistrzostwa to jako zawodnik to jest w ogóle wielka sprawa, a jako trener, który de facto ma tylko półtora roku w tamtym momencie, czy dwa lata stażu, zdobywasz mistrzostwo całego kraju, detronizujesz, jeżeli się nie mylę, kilkukrotne wcześniej mistrzynie kraju. Jak się do takiego momentu dochodzi? Jak to jest? Jak to się stało?
0: Znaczy to przede wszystkim nie jest mój sukces. To jest cała drużyna. To jest też całe zaplecze, wsparcie prezesa Włocha, też takie formalne tam jakieś rzeczy, czy to przejazdy, czy to noclegi, bo jakby to się wszystko toczy, tam mecz to jest ostatni tak naprawdę aspekt. Więc to jest sukces całego klubu. Przede wszystkim zawodniczek i ja gdzieś tam na końcu stałem obok boiska. Jak to się odbywało? No przede wszystkim w tym roczniku właśnie tam wtedy, które były U16, bardzo zdolne zawodniczki, bardzo zdolne, które teraz dalej grają, dalej się rozwijają. Naprawdę wierzę w nie i że perspektywy mają naprawdę dobre. I przede wszystkim zaangażowanie tych dziewczyn, że one mimo szkoły, mimo prywatnego życia, przez cały rok, tak naprawdę od września do kwietnia, 3 razy w tygodniu przychodziły na treningi. Treningi po 1,5 godziny, gdzie takie treningi są bardzo wyczerpujące, bo to jest bardzo szybki sport, więc fizycznie męczy, a potem to jest sport, gdzie bardzo dużo się dzieje, musisz bardzo szybko myśleć, więc psychicznie też ten sport potrafi wymęczyć po prostu. Więc to przede wszystkim to, że dziewczynom się chciało i dziewczyny dały kawał swojego czasu, kawał serca. A jeżeli chodzi o takie aspekty, na które ja miałem de facto taki stricte wpływ, no ja miałem pewną taką wizję na zasadzie, że oglądając te niektóre drużyny, nie widziałem tam, żeby tam się coś zmieniało z meczu na mecz i też z tego, co rozmawiałem z niektórymi zawodniczkami z innych drużyn, to tam no mało było takiej wizji i takiej chęci chyba zmiany i że to było, mogę się mylić i mogę źle ocenić teraz pracę niektórych trenerów, ale no mówię, jak to z mojej perspektywy wyglądało, że to taki brak, przede wszystkim brak pomysłu na grę. że to było trenowanie tam technicznych aspektów podania strzału i tak dalej, ale mam wrażenie, że nikt tym zawodniczkom nie powiedział, jak rozegrać piłkę, jak wypracować sobie dobrą pozycję. I mi się wydaje, że na tym poziomie właśnie U16, gdzie są jeszcze bardzo, bardzo młode zawodniczki, to w momencie, kiedy drużyna wchodzi i ma pomysł konkretny, co chce zrobić, jak to zrobić, to dużo łatwiej im się gra, nawet jeżeli gdzieś będą odstawały technicznie czy fizycznie. I też drugim takim aspektem było to, że ja sam zacząłem trenować dość intensywnie i czerpałem dużo bardzo wiedzy od bardzo doświadczonych kolegów z drużyny seniorskiej, z przeszłością właśnie też w kadrze Polski, z też doświadczeniem nastoletnim gry. I ja się tak naprawdę, ja chodzę na swoje treningi, uczyłem się tego uniehokeja coraz bardziej i to przekładałem właśnie na dziewczyny. Plus zdecydowanie, jeżeli chodzi o to mistrzostwo, to była olbrzymia wiara po prostu i zaangażowanie takie, szczególnie w tym turnieju, w turnieju finałowym, gdzie tam na początku wcale nie wyglądało, jakbyśmy mieli wszystko wygrać, a potoczyło się naprawdę no, najlepiej, jakbym sobie mógł wyobrazić.
1: No ja myślę, że to jest na pewno ogromny sukces i jest się czym chwalić. Także mamy zaszczyt, że możemy taką audycję przeprowadzić. Życzymy na pewno jeszcze wielu sukcesów. Tobie i na pewno takie będą. Ale tak już zmierzając do końca naszej audycji, to może jeszcze nam powiedz, czy jakoś w najbliższym czasie możemy obejrzeć wasze mecze, przyjść kibicować dziewczynom.
0: No jeżeli chodzi o te najbliższe mecze, gdzie można zobaczyć mnie, czy to w roli trenera, czy zawodnika, to na pewno 15 marca w niedzielę na hali przy Liceum Ogólnokształcącym Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu będziemy rozgrywali nasz ostatni mecz ligowy z rundy zasadniczej z drużyną z Nowego Targu. Bardzo mocną drużyną, bardzo doświadczoną, z którą no, rywalizujemy bezpośrednio o miejsce w top 4, które daje potem promocję do gry o medale na superfinale. A jeżeli chodzi o dziewczyny, które trenuję, to 21 będziemy mieli mecz o trzecie miejsce, o brąz. Na ten moment jeszcze niestety nie wiemy, czy on się odbędzie w Poznaniu, czy co będzie mecz na wyjeździe w Brzeżynie. Choć podejrzewam, że w Poznaniu, bo to zależy od pozycji w tabeli, a raczej skończymy wyżej.
2: W takim razie we wszystkich tych meczach życzymy powodzenia i zachęcamy wszystkich słuchaczy do przyjścia i odwiedzenia przyjścia na któryś mecz.
1: I my dziękujemy za dzisiejszą audycję, a naszym gościem był Szymon Wiśniewski, który jest trenerem drużyny UKS Salezjanie Poznań w sekcji żeńskiej U16 oraz U19 i również jest zawodnikiem drużyny Regen Projekt Floorball Team Poznań. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i przemiłą rozmowę.
1: A my słyszymy się już w kolejnych odcinkach Między Nami Mówiąc w każdą środę o godzinie 20. Do usłyszenia.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. A dziś w programie powiemy przede wszystkim o 70. rocznicy ślubów jasnogórskich. Będzie też o remoncie w świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez poznańską Caritas, a także o nietypowym cenniku za postój na przyparafialnym parkingu. To wszystko już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: O tym, że śluby jasnogórskie stają się dla nas nie muzealnym pomnikiem przeszłości, ale pulsującą życiem drogą do wolności, pokoju i domowego ciepła, przekonywał biskup Artur Ważny. Biskup Sosnowiecki zaapelował o zakończenie wojny domowej, troskę o każde ludzkie życie i kościół, w którym człowiek zraniony nie będzie czuł się obcym. 25 sierpnia procesją maryjną z archikatedry na Jasną Górę rozpoczęły się uroczystości ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej. Mszy świętej na jasnogórskim szczycie przewodniczył metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo, a homilię wygłosił biskup Artur Ważny.
2: Dokładnie 70 lat temu, w tym samym miejscu, na tych samych wałach jasnogórskich, stało niezwykłe krzesło. Było puste. Spoczywał na nim jedynie bukiet biało-czerwonych róż. Ponad milion ludzi patrzyło na to puste miejsce ze ściśniętym gardłem i łzami w oczach, bo ten, który powinien na nim siedzieć, prymas tysiąclecia, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, był uwięziony w Komańczy. To stamtąd, z samotności bieszczadzkich lasów, z modlitwy i cierpienia, przesłał swemu narodowi słowa jasnogórskich ślubów. Dziś, po 70 latach, stajemy tu znowu. Krzesło prymasa nie jest już puste w tamtym historycznym wymiarze. Ale chcę zapytać dzisiaj siebie i każdego z was. Czy w twoim życiu nie stoi dziś jakieś puste krzesło? Może to puste miejsce przy niedzielnym stole, bo od miesięcy albo od lat nie potrafisz porozmawiać z własnym dzieckiem, bratem czy rodzicem, bo podzieliła was polityka, inne wybory życiowe, zranione ambicje i narosły przez lata żal. Może to puste krzesło po kimś, kogo bardzo kochałeś, a kto po cichu zamknął za sobą drzwi kościoła, bo poczuł się niewysłuchany, zraniony, zgorszony, albo po prostu przytłoczony własną słabością. A może to puste krzesło stoi w twojej własnej duszy? Może to puste miejsce po dawnej dziecięcej ufności, po pierwszej miłości do Boga, do człowieka, która po cichu wygasła pod ciężarem zmęczenia, życiowych rozczarowań i codziennej walki o przetrwanie. Przyszliśmy na Jasną Górę nie po to, by udawać silnych i idealnych. Przynieśliśmy ze sobą pył z polskich dróg, osłabłe stopy, pot i zmęczenie, ale nade wszystko przynieśliśmy nasze nadzieje i niezagojone rany. Stajemy tu jako wspólnota roku 2026. Naród o wielkim sercu, ale też niesamowicie zmęczony wzajemnymi sporami, zaniepokojony o bezpieczeństwo granic, o jutro naszych dzieci i pokój na świecie. I wiecie, co w tej chwili robi matka? Ona nie robi nam rachunku sumienia z przeszłości. Nie patrzy na nas z chłodną surowością sędziego. Maria patrzy na nasze zakurzone buty, zagląda nam głęboko w oczy i mówi z bezgraniczną czułością: jak dobrze, że przyszedłeś. Dobrze, że przyniosłaś do mnie wszystkie swoje puste krzesła. Usiądź przy mnie, odnówmy dzisiaj nasze przymierze. Zobaczmy w świetle Bożego Słowa, jak śluby jasnogórskie stają się dla nas nie muzealnym pomnikiem przeszłości, ale pulsującą życiem drogą do wolności, pokoju i domowego ciepła.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Papież Leon XIV w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej audiencji generalnej łączył się z wiernymi i hierarchami zgromadzonymi na Jasnej Górze. Po 70 latach odnawiane były tam jasnogórskie śluby narodu. Papież zachęcił, aby zawarty w nich program odnowy moralnej ciągle był inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Główne uroczystości ku czci Matki Bożej Częstochowskiej miały miejsce właśnie w środę 26 sierpnia. Mszy świętej na jasnogórskim szczycie przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. W swojej homilii nawiązał on m.in. do 70. rocznicy jasnogórskich ślubów.
2: Kochani moi, z tego właśnie pragnienia, z tego wezwania, z tego zaproszenia, by żyć zgodnie z kryteriami Ewangelii. Przed 70 laty w umyśle i sercu prymasa tysiąclecia zrodziły się jasnogórskie śluby narodu. Nie można nam zapomnieć o tamtych ślubowaniach, powiadał do Polaków święty Jan Paweł II. Bo one przygotowały drogę do wejścia w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo, tłumaczył, oznacza przecież rzeczywistość przymierza, które Bóg zawarł z ludzkością w Chrystusie, w Jego krzyżu i zmartwychwstaniu. Zawarł z każdym człowiekiem, z każdym ludem i narodem. Trzeba nam stale wracać do tego ślubowania. Trzeba ponawiać rachunek sumienia z tych zobowiązań, które w nich się zawierają. Są one podstawowe, dotyczą życia narodu, budują się na Bożym prawie, które jest zarazem wpisane w ludzkie sumienie. A to prawo odczytują zarówno niewierzący, jak i wierzący. Nieco innego, tylko to moralne prawo, powiada papież, winno stanowić rzetelną podstawę ustroju państwa i ustroju społeczeństwa. Poszanowanie wolności ludzkich sumień to nieco innego jak poszanowanie tego prawa, bez którego sumienia są chore, a społeczeństwo nie może być zdrowe, nie przetrwa. Śluby złożone tutaj na Jasnej Górze 70 lat temu przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej wciąż nas więc wzywają do rachunku sumienia i do odnowy, do nawrócenia naszego serca i naszego życia, do refleksji nad tym, czy i dziś nasze serce żyje zgodnie z kryteriami Ewangelii. Czy Ewangelię Jezusa poznajemy, przyjmujemy i pragniemy żyć nią na co dzień? Kochani, trzeba do tych jasnogórskich ślubów cierpliwie wracać. I to nie tylko co roku, recytując je z tego jasnogórskiego wzgórza ustami prymasa, ale odczytując ich głęboki sens dla nas, dla naszego pokolenia, w tej rzeczywistości, w której nam przyszło żyć. Prymas tysiąclecia, tłumacząc w swoich licznych kazaniach ten podstawowy sens i kierunek, wskazywał, że ich istotą jest życie wierności. Wierności Bogu, wierności rodzinie i budzącemu się życiu, wierności wychowaniu nowych pokoleń w duchu Ewangelii, wierności sprawiedliwości i miłości społecznej. Nasze zmagania o wierność Bogu, które wynikają z głębokiego zaufania do Boga w Jego opatrzność. On o nas nie zapomniał, On się nas nie wyrzekł. On, gdy nastała pełnia czasu, posłał swego Syna, abyśmy mogli odzyskać utracone synostwo. Nie jesteś niewolnikiem, nie jesteś niewolnicą, jesteś synem. Jesteś córką wszechmogącego Boga. Siostry i bracia, wspominając dzisiaj w 70. rocznicę śluby jasnogórskie, i my pragniemy widzieć w nich jak nam podpowiadał święty Jan Paweł II, mówił, można tak rzec, polską kartę praw człowieka. Polska karta praw człowieka z Jasnej Góry. Wpisuje się w nią najpierw to podstawowe dla każdego człowieka prawo do życia od poczęcia, wzywające do obrony życia nienarodzonych. Mamy stawać po stronie świętości życia i jego godności, przyjmować dar życia, strzec go, rozwijać na każdym etapie, troszczyć się o życie. Dziś także o to, które dobiega swego kresu, być blisko, towarzyszyć, wspomagać. Trzeba głosić prawdę o małżeństwie i rodzinie, ukazywać niepowtarzalną wartość miłości, opartą na wiernym i wyłącznym związku mężczyzny i kobiety.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Parafia w podpoznańskim Skórzewie wprowadziła niecodzienne opłaty za postój na parkingu. Według cennika postój na chwilę kosztuje krótki akt strzelisty. To może być modlitwa za kierowców, modlitwa o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, tłumaczą ojcowie Paulinni. 2 godziny to jedna modlitwa Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. Za parking do 4 godzin trzeba odmówić litanie do Matki Bożej w intencji parafii, a cały dzień to odmówienie tajemnicy różańca za wszystkich kierowców i pieszych.
2: Ojciec Michał Gawryluk, proboszcz parafii świętego Marcina Wincentego w Skórzewie oraz błogosławionego Stefana Wyszyńskiego w Dąbrowie. W zeszłym roku udało nam się wyremontować tutaj część przy kościele, część parkingową, nawet poszerzyć, udostępnić część naszego ogrodu, bo widzieliśmy wielkie zapotrzebowanie parafian na pozostawianie samochodu w czasie nabożeństw. Też tutaj mamy dużo czasami spotkań parafialnych. No i w tym roku z racji tego, że coś chcieliśmy zrobić, zaznaczyć, że to jest teren prywatny, bo bardzo wiele samochodów też parkowało niekoniecznie związanych tam z tym życiem parafialnym, no to taki pomysł z grupą męską, z grupą mężczyzn, ze wspólnotą, żeby coś zrobić, co przyciągnie nie tylko tych, którzy tutaj przyjeżdżają cały czas, uczestniczą w nabożeństwach, ale również tych, którzy na chwilę zostawiają samochód. No i stąd taki pomysł tego cennika postoju. I powiem tak, że na pierwszy rzut oka, jak ktoś czyta cennik postoju, to pojawiały się nawet wśród parafian. Wczoraj mogłem słyszeć, byłem świadkiem: jejku, cennik postoju. No, bo zawsze cennik wiąże się z pobieraniem opłat, a tutaj taką ceną za postój jest modlitwa. Tak, jakiś króciutki akt strzelisty za postój na chwilę, cały dzień jak ktoś chce parkować, to oczywiście jakaś dłuższa modlitwa, cały różaniec do odmówienia, czy też pojawi się modlitwa dziesiątek różańca za kierowców, za kierujących, żeby też ta modlitwa działała całodobowo, bo widzimy dzisiaj, że bardzo, bardzo wielu ludzi potrzebuje tego wsparcia modlitewnego, a też bardzo często nie ośmielają się o tą modlitwę prosić i tak naprawdę zostają sami sobie pozostawieni, a przez taki gest właśnie modlitwy tych ludzi, którzy tutaj będą się zatrzymywać na tym naszym miejscu postojowym, parkingowym, ta modlitwa dotrze do bardzo wielu osób. Myślę, że są bardzo zadowoleni, bo dostajemy bardzo wiele ciepłych słów i pozytywnych komentarzy, nie tylko na fanpage'u parafialnym, ale tak jak my śledzimy te media społecznościowe, bo od 3 dni jakieś szaleństwo medialne wokół tego naszego miejsca postojowego, no to nawet ludzie niewierzący, właśnie czytałem dzisiaj jednemu z współbratu, człowiek niewierzący, bardzo w ciepłych słowach się wypowiada na temat tego pomysłu, na temat tej modlitwy, bo naprawdę myślę, że takim skróceniem dystansu potrafimy dotrzeć do większej liczby osób, a ja wczoraj też powiedziałem w rozmowie z jednym parafianinem, że my chcemy skrócić dystans, a nie niepotrzebnie ten dystans tworzyć.
1: Poznańska Caritas rozpoczyna remont swoich świetlic socjoterapeutycznych. W maju informowaliśmy, że placówki znajdują się w złym stanie technicznym i wymagają pilnego dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. Wtedy na stronie internetowej Caritas uruchomiono zbiórkę na niezbędne prace. Dzięki zebranym środkom już tydzień temu można było rozpocząć pierwsze prace. Mówiła o tym w porannej rozmowie Radia Emaus rzeczniczka Caritas Maria Książkiewicz.
3: Tam są konkretne cele, które wynikają z bezpieczeństwa i dostosowania budynku dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego i dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Robimy to etapami. Na ten moment jesteśmy na etapie przygotowywania łazienki. Ta łazienka, byłam tam właśnie w zeszłym tygodniu, wygląda strasznie jak to w czasie remontu. Jest zdarta po prostu do gołych ścian. Cała kuchnia, z której na co dzień, że teraz są wakacje, ale generalnie w roku szkolnym na co dzień korzystają.

0: potrzebne 300 tysięcy złotych, koszt tych prac jest zaplanowany.
1: To tak, to też istniało ryzyko zamknięcia świetlicy po prostu. Nie tyle co samego budynku, co tego, żeby w budynku była otwarta placówka dla dzieci i młodzieży. No na ten moment mamy po prostu ten czas do końca 27 roku, żeby wykonać konieczne remonty. Bardzo się zmagaliśmy ze zleceniodawcą, żeby tej placówki nie zamknąć, bo takie ryzyko już istniało, a jednocześnie miasto Poznań widzi konieczność, widzi jakby trudności młodzieży, widzi potrzebę takiego miejsca i dlatego dało nam ten czas, żebyśmy mogli budynek dostosować.
0: Kto tam dokładnie spędza czas w tych świetlicach?
1: Tam są dzieci i młodzież w wieku od 17 i teraz, żeby nie skłamało, do 18 roku życia. I to są dzieci, które z różnych powodów, czasami na prośbę rodziców, w najbardziej skrajnych przypadkach, na zlecenie kuratora sądowego, potrzebują wsparcia takiego wychowawczo-edukacyjnego i przede wszystkim socjoterapeutycznego, czyli pracy w grupie ze specjalistami. Tam pracują wychowawcy, pracuje logopeda, psycholog i właśnie socjoterapeuci. Ci socjoterapeuci, ich główne zadanie polega na tym, żeby dzieci po prostu miały taki czas pracy w grupie. Mają zajęcia te grupowe, z psychologiem pracują indywidualnie, przychodzą tam po szkole, spędzają czas w zasadzie do takiego wczesnego wieczora, w zależności od wieku, do 18-19. Mają wycieczki, mają różnego rodzaju warsztaty. Czasami te dzieci są z takich rodzin, które z jakiegoś powodu mają trudność wychowawczą. I te dzieci no tam nadrabiają, powiedziałabym, te braki, które są w domu. Czyli gdzieś tam uczą się na przykład, nie wiem, gotować i sprzątać. Ale to jest taka, powiedziałabym, taka bardzo objawowa rzecz, bo przyczyna jest taka, że na przykład nie potrafią wykonywać obowiązków, że nie, to jest jedna rzecz. Inna jest taka społeczna. Przede wszystkim chodzi o budowanie relacji i takie wychodzenie z pewnych schematów wyciągniętych z domu. To nie są jakieś bardzo trudne przypadki. To są rzeczy, które myślę, z którymi zmaga się wiele rodzin, ale tutaj ewidentnie potrzeba jakiegoś wsparcia i właśnie takie wsparcie realizują świetlice socjoterapeutyczne.
2: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
3: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Lato z Radiem Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus. Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Na zegarach minęła już godzina 22, a zatem to najwyższy czas, by rozpocząć muzyczny kalejdoskop na antenie Radia Emaus. Ja nazywam się Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam. Dobry wieczór. W dzisiejszej audycji skupimy się na festiwalu Muzyka Warta Słuchania. W dniach 4-6 września odbędzie się trzecia edycja tego festiwalu w Bibliotece Publicznej Gminy Sieraków. Cały festiwal został objęty patronatem medialnym właśnie przez Radio Emaus. Co więcej, w ramach tego festiwalu, podczas finałowego koncertu, swój jubileusz 35-lecia istnienia obchodzić będzie chór kameralny Dysonans, który też jest jednym z organizatorów, pomysłodawców właśnie festiwalu Muzyka Warta Słuchania. Dlatego też w studiu Radia Emaus będziemy gościć kierownik artystyczną festiwalu, ale też kierownik artystyczną i dyrygentkę chóru kameralnego Dysonans, profesor Magdalenę Wdowicką-Mackiewicz, ale będziemy też gościć wiceprezesa Stowarzyszenia Kantamen, a także chórzystę chóru kameralnego Dysonans Jana Felcyna. Ale teraz zanurzmy się w klimaty maryjne, ale też jazzowe, za które odpowiada Maciej Afanasiew, skrzypek, kompozytor, studiował w Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, pracuje natomiast w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowoiskiego w Bydgoszczy, jest pedagogiem zaangażowanym w działalność dydaktyczną w zakresie edukacji jazzowej, opracował publikację Pasaże jazzowe na skrzypce, której towarzyszy seria nagrań na YouTube jako podkłady pod niektóre z nich. Jest autorem serii wykładów poświęconych podstawom harmonii jazzowej. Materiały te realizowane były w okresie pandemii w celu wsparcia edukacji zdalnej. Ale co najważniejsze, Maciej Afanasiew zdobył uznanie nie tylko jako wykonawca, lecz także jako aranżer i kompozytor. I w ramach wspólnego projektu z saksofonistą Piotrem Rogurzem powstała płyta Z miłości do M. No i pod tym M kryje się Maryja. Dlatego teraz za chwilę wspólnie wysłuchamy apelu jasnogórskiego. Co prawda jesteśmy troszkę opóźnieni o godzinę, jeśli chodzi o śpiewanie apelu jasnogórskiego, ale z pewnością nie będziecie żałować wysłuchania tej przepięknej aranżacji.

Wysłuchaliśmy apelu Jasnogórskiego w aranżacji Macieja Afanasiewa, a wykonała ten apel przepięknie Kinga Rogusz. A teraz czas, by przedstawić przepiękne głosy chóru kameralnego Dysonans, który obchodzi swoje 35-lecie istnienia. Po utworze przepięknej kompozycji Ave Maria Andrzeja Koszewskiego rozpoczniemy przepiękną rozmowę właśnie o festiwalu, ale też o historii festiwalu, muzyka warta słuchania i też o chórze kameralnym Dysonans, który swoje 35-lecie istnienia obchodzi. A teraz posłuchajmy ich w kompozycji Andrzeja Koszewskiego Ave Maria.

0: Wysłuchaliśmy Ave Maria Andrzeja Koszewskiego w wykonaniu chóru kameralnego Dysonans, który obchodzi swoje 35-lecie i tak się składa, że ważne osobistości przybyły, jeśli chodzi o właśnie ten chór, ale nie tylko jeśli chodzi o ten chór, ale też festiwal Muzyka Warta Słuchania. Są z nami kierownik artystyczna i dyrygent chóru kameralnego Dysonans, profesor Magdalena Wdowicka-Mackiewicz. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I wiceprezes Stowarzyszenia Kantamen, czyli też taki organizacyjny mózg, jeśli chodzi o festiwal Muzyka Warta Słuchania, Jan Felcyn. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: No to tak, tak sobie podzielimy tę rozmowę. Może porozmawiajmy najpierw, skąd ten festiwal, bo to jest dopiero trzecia edycja.
1: Tak jest.
0: Część słuchaczy może nie wiedzieć, o co chodzi, a jest chyba w tej nazwie już nawet jest trochę ukrytych rzeczy związanych z Wartą. Taki dwuznaczny chyba jest też tytuł tego festiwalu. Jakby państwo mogli opowiedzieć trochę o historii tego festiwalu. Jak to się zaczęło?
1: To zaczęło się dawno, dawno temu, bo w mojej głowie myśl o festiwalu powstała naprawdę dawno. Ale no, czekałam na swój czas i moment i miejsce. W czasie pandemii, który bardzo ciężko znosiliśmy jako zespół, znaleźliśmy takie miejsce pod Poznaniem, tak naprawdę pod Sierakowem, Bucharzewo, gdzie spotykaliśmy się i śpiewaliśmy sobie po prostu, ćwicząc, prowadząc warsztaty. Zresztą odwiedzamy to miejsce do dziś. No i kiedyś zaproponowano nam, żeby zaśpiewać koncert w Sierakowie. W pięknym miejscu, świeżo odrestaurowanym, w budynku biblioteki publicznej nad Wartą. I tutaj jest pierwszy trop nazwy. Zaśpiewaliśmy ten koncert i ja wtedy, jak weszłam do tej sali, to oniemiałam. Po prostu przepiękny budynek, pięknie zachowany, odrestaurowany, ze znakomitą akustyką. I pomyślałam sobie, że to byłoby takie miejsce, gdzie festiwal mógłby się odbywać. No i ludzie. Ludzie, których tam spotkaliśmy, prawda, Janku? To był strzał w dziesiątkę. Pasjonaci, ludzie, którzy zachwyceni muzyką, którą im przynieśliśmy, chwycili nasz pomysł po prostu. Zaczęliśmy od wstępnych rozmów. No i tak się to się zaczęło.
2: No tak, i trzeba powiedzieć, że właściwie wszystko się potoczyło tak, jak chyba się miało potoczyć. To znaczy, rzeczywiście pewne kwestie wynikały same z siebie, toczyły się naturalnie i tak dalej. W związku z czym nie było właściwie w żadnym momencie takich wątpliwości, że może jednak nie tu, że może jednak trzeba coś by zmienić, bo spotkaliśmy się z bardzo dużą życzliwością, właśnie z taką chęcią pomocy. No i tak powoli rodziła się w naszych głowach ta idea. Trzeba było wymyślić też termin, bo to zawsze nie jest takie proste, bo z jednej strony w wakacje raczej trudno zmobilizować artystów. Wiadomo, że to jest taki intensywny okres, kiedy się gra wiele różnych imprez też plenerowych. Z drugiej strony już powiedzmy bardziej zimą jest ten problem, bo raczej myśli się już powoli o świętach i tak dalej, więc jakoś udało nam się wspólnie też dojść do wniosku, że ten pierwszy weekend września, czyli taki moment, kiedy właściwie te ostatnie dni takiego typowego jeszcze lata da się złapać, to jest wspaniały pomysł. Również pod tym kątem, że sama biblioteka jest pięknie położona właśnie tak, niedaleko Warty, więc też to otoczenie wokół, ta trawa, rzeka, miejsca, gdzie rzeczywiście można trochę odpocząć. Mieliśmy też takie pomysły, żeby zrobić tam kino plenerowe. To się dwa razy już udało, także to jest zdecydowanie takie miejsce, które samą swoją atmosferą
1: przyciąga
2: i zachęca do udziału.
0: No dobrze. To teraz drugie pytanie, bo powiedzieliśmy trochę o historii, a teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali, co nas czeka w tym roku podczas trzeciej edycji i w ogóle jaki jest... Dobrze, szumnie to zabrzmi, ale jaka jest misja tego festiwalu? Jakbyście mogli państwo powiedzieć, jaki jest taki najgłębszy w waszych sercach cel? Co chcecie osiągnąć jakby tym festiwalem? Znowu dwa pytania zadałem zamiast jednego.
1: Cel jest jeden, taki najważniejszy dla mnie zawsze był i będzie. Dobra muzyka niesiona do ludzi blisko. Dobra muzyka to nie jest jakiś określony gatunek, bo jak już za chwileczkę się okaże, nawet po programie tegorocznej edycji, to jest bardzo różna muzyka. To są, absolutnie nie zamykamy się tylko do muzyki tak zwanej poważnej, klasycznej czy churalnej. Ona zawsze jest w jakiś sposób obecna, ale naprawdę proponujemy rozmaite gatunki, ale muzyka wartościowa, warta słuchania, z dobrym tekstem, z dobrą oczywiście kompozycją, niosąca dobre emocje, ale także wątek edukacyjny jest dla mnie zawsze bardzo, bardzo istotny i za każdym razem proponujemy też warsztaty w ramach festiwalu dla dzieci, czasem dla młodzieży. Pierwsza edycja to były również dla seniorów, po to, żeby też edukować, żeby te dzieci przyciągać do muzyki i one będą naszymi słuchaczami, mam nadzieję, później. A tegoroczna edycja, odpowiadając na drugie pytanie, ja zawsze staram się, żeby był jakiś motyw przewodni każdej edycji. To już jest trzecia edycja i w tym roku naszym mottem jest folklor polski, ale w opracowaniach rozmaitych. Pierwszego dnia wystąpią Wołosi, a więc no, kwestia wyobraźni i ich nieograniczonej po prostu weny twórczej, myślę, że będzie tutaj wielkim zaskoczeniem. Drugi dzień to muzyka wielkopolska i nie tylko, ale na jazzową. I z kolei Katarzyna Stroińska-Sierant z zespołem Improsonus. A trzeciego dnia w ramach naszych obchodów 35-lecia nasz koncert, chóru kameralnego Dysonans, ale też z wątkiem ludowym w opracowaniach kompozytorów współczesnych.
0: No dobrze, to ja jeszcze mam teraz pytanie takie, wrócimy jeszcze do festiwalu, ale chciałem dopytać, no bo pierwszy raz u nas w Radio Emaus chór Dysonans gości, a że 35-lecie teraz, to ja bym tak chciał troszkę też znów wrócić do przeszłości, bo to zawsze jednak miło powspominać chyba. Jak to się zaczęło? Jak ten chór powstał? Dlaczego? Jak te 35 lat minęło? Po prostu. I rzucam piłeczkę i
1: sama
0: słucham.
1: Sama nie wiem jak, ale kiedy byłam studentką trzeciego roku edukacji muzycznej, bo to wtedy tak się ten wydział nazywał, poproszono mnie, żebym poprowadziła zajęcia z emisji głosu dla kilku osób, które spotykały się w parafii Marii Królowej przy Rynku Wildeckim. No i poszłam. I tak zostałam i tak minęło 35 lat. No niezupełnie. W każdym razie tak to się zaczęło. Naprawdę kompletnym przypadkiem. Zespół nie miał wtedy dyrygenta. To byli maturzyści i uczniowie liceów wtedy. Różnych liceów. No i ja zaczęłam tam przychodzić i pomalutku zaczęliśmy zawierać znajomości. A potem się okazało, że oni mieli jakieś ambicje takie, żeby wykonywać też utwory muzyki dawnej. No a tam już trzeba było troszeczkę poprowadzić ich i podrygować, a ja szukałam zespołu, który mógłby być dla mnie no, taką praktyką dyrygencką, krótko mówiąc. No i zaczęłam z nimi współpracować i tak naprawdę no, to po prostu nieprzerwanie od 35 lat. Ten zespół oczywiście zmieniał skład. Z tego pierwszego, zupełnie pierwszego już w tej chwili nikogo nie ma. Potem z tych kilkorga osób narodził się mały ansambl, taki 12-osobowy. I on się rozrastał. Mieliśmy różne momenty. Ten zespół również przygotował mój dyplom. Ja z nim przygotowałam swój dyplom magisterski, bo wtedy były jednolite studia magisterskie. A potem, kiedy zaczęłam pracę w Akademii Muzycznej, no to zespół towarzyszył mi przy wszystkich moich awansach. Podróżowaliśmy wspólnie, zdobywaliśmy i zdobywamy nagrody. A Janku, kiedy ty dołączyłeś do zespołu?
0: O, właśnie. Twoja przygoda, jak to się stało?
2: Znaczy, ja miałem już pewną historię, nazwijmy to churalną, bo śpiewałem w różnych zespołach w Poznaniu. Natomiast doszedłem do takiego momentu, że ten zespół, w którym poprzednio śpiewałem, rozpadł się dlatego, że to ludzie byli w podobnym wieku, akurat wszyscy zakładali rodziny, więc po prostu mieli trochę mniej czasu. Ja znałem osoby, które śpiewały w Dysonansie, natomiast jakoś nie myślałem wcześniej o tym chórze. Ale tak się złożyło, że przy okazji, mówiąc wprost, z wieczoru kawalerskiego jednego z kolegów akurat się spotkaliśmy.
0: Czyli znów przypadek.
2: Tak, znaczy, no, tak pewnie miało być po prostu. I trochę żeśmy zaczęli rozmawiać na ten temat i oni mnie do tego zachęcali, żeby do dysonansu dołączyć. No i wtedy stwierdziłem, że chyba rzeczywiście to jest dobry moment, żeby to zrobić. Także umówiłem się na przesłuchanie i to było we wrześniu 2018. Także 8 lat temu. I rzeczywiście jestem w tym chórze już te 8 lat i bardzo cenię sobie właśnie to, że jest to taka, no mówiąc wprost, ogromna rodzina, że my się wspieramy w różnych momentach i cieszymy się razem i smucimy, jeżeli niestety są takie okazje. Staramy się razem robić wiele różnych rzeczy, angażować się w rozmaite działania. No i to wszystko razem powoduje, że to nie jest tak, że widzimy się dwa razy w tygodniu na próbie i właściwie to jest wszystko, tylko rzeczywiście spotykamy się mniej formalnie, wyjeżdżamy razem na jakieś nawet wakacyjne wyjazdy, także to wszystko razem powoduje, że no po prostu jest to fajna grupa ludzi, która się dobrze ze sobą czuje i myślę, że to jest też klucz właśnie do sukcesu tego, że taki zespół tyle lat istnieje. W nazwie jest chór kameralny, ale ostatnio powiedzmy, że już ta liczba osób oscyluje około 30, także też to pokazuje, że jest to taka atmosfera, która przyciąga i która sprawia, że chce się być w tym zespole.
0: Ale zakładam, że cały czas szukacie chórzystów, że chór jest jakby otwarty.
1: Tak, no chór jest otwarty, ogłaszamy czasem takie bramki, otwieramy swoje tutaj drzwi. Natomiast no, jest to pewien problem w tej chwili, bo osoba, która nie ma doświadczenia zupełnie, no to bardzo ciężko jakby wchodzi w repertuar, no bo to jego jest ogrom po prostu. Także raczej szukamy ludzi z doświadczeniem już jakimś, bo trudno jest dołączyć tak zupełnie. Natomiast mamy też takie przypadki, które no, rozwijają się muzycznie tutaj na naszych utworach i z nami wspólnie, które zupełnie nie mają nic wspólnego z muzyką, ale są takimi pasjonatami i tyle czasu potrafią na to poświęcić, a głosy mają piękne, że no naprawdę, naprawdę jest to super sprawa. Tak jak Janek powiedział, taka rodzinna atmosfera, międzypokoleniowa też, bo to sam tam w tej chwili śpiewają moi studenci, a absolwenci niektórzy też, którzy mogli i chcieli zostać po dyplomach i moi rówieśnicy również. Także to są takie relacje, bym powiedziała, naprawdę złożone, ale bardzo wartościowe, bo tak obserwuję, że ci młodzi się fajnie rozwijają, również tak emocjonalnie, nie tylko muzycznie. No a ci w moim wieku i starsi z kolei odmładzają się, patrzą na świat oczami tych młodych i też no, rozumieją inaczej ten świat trochę i rozumieją jego rozwój i ich problemy teraźniejsze, więc to tak jest bardzo uzupełniające.
0: Myślę, że te ostatnie kilka minut to jest świetna reklama tego, żeby trafiać do chórów. Nie? Tak. Że chór daje coś więcej niż tylko śpiewanie i
1: absolutnie tak.
0: No po prostu ładne utwory i taką satysfakcję.
1: Występy.
0: Tak, tylko coś więcej, więc drodzy słuchacze, szukać, informować się. Poznań jest pełen chórów.
1: Tak
0: naprawdę.
1: Jest.
0: I nie tylko Poznań. Poznań i okolice. No to jeszcze mam jedno pytanie jeszcze odnośnie waszej historii chóru. Do każdego mam osobno proszę o odpowiedź. Najpierw do pani profesor, potem do ciebie, Janku. Jakieś jedno najważniejsze wspomnienie, a jak się nie da jednego, to może trzy. Takie najważniejsze momenty w historii chóru. Takie, które nie wiem, serce zadrżało, łza gdzieś została uroniona. Takie trzy momenty. Może tak.
1: Trudne pytanie, bo tyle lat.
0: Ale to jak nie trzy, to pięć.
1: No, nie. Postaram się. Jedno, to są zawsze spotkania z ludźmi. To są zawsze niezwykłe spotkania z niezwykłymi ludźmi. To będzie spotkanie z Arvo Pärtem, którego miałam przyjemność poznać, dotknąć na festiwalu w Londynie. Trudno to opisać w ogóle. Do dzisiaj, teraz jak mówię o tym, to aż mam ciarki
0: Potwierdzam.
1: To jest mistyk. Jego wzrok, jego spojrzenie i jego rozmowa z nami przyszedł do nas na próbę, kiedy śpiewaliśmy jego utwory. I ten kontakt, pamiętam, to jest niezwykłe zupełnie. Kontakt z Peterem Philipsem, to się wiąże z Arvo Pärtem, ponieważ to był festiwal właśnie, który organizował Peter Philips. Peter Philips to jest dyrektor artystyczny i dyrygent The Talis Scholars. I on też dał mi bardzo wiele. Też niezwykły człowiek, niezwykła wiedza i osobowość, bardzo ciekawa. I chyba ksiądz profesor Piotr Nawrot, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca,

0: spotkać tylu śpiewaków swoich. I każdy coś wniósł do tego zespołu i każdemu z serca dziękuję za to, co włożył, ile talentu swojego, czasu i poświęcenia i wspólnych chwil mamy za sobą.
1: Janek?
2: To ja nawiążę do postaci księdza.
0: Miałeś więcej czasu.
1: Żeby pomyśleć.
2: Tak, więc nawiążę do postaci księdza Piotra Nawrota, bo też dzięki niemu udało nam się, to chyba było w 2019 roku, pojechać do Rzymu i śpiewać w ramach Kongresu Biblistów. No i ten moment, kiedy mogliśmy zaśpiewać w Bazylice Świętego Piotra, to chyba był taki rzeczywiście moment, że człowiek sobie zdaje sprawę, że chyba wyżej, jeśli chodzi o obiekty sakralne, to nie można podskoczyć, jeśli chodzi o śpiewanie. To taki pierwszy moment, który mi przychodzi do głowy. Drugi, no to też właśnie ta pierwsza edycja festiwalu, kiedy po prostu mieliśmy jakieś plany, musieliśmy się zmierzyć z różnymi przeciwnościami, czy takimi małymi przeszkodami, bo to nie są wielkie problemy, ale my robiliśmy to pierwszy raz, nie mieliśmy żadnego doświadczenia. No i nagle się okazało, że ta pierwsza edycja się skończyła, wybrałem ostatni akord i że wszystko się udało. I że daliśmy radę i to też było takie bardzo podbudowujące, bo pokazywało właśnie, że to nie jest tak, że nam się tylko wydaje, że nam się dobrze ze sobą współpracuje, tylko to się przekłada na jakieś realne efekty. No i ten trzeci moment, trzecie wspomnienie, to z kolei wydaje mi się, że no takie połączenie trochę życia chóralnego z prywatnym, bo jak brałem ślub, to też udało się zaprosić chór do zaśpiewania na tym ślubie i to też był piękny moment, ponieważ można było. Też to jest ciekawe, bo to trzeba pamiętać, że jak ktoś jest chórzystą, to rzadko kiedy słyszy te utwory w takim pełnym brzmieniu, no bo stoi się we własnym głosie i się generalnie dba o to, żeby to dobrze brzmiało, a tak można było sobie z zewnątrz w szczególnym dniu posłuchać po prostu dobrej muzyki, to też jest super wspomnienie.
1: I to jeszcze posłuchać dobrej muzyki na własnym ślubie, tak to już jest w ogóle świetna okazja, prawda? No dobrze, to jeszcze wróćmy na koniec, tak podsumujmy sobie festiwal, tegoroczną edycję, powiedzmy jeszcze tak przypomnijmy, takie resume zróbmy, gdzie, co, kiedy i zdradzę też tę już informację. Oczywiście wszystko jest bezpłatne. Wejścia, tak jest. Wstępy są bezpłatne, więc no, moi drodzy, no korzystać, prawda?
0: Tak, korzystać z ostatnich chwil pewnie pięknej pogody. Zapraszamy do Sierakowa 4 września w piątek o godzinie 19 zespół Wołosi. 5 września w sobotę najpierw zapraszamy na 15 rodziców z dziećmi na warsztaty, które poprowadzi Martyna Kozanecka, a potem na 19 na koncert zespołu Improsonus Quintet, zespołu Katarzyny Stroińskiej-Sierant. A 6 września o godzinie 18 chór kameralny Dysonans w swoim najlepszych przebojach.
2: Jeszcze dodajmy, że jakby ktoś szukał więcej informacji, to nie mamy strony internetowej stricte, ale mamy profil na Facebooku Festiwal Muzyka Warta Słuchania i tam wszystkie wiadomości na bieżąco się pojawiają, także też zachęcamy do śledzenia.
0: A wszystko odbywa się w Bibliotece Publicznej Gminy Sieraków.
1: Otóż to, no to już domknęliśmy całość informacyjną, no co cóż, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. I cóż, trzymam kciuki, żeby wszystko się udało. Chociaż nie wiem, czy te kciuki są potrzebne. Wszystko się uda. No i co jeszcze? Życzę pięknych przeżyć i cóż, składam życzenia z okazji tego 35-lecia, bo to jest piękna historia. W ogóle 26 sierpnia to jest, tak sobie pomyślałem, jechałem tutaj do radia, sobie pomyślałem tak. Po pierwsze, dzisiaj jest wspomnienie Matki Boskiej Częstochowskiej. Po drugie, jest rocznica urodzin Stefana Stuligrosza. Właściwie, no dużo takich też dzisiaj nawet jest różnych okoliczności i chór Dysonans obchodzi 35-lecie. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy.
1: 100 lat, naprawdę. Niech ta historia...
0: Niech trwa.
2: Jeszcze będą dodatkowe wydarzenia związane z tym jubileuszem, ale to w swoim czasie.
0: Ale o nich to później.
1: O właśnie, to będzie kolejna okazja, żeby zaprosić
0: jak najbardziej
1: przedstawicieli chóru Dysonans do studia Radia Emaus, do muzycznego kalejdoskopu, choć prawdopodobnie, to już zdradzę, nazwa audycji od wrześniowej ramówki ulegnie zmianie. ale to już niedługo wszystko się samo wydarzy i

0: więcej informacji na ten temat będzie. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Dzięki.
0: Powodzenia i wszystkiego dla was dobrego, a teraz Wołosi. Przekonamy się inaczej. Będzie namiastka tego, czego będziecie mogli się spodziewać już za 1,5 tygodnia w Sierakowie.

Wysłuchaliśmy galopu w wykonaniu zespołu Wołosi, który to zespół wystąpi podczas trzeciej edycji festiwalu Muzyka Warta Słuchania 4 września o godzinie 19 w Bibliotece Publicznej Gminy Sieraków. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na cały festiwal, w tym również na ten koncert 4 września. A teraz wracamy do muzyki maryjnej. W szacie jazzowej. Tak ubrano Maryję w te szaty, a zrobił to doskonale Maciej Afanasiew w swoich aranżacjach w ramach wspólnego projektu z Piotrem Rogurzem. Teraz posłuchamy innej pieśni maryjnej o Pani Ufność Nasza. Ponownie też usłyszymy piękny głos Kingi Rogurz. O Pani Ufność Nasza.

Teraz troszeczkę twórczości wokalno-instrumentalnej XXI wieku. Przed nami Wojciech Kilar i jego Magnifikat. Premiera tego wokalno-instrumentalnego dzieła miała miejsce 3 maja 2006 roku, więc też minęło nieco ponad 20 lat od prawykonania. Wszystko w tym utworze jest takie jak późny język Wojciecha Kilara. Repetytywność, powtarzalność motywów, taka różańcowa, jak to on często to zwykł określać. A chór pojawia się w tej pierwszej części Magnifikat dopiero pod koniec, śpiewając triumfalnie Magnifikat. Jest to taka droga, jakbyśmy wchodzili do kościoła, który jest ciemny i coraz bardziej się jakby rozświetlał. Tak zbudowana jest forma tej pierwszej części, pierwszego ogniwa Magnifikat Wojciecha Kilara, więc zanurzmy się razem z nim w ten nastrój taki kontemplacyjny. Pierwsza część Magnifikat Wojciecha Kilara. Wysłuchamy jej w wykonaniu chóru i orkiestry Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka.

Na koniec dzisiejszej audycji znów jazz z dawna Polski, Tyś Królowo w interpretacji, aranżacji Małgorzaty Hutek i Bogusława Kaczmara. Na wokalach towarzyszą Małgorzacie Hutek Agnieszka Musiał i Olga Boczar, fortepian Bogusław Kaczmar, kontrabas Paweł Wszołek, perkusja Szymon Madej. Przepiękna, jedna chyba z najbardziej znanych jazzowych interpretacji, aranżacji tej przepięknej pieśni z dawna Polski, Tyś Królowo. Nią się żegnam z wami, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i jeszcze raz polecam, byście tłumnie zawitali do Sierakowa na trzeci festiwal muzyki wartej słuchania. Wszystkiego dobrego dla was, dobrego jeszcze wieczoru, dobrego tygodnia i trzymajcie się. Wszystkiego dobrego, dobranoc.

Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio. Dobry wieczór.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: O potrzebie świadomego i czynnego udziału wiernych w liturgii mówił dziś papież podczas cotygodniowej katechezy. Leon XIV wspominał 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu i zachęcał, by ich treść wciąż inspirowała Polaków. Papieski wysłannik w Moskwie stanowczo apeluje o zakończenie wojny. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Jak w każdą środę, Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie, ostatniej poświęconej konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium, mówił, że soborowa reforma liturgiczna nie zrodziła się nagle, ale wpisała się w tradycję Kościoła i papieskie nauczanie na przestrzeni lat.
3: Pojawiła się potrzeba, aby wierni bardziej świadomie i czynnie uczestniczyli w liturgii, nie jak obcy i milczący widzowie, lecz w pełni uczestnicząc w tajemnicy zbawienia. W ten sposób lud chrześcijański uczy się rozpoznawać rzeczywistość świętą, składać siebie w ofierze wraz z kapłanem i przez jego ręce coraz bardziej otwierać się na przyjmowanie Bożej łaski.
2: Z kolei, zwracając się do Polaków, papież nawiązał do obchodzonej dziś 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Łączę się duchowo ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj jasnogórskie śluby narodu opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz o wychowanie dzieci i młodzieży będzie ciągle inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Wszystkim Wam błogosławię.
2: Aktualność jasnogórskich ślubów narodu podkreśla

0: my byli wierni Bogu.
1: O nabożeństwie do Matki Bożej Częstochowskiej Leon XIV wspomina także w przesłaniu do diecezji świdnickiej, w której rozpoczyna się pierwsza w historii peregrynacja jasnogórskiej ikony.
2: Niech wszyscy, którzy będą wpatrywać się w poranione oblicze Matki Najświętszej, przez jej wstawiennictwo otworzą się na obfitość darów jej Syna Jezusa Chrystusa, czytamy w przesłaniu podpisanym przez substytuta arcybiskupa Paula Rudelliego. Na Jego słowo zawsze warto rzucać sieci oraz w miłosierdziu i prawdzie patrzeć na dzieje świata oraz własną historię oczami cierpiących, a nie z perspektywy możnych.
1: W portalu Vatican News publikujemy dziś także rozmowy m.in. z biskupem charkowsko-zaporowskim Pawłem Honczarukiem oraz pierwszą kobietą na stanowisku rektora sanktuarium. Trwa wizyta szefa papieskiej dyplomacji w Moskwie. Wczoraj po zakończeniu długiej rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem, arcybiskup Paul Richard Gallagher wygłosił oświadczenie w czasie wspólnej konferencji prasowej.
2: Watykański sekretarz do spraw relacji z państwami ponowił apel Leona XIV o zakończenie wojny i cierpienia ludności cywilnej. Podkreślił też, że Stolica Apostolska jest gotowa wspierać wszelkie wysiłki zmierzające do osiągnięcia pokoju w obecnym kontekście międzynarodowym.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Lato z Radiem Emaus.

0: prawie pas.
1: Lato z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwolił, by włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: mój Pan się ociąga, i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
3: Są takie dni, kiedy odkładamy wszystko na później. Modlitwę, rozmowę, telefon do kogoś bliskiego. Jeszcze zdążę, mówimy sobie. Jezus w tej Ewangelii nie straszy, lecz pyta o uważność. Czy żyję naprawdę, czy tylko odkładam życie na kiedyś? Nikt z nas nie wie, czy to później w ogóle nadejdzie. Czuwanie nie jest napięciem, ale obecnością w tym, co mam dziś zrobić z miłością. Pomyśl, co w ostatnim czasie odkładam, choć wiem, że to ważne.
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w nowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 21.

0: Wyobraźnia Ben-Hura była podniecona, uczucia wzburzone, wola niepewna. Ujrzał przed sobą jasno cel życia. W wszelkich jego zamiarach była dotychczas przepaść, której ani ominąć, ani zapełnić nie mógł. Przepaść tak szeroka, że drugi jej brzeg zaledwie dostrzegał. Gdy wreszcie zostanie żołnierzem lub nawet wodzem, cóż uczyni? Wprawdzie powstanie przeciw Rzymowi zawsze mu się uśmiechało, ale przebieg wszelkich powstań jest zawsze jednakowy. Aby nakłonić ludzi do niego, potrzeba powodu. Powtóre, trzeba im wykazać praktyczny cel, który ma być zakończeniem dzieła. Dobrze walczy ten, kto knuje zemstę, ale jeszcze lepiej ten, komu krzywda dodaje bodźca, bo taki spodziewa się w zwycięstwie znaleźć balsam na swą ranę, nagrodę za waleczność, wdzięczność za trudy, a w razie śmierci wiekopomne imię w pamięci rodaków. Zastanowiwszy się nad powodem i celem, wiedział Ben-Hur, że trzeba będzie obejrzeć się za stronnikami i mieć ich w pogotowiu. Szukałby ich oczywiście między rodakami, bo krzywdy Izraelowi wyrządzone były krzywdami każdego z synów Abrahamowych, a każda z nich mogła się wydawać świętą sprawą i budzić najwyższy zapał i uniesienie. A więc powód był. A cel? Cóż by nim być mogło? Niezliczone dni i godziny strawił na obmyślaniu tej części swego zadania, ale zawsze dochodził do tego samego, nieokreślonego wyniku, obiecującego wyswobodzenie narodu, ale wolność ta była mglista i niewyraźna. Czy ta obietnica byłaby wystarczająca? Nie mógł się zdobyć na zaprzeczenie, bo w tej wątpliwości zamrzeć musiałaby jego nadzieja, ale lękał się powiedzieć tak, bo doświadczenie mówiło mu inaczej. Czy mógł zaręczyć, że Izrael zdoła zwyciężyć Rzym? Znał potęgę wroga. Wiedział, że posiada najpotężniejsze i najrozliczniejsze środki obrony. Mógłby Rzym pokonać powszechny związek ludów, ale czy to możliwe? Chyba tylko w takim razie, gdyby wśród jednego z ujarzmionych i gnębionych narodów powstał bohater, który by sławą zwycięstw napełnił całą ziemię. Gdyby taki znalazł się wśród Izraela, jakaż byłaby chwała Judei. Ale niestety wśród rabinów ten i ów może by znalazł odwagę, ale o karności nie mogło być mowy. I oto przyszły mu na myśl słowa Messali w ogrodzie Heroda. Wszystko, co zdobędziecie w 6 dniach, stracicie w 7. Tym sposobem, ile razy doszedł w myślach do tego punktu, cofał się przed przepaścią, a ponieważ często się to zdarzało, przestał myśleć o całej sprawie i zostawił jej rozwój przypadkowi. Czy bohater przyjdzie i wystąpi za jego życia, Bóg jeden wie. Dlatego łatwo pojąć, jakie wrażenie musiało wywrzeć na jego umyśle opowiadanie Mallucha. Słuchał go z dziwnym zadowoleniem. Zaczął myśleć, że bohater już jest. I koniec trwogi, bo to ten wódz, to król żydowski. A poza nim świat cały z bronią. Ponieważ jest królem, więc będzie i królestwo. Będzie wojownikiem sławnym jak Dawid. Rządy jego będą mądre i wspaniałe jak Salomonowe. Królestwo będzie potęgą, przed którą Rzym rozpadnie się w gruzy. Aby się to stało, musi być wojna straszna, okropność spustoszenia i śmierci. A potem dni spokojne i panowanie Judy na wieki. Serce Ben-Hura biło szybko, bo oto ujrzał na chwilę Jerozolimę, stolicą świata, a Syjon miejscem dla tronu powszechnego władcy. Uniesionemu przyszłą wielkością swej ojczyzny Ben-Hurowi wydało się nadzwyczajnym szczęściem, gdy się dowiedział, że w namiocie, do którego dążył, jest człowiek, co widział tego króla. I nic dziwnego, od niego miał się dowiedzieć wszelkich szczegółów, a mianowicie o czasie, w którym nastąpi przyjście króla. Gdyby to miało stać się wkrótce, po cóż by szedł do Maksencjusza? Raczej trzeba mu się zająć organizowaniem i uzbrajaniem pokoleń, aby Izrael był w pogotowiu na ową oczekiwaną chwilę. Młodzieniec dowiedział się, jak wiemy, wszystkiego od Baltazara, lecz czy odczuwał zadowolenie? Jeszcze grubszy cień niż ten, który rzucały palmy, zaległ teraz jego duszę cień wielkiej niepewności, tyczący się raczej królestwa niż króla. Jakież będzie to królestwo? Pytał Ben-Hur sam siebie. Nam, czytelniku, dziecię dało już odpowiedź, ale Ben-Hur znał tylko słowa Baltazara. Na ziemi, ale nie z ziemi. Nie dla ciała, ale dla duszy. A mimo to królestwo niepożytej chwały. Cóż dziwnego, że dla młodzieńca były te słowa ciemną zagadką. Ręka ludzka nic tutaj nie może. Zawołał w rozpaczy. Król takiego królestwa nie potrzebuje ludzi. Ani pracowników, ani doradców, ani żołnierzy. Świat dzisiejszy musi zginąć, aby powstać na nowo. Dla tych nowych rządów muszą powstać nowe zasady. Zasady nie potrzebujące zbrojnych rąk. A cóż może zastąpić tę siłę? Pamiętaj, czytelniku, że to, co dzisiaj uznajemy za zasadę rządzącą światem, tego on nawet nie przeczuwał. Ani on, ani świat ówczesny nie znał potęgi chrześcijańskiej miłości. Tym bardziej, że nikt jeszcze nie ogłosił światu, że miłość więcej zdziałać może dla pokoju niż przemoc. Gdy tak marzył, uczuł rękę na swoim ramieniu. Chcę ci coś powiedzieć, synu Ariusza, rzekł Ilderim. Ale tylko słowo, bo muszę wrócić, a noc już późna. Witam cię, szejku. Wierz wszystkiemu, co słyszałeś, mówił Ilderim jednym tchem. Wszystkiemu prócz tego, co się odnosi do królestwa, które ugruntuje dziecię, gdy przyjdzie. Co się tego tyczy, wstrzymaj się z sądem, póki nie usłyszysz Simonidesa, kupca, męża szanowanego w Antiochii, z którym cię zapoznam. Egipcjanin opowiedział ci swe marzenia, które są zbyt wzniosłe dla ziemi. Simonides jest mądrzejszy i roztropniejszy. On ci przytoczy przepowiednie proroków, wskaże księgi, strony i to tak dokładnie, że nie zdołasz zaprzeczyć, iż dziecię będzie rzeczywiście królem żydowskim. Wierzaj na wspaniałość Boga, że będzie królem podobnie jak Herod, tylko lepszym i wspanialszym. Wtedy zakosztujemy słodyczy zemsty, a teraz pokój tobie. Chwilkę jeszcze, szejku. Nie wiadomo, czy Ilderim słyszał, czy nie, ale nie zatrzymał się. I znowu Simonides, rzekł Ben-Hur z goryczą. Zawsze Simonides, Simonides tu, Simonides tam. Czyż jestem w mocy sługi mego ojca? Ale przynajmniej, zdaje się, umie trzymać to, co moje, bo jest chyba bogatszy, jeśli nie mądrzejszy od Egipcjanina. Na skrzynie przymierza nie przystoi chyba szukać wiary u niewiernego. Ja też nie myślę iść do niego, ale słyszę jakiś śpiew. Po spokojnej powierzchni jeziora płynęła ku namiotom łódź. Z niej właśnie głos melodyjny, jako ton fletu, płynął po falach i stawał się coraz donośniejszym. W chwilę potem dały się już odróżnić i zrozumieć wyrazy w języku greckim. Jedynym dość wykształconym wśród ówczesnych, by zdołał wyrazić namiętne uczucia i prośby. Przy ostatnich dźwiękach pieśni minęła śpiewaczka Gaj Palmowy, rzucając jakby od niechcenia słowa „Bądź zdrów”. Słowa te, drżące boleścią i słodyczą rozstania, dobiegły uszu Ben-Hura, a gdy łódka zniknęła, wyrwało się z jego piersi głębokie westchnienie. Poznaję ją po pieśni, rzekł sam do siebie. To córka Baltazara. Jakże piękna jej pieśń, a jak piękna ona sama. W tej samej chwili, jakby z wód jeziora, wyłoniła się inna postać, młodsza, a równie piękna. Dziecię jeszcze, ale tym milsze, choć mniej namiętne. Estera, pomyślał radośnie. Oto gwiazda, której pragnąłem. Odwrócił się i powoli poszedł ku namiotom. Życie jego było pasmem cierpień i uczuć zemsty. Nie było w nim miejsca na miłość, a jednak obie postacie wciąż przychodziły mu na myśl.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Lato z radiem Emaus.

0: z Radiem Emaus.
1: If I should stay